Despierta od Dominik Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cuba Son Música, José Torres w radiu Nowy Świat. No i proszę Państwa, audycja z zeszłego tygodnia była dla mnie bardzo wielkim, jakby to nazwać, wielkim zagadnieniem, bo poruszyłem temat muzyki tradycyjnej, ale jeszcze wcześniej niż son miał się pojawić. Mam na myśli fakt, że przedstawiłem takie gatunki jako kiriba, nengon i zahaczając o changui. I teraz tak, moje przemyślenie było takie, że ciekawe, kogo zainteresowałem tymi rytmami, bo z jednej strony to bardzo ciekawe informacje na temat powstania, pochodzenia i tak dalej. Natomiast sama muzyka w sobie to nie miała wielkie różnicy pomiędzy utworami. Najważniejsze dla mnie było to przedstawianie ten jak gdyby smak tych gatunków, momenty i miejsca, gdzie to powstały, bo to jakby nie było, to są korzenia naszej aktualnej tak zwanej salsy. I w tym całym galimatiasie zastanowienie się i myśleniem o tym, co ja zrobiłem i jak to zostało przyjęte, podałem taką myśl spowodowana faktem, że ktoś, który prowadzi zajęcia albo ma do czynienia z tańcem, ośmieliło się napisać, że tak się nazywa, albo nie pamiętam dokładnie, ale zaraz to sprawdzam, że poruszało nazwę Tingo Talango. No i wtedy wzbudziła się moja ciekawość, bo jest to jednak nie za bardzo popularna nazwa, więc bardzo mnie ucieszyło i tym sposobem chciałbym wysłać pozdrowienie dla Ani Mazankiewicz-Jaworskiej za to, że na moje zdziwienie, czy wie co to jest Tingo Talango, potrafiła to odpowiedzieć bez pudła. I mało tego, ponieważ na Facebooku czy na Messengerze nie widzimy ludzi, to nie widziałem, nie pamiętałem, że oni wraz z mężem mają ode mnie gitara tres i pisaliśmy o tym, widzieliśmy się w Krakowie, więc serdecznie pozdrawiam i to mi dało jak gdyby pojęcie, jak ciekawa mogła być ta audycja, pomimo, że te gatunki były nieco nieznane dla zwykłego słuchacza, więc z największą przyjemnością ciągnę ten temat dalej. Już przekonany, że będzie wiele słuchaczy, którzy są zainteresowani taką historią i rozwojem tych gatunków. Bo, i teraz jak się mówi w modelu dynamicznym, do brzegu, dzisiaj chciałbym pociągnąć sprawę changui, ale changui już grany przez orkiestrę, która jak gdyby po tych tradycyjnych zespołach kultywowały ten gatunek, to mi się wydaje, że to jest orkiestra, która najwięcej przetrwała w tym gatunku. I mowa tutaj o orkiestra Elio Rebe i su charangón. Nie mylić z Elito Rebe, który jego syn przyjął orkiestrę po jego tragicznym wypadku, ale o tym pomalutku historia. Albumy, które Elio Rebe i su charangón. Jeżeli chodzi o studyjne, to ma albumy De La Habana a Lima con la orquesta Rebe, Charanga con Funky, 73 rok,
Orkiestra Reve, 74. Z 83 Elio Reve i su Ritmo Changui. 88 La Explosión del Momento. 88 również Que Cuento Es Ese. 91 Mi Salsa Tiene Sandunga. 93 Papá El Gua. I 95 Arriba Las Manos, czyli tak nasze ręce do góry. Potem wielkie zostało wydanie Grandes Éxito, czyli późniejsze lat 2002-2007, kompilacja nagrań Elio Reve. Po śmierci Elio Reve w 1997 roku kierownictwo zespołu przejął jego syn Elio Reve Duverger, tak zwane Elito Reve. Od tego momentu ukazały się już płyty Elito. Między innymi se sigue comentando fresco, ale o tym będziemy później rozmawiać. Zacznijmy Elio Reve i su charangón, Rico Changui, en De Cuba su música.

I muszę powiedzieć, że na pewno Państwo zauważyli dziwne nagranie, ale tego utworu nie ma nigdzie wydany na płycie. Był to nagrane z programu telewizyjnego na Kubie i po raz pierwszy widzę, że w tamtych czasach orkiestra grała na żywo i ten dźwięk to był ten, który został puszczony na antenę. Aktualnie i w Polsce, i wszędzie chyba te koncerty są puszczane zazwyczaj tak zwanej puszki, czyli nagrania jest, tylko muzycy wykonują tak zwany playback. Kolejna propozycja, Elio Reve, Willy Siete Reales. O nim będziemy jeszcze mówić. Nie o Willy, tylko o Elio Reve. Posłuchajcie.

I trzeba powiedzieć, że brzmienia tej orkiestry, tak jak sama nazwa wskazuje, Elio Reve i su Charangon. Charangon to jest jak gdyby powiększenia tego słowa charanga, czyli wielka, wielka orkiestra, która notabene skład, który przetrwał przez tyle lat. Chociażby z powodu tego, że nawet do powstania orkiestry Los Ban jest taki typowy skład. Skrzypce razem z puzonami. Fakt, który daje bardzo, ale to bardzo ciepłe brzmienie. Elio Reve Matos, bo tak się nazywał, urodził się w 1930 i zmarł w 1997. Był jedną z najważniejszych postaci muzyki kubańskiej XX wieku. Nazywali go ojcem Changui, el padre del Changui, ponieważ jako pierwszy przeniósł ten tradycyjny styl z prowincji Guantanamo na wielkiej scenie Hawany, połączył go z nowoczesną charangą, tworząc charakterystyczne brzmienie charangonu. Właśnie o tym mówiłem. Urodził się 23 czerwca 1930 roku w prowincji Guantanamo na wschodniej Kubie. Dorastał w środowisku, gdzie muzyka była częścią codziennego dnia. Od najmłodszych lat słuchał Changui, archaicznej odmiany sonu wykonanej na tresie, marimbule, bongosy i guiro. Ale naprawdę rozwinął bardzo. Ale dalej, daleka droga do tego momentu. Jako nastolatek nauczył się gry na timbalesach, a pierwsze doświadczenia zdobywał w lokalnych orkiestrach tanecznych. W połowie lat 50. przeniósł się do Hawany, gdzie zauważył, że muzyka na wschodzie Kuby praktycznie nie istnieje na scenie stolicy. Postanowił to zmienić. Elio Reve, La Boda en Bicicleta, czyli po prostu wesele na rowerze.

I bardzo typowy dla takich muzyków dzieciństwo spędził w takim miejscu La Loma del Chivo. Ze względu na parujące warunki od najmłodszych lat musiał pracować w różnych miejscach, czyszcząc butów, sprzedając nugat i mrożonki oraz pełniąc rolę przewodnika dla Amerykanów odwiedzających okolicy. Orkiestra Elio Reve, popularny znany jako El Charangón, została założona w 1956 roku przez Elio Reve Matosa, wybitną postać muzyki kubańskiej. Przez wiele lat ten zespół muzyczny był jednym z najbardziej prestiżowych na Kubie i na świecie. Jej założyciel, pochodzący z Guantanamo, na wschodnim krańcu kraju, został okrzyknięty ojcem Changui za swój wkład w rozwoju tego rytmu i był jednym z jego największych propagatorów. Dlatego dzisiaj chciałbym temu rozwojowi gatunku poświęcić. Kolejna propozycja. Elio Reve y su charangón en la confianza.

I proszę Państwa, doszukują się tutaj elementy życia Lito Rebe, to dowiaduje się, że w składzie tej orkiestry wchodzili prestiżowi muzycy, w tym pianista Chucho Valdés, bachista, kolejny pianista César Pedroso, który był założycielem zespołu Los Bambans, śpiewający Yu Muri i Juan Carlos Alfonso z zespołu Danden oraz jego syn pianista Elio Rebe Jr., nazywany Elito Rebe. Ale tak, nawiązując do jego historii, w 1956 roku założył własny zespół, Orkiestra Rebe, znany także jako Elio Rebe i su Charango. W tym największą innowacją było rozszerzanie klasycznej charangi. O tym często mówię, że są składy charanga conjunto. Charanga to charakteryzuje się, gdzie są skrzypce i przede wszystkim flet. Największą innowacją to było rozszerzenie tego na puzony, bogatszą sekcję rytmiczną, elementy folkloru afrokubańskiego i rytmy changui. To właśnie od powiększonego składu orkiestry pochodzi nazwa charangon, czyli wielka charanga. Zespół szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych na Kubie. I posłuchajmy Elio Rebe w utworze Runidera. En Diego Paso Música.

I trochę wgłębiałem się w tych członków, którzy byli na początku. Orkiestra Reve była miejscem, w którym wychowało się kilka pokoleń wybitnych muzyków. Przez orkiestrę przeminęli się między innymi Juan Formel, późniejszy twórca Los Bamban, Chucho Valdez, César Pedroso, pianista, Juan Carlos Alfonso i Ibrahim Ferrer. Nieprzypadkowo mówi, że orkiestra Reve była uniwersytetem muzyki kubańskiej. Bardzo był, mowa o Elio Reve, bardzo surowy szef. Muzycy wspominali, że Reve wymagał absolutnej dyscypliny. Nie dziwię się. Próby zaczynały się punktualnie, a spóźnienie nie były tolerowane. Potrafił zwolnić muzyka nawet za drobne zaniedbanie. Choć w latach 70. na Kubie modne stały się nowe style, songo, później timba, Reve zawsze pilnował, aby w muzyce jego zespołu pozostawał słyszalny rytm changui. I właśnie jeden z tych przykładów to Con el Diablillo, Elio Reve y su charangón. Posuja.

I tutaj mieliśmy bardzo, bardzo przybliżone to brzmienie do charanga, czyli skrzypce wraz z fletem. Można powiedzieć, że Elio Reve miał niezwykłą intuicję do młodych muzyków. Wielu artystów stwierdziło później, że właśnie u Reve nauczyli się profesjonalizmu scenicznego. Miał wyjątkowe poczucie humoru. W 1994 roku nagrał przewojowy utwór Suave, Suave Sito, którego tekst żartobliwie odnosił się do plotek o jego rzekomej śmierci i problemach zdrowotnych. Niestety 3 lata później rzeczywiście zginął tragicznie. Tragiczna śmierć Elito Reve 23 lipca 1997 roku. Cała orkiestra jechała autokarem na koncert do Santa Clary. Na drodze między Matanzą a Santa Clarą w okolicach kilometra 136 doszło do poważnego wypadku drogowego. Elio Reve poniósł śmierć na miejscu. Według części źródeł zmarł w wyniku odniesionych obrażeń krótko po wypadku. Miał zaledwie 67 lat i wydarzyło się to miesiąc po swoich urodzinach. I kolejna propozycja. Elio Reve, con mis mañas se resuelve.

Po śmierci dyrektora Elio Rebe, kierownictwo orkiestry przyjął jego syn Elio Rebe Duverger, który zachował nazwę Elito Rebe i su charangón i kontynuuje działalność zespołu. Wpływ Elio Rebe na muzykę kubańską jest ogromny. Bez jego orkiestry najprawdopodobniej nie powstałaby w znanej formie taki zespoły jak Los Ban Ban czy Dan Den, a rozwój współczesnej timby wyglądałoby zupełnie inaczej. Mi się wydaje, że jego największym osiągnięciem było przeniesienie lokalnego wiejskiego changui na sceny całego świata przy jednocześnie zachowaniu jego autentycznego charakteru. Właśnie mieliśmy te elementy tydzień temu: Kiriba, Nengon, Do Changui, Son Montuno, Son i Salsa. Posłuchajmy Elio Rebe, El Helado, czyli po prostu lody. I w związku z aktualną sytuacją na Kubie, lody mają smak po prostu zimny.

I proszę Państwa, nie chcę być inaczej, mamy do czynienia z drugą godziną naszego spotkania De Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. Dzisiaj bez zwykłego dżingla, ale ponieważ szybko muszę mówić, bo w drugiej części mamy dalszy rozwój Changui i do tego będzie nam potrzebne jak gdyby nowe wczelenia orkiestry Charangon, czyli już w rękach Elito Rebe. Już nie Elio Rebe, tylko Elito Rebe. I jest to moment, żeby o nim trochę powiedzieć. Elito Rebe Duverger, znany na całym świecie jako Elito Rebe, urodził się w 1956 roku, czyli dwa lata przede mną, na Kubie. Jest pianistą, kompozytorem, aranżerem, producentem i liderem legendarnej orkiestry Elito Rebe i su Charangón, kontynuujące dzieło jego ojca Elio Rebe Matosa, twórcy orkiestra Rebe. Elito wychował się dosłownie wśród instrumentów i muzyków. Próby orkiestry odbywały się niemal codziennie, a przez dom Rebe przewijały się największe nazwiska kubańskiej muzyki. Już jako dziecko obserwował pracę ojca i uczył się od muzyków, którzy później stali się legendami. Na dzień dobry, posłuchajmy Elito Rebe i su Charangón w utworze 1999. Nie oznacza to rok. Nazwa utworu, tytuł utworu: Elito Rebe i su Charangón.

Eli Torrebe i su charangon. Początkowo uczył się grać na fortepianie, ale potem studiował harmonię, aranżację i kompozycję. W latach 80. został pianistą orkiestra Rebe, stopniowo przyjmując coraz większą odpowiedzialność za aranżację i repertuar zespołu. W 97. Elio Rebe Matto zginął, tak jak mówiłem w pierwszej godzinie, w wypadku samochodowym podczas podróży na koncert. Naturalnym następcą został Elito Rebe, który postanowił nie tylko utrzymać zespół, ale również nadać mu nowoczesne brzmienie, zachowując jednocześnie jego charakterystyczne rytmy ciągłe. I wkrótce orkiestra zaczęła występować pod nazwą Elito Rebe i su charangón. Posłuchajmy, no le pegues con el pie, czyli leżącego się nie kopie. Płyta z 2007 roku i posłuchajcie, jakże aktualna jest ta muzyka. No le pegues con el pie i Elito Rebe y su charangón. En Decubo su música.

I jak już mówimy o Changui, ten utwór ja bym bardziej zaliczył do rytmu merengue. Naprawdę bardzo, bardzo w tej koncepcji utrzymany. Pod koniec to zmieniło się na trochę afro. Ale właśnie odnośnie stylu muzycznym, Elito zachował najważniejsze elementy stworzone przez ojca. Rytm Changui. Rozbudowaną sekcję puzonów, co mówiłem, że jak na orkiestrę w składzie charanga, to jest nietypowe, bo charanga to są skrzypce i flet. Skrzypce i flet charakterystyczne dla charangi, właśnie to co mówiłem, afrokubańską perkusję, więc można by rzec, że jednocześnie wprowadził współczesną tymbę, bo zakładajmy, że te aranże są już aktualne, bardzo nowoczesne, bardziej rozbudowane aranżacje fortepianowe. Fortepian ma bardzo duże znaczenia. Również rozwój harmonii i więcej wpływu jazzu i funku. Ale akurat przypada w tym momencie wybitny changuisowy utwór. Nosi tytuł Reclamación del Changui. Płyta z roku 2010. Posłuchajcie. Reclamación del

I tu mieliśmy wybitny przykład rytmu Changui. Rytm, który naprawdę przetrwał dzięki tej orkiestrze i oczywiście nie tylko tej, tylko również ojca Elio Rewe. I tutaj trzeba by było podkreślić, że największe sukcesy pod kierownictwem Elito, można powiedzieć, że koncertowała wszędzie, w Europie, w Stanach, w Ameryce Łacińskiej, w Japonii, w Chinach, nagrywała z wieloma gwiazdami kubańskiej muzyki, oczywiście Alexander Abreu, Alainem Perezem, Maido Rivera, Hermanos Yumuri i innymi artystami timby oraz salsy. Ale tak patrząc, jakie on ma albumy, najważniejsze to jest nieprawdopodobna ilość. Dzisiaj chciałem tak trochę chronologicznie, ale to nie ma najmniejszego sensu. Póki co zaprezentuję utwór z płyty, tak jak piszą wszędzie, przełomowej. Utwór pod tytułem El Dinero, czyli po prostu kasa.

rewelacyjny numer i muszę powiedzieć, że kolejny utwór będzie petarda, bo jest jeden z najbardziej tanecznych i bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry utwór pochodzący z 2007 roku. El Home Run, czyli Home Run, nawiązując do sportu narodowego baseballu. El Home Run i Elito Rebeisu Charangón.

I nie wiem, czy stali słuchacze albo ludzie, którzy naprawdę interesują się tą muzyką, mają świadomość, że kariera Eli Torrevé nigdy nie osłabła, bo od 99 roku to wydał mnóstwo płyt. Changui en casa de Nora, Fresquecito, De qué estamos hablando, La aplanadora de Cuba, La salsa tiene mi son, UEA, z 2019 roku. Yo me muero en La Habana, Evolución, nie, rewelacja, ile płyt ma. I jeden z ciekawostek jest fakt, że Eli Torrevé nie jest tylko pianistą, ale także producentem większości współczesnych nagrań orkiestry. Należy do nielicznych kubańskich liderów, który udało się utrzymać nieprzerwaną działalność zespołu założonego jeszcze w latach 50. przez jego ojca. A teraz kolejna propozycja. El Telefono i Eli Torrevé i su charangón. En De Cuba su música.

Bardzo, ale bardzo charakterystyczne brzmienie tego zespołu. I tutaj, tak jak u jego ojcu grali największy, tutaj u niego też mamy takich wybitnych muzyków, bo na przykład w granicach 2010 roku Emilio Frias, czyli El Niño, ten, który dzisiaj prowadzi El Niño y La Verdad, który mieszka w Miami teraz, był jednym z głównych wokalistów Elito Reveysu Charangón. Do zespołu dołączył w 2009 roku i pozostał w nim około 3,5 roku do 2013 roku, kiedy założył własną grupę El Niño y La Verdad. Na albumie De Qué Estamos Hablando z roku 2010 Emilio Frias był jednym z czterech głównych śpiewaków, wokalistów orkiestry. Skład wokalny tworzyli Dagoberto Vázquez, Emilio Frias, El Niño, Pascual Matos, El Sinsonte i Susel Gómez. Póki co posłuchajmy Agua pa Yemayá i Elito i su charangón na wokalu Emilio Frias.

Utwór Agua Pai Maya nie jest tylko utworem tanecznym. Z punktu widzenia religii Yoruba, czyli regla de ocha, santeria, ma wyraźne odniesienia religijne i symboliczne. W muzyce kubańskiej często spotyka się takie nawiązania, ale zwykle są one przedstawiane z szacunkiem, a nie jako element liturgii. I nawiązując do piosenki, kim jest Yemaya? Yemaya jest jedną z najważniejszych orycza bóstw w religii Yoruba. Matką wszystkich ludzi, królową mórz i oceanów, opiekunką macierzyństwa, symbolem płodności, ochrony i życia. Więc ta piosenka w szczególności ma znaczenia dla Kubańczyków. I teraz utwór, którego nie może zabraknąć. El Hito Rebe y su charangón, homenaje 50 años, czyli z takiej płyty hołd na 50 orkiestry. Nosi tytuł Mi Vecina, czyli sąsiadka.

Homenaje 50 años i mi vecina. I proszę Państwa, jest taka płyta, która pochodzi z 2010 roku, która odniosła niesamowity sukces. Jeden z najwyższych cenionych albumów w środowisku Timby. I jeden taki nosi tytuł płyta, tak się nazywa płyta, ale jest jeden z utworów. De qué estamos hablando? Czyli o czym my tu mówimy? Elito Rebe y su charangón. ¿De qué estamos hablando? En Decompaso Música.

I się wydaje nieprawdopodobne, że ta muzyka jest tak aktualna, bo kolejny utwór pochodzi z roku 2004 roku i posłuchajcie, jak to jest dalej aktualne. I w tytule ma napisane Se sigue comentando, czyli wciąż komentują. Elito, Rebe i su charangón. Se sigue comentando.

I proszę Państwa, ze strony muzycznej jest zawsze w zespołach taką pieczątkę, taką zagrywkę rytmiczną, którą identyfikuje zespół. I właśnie Elito Reveysu Charangón mają swoje takie momenty rytmiczne, dzięki czemu możemy być 100% pewni, że to gra Elito Reveys. To bardzo jest to charakterystyczne dla zespołów, na przykład jak są zespoły rumbowe, to też mają swój greps na zakończenie frazy albo na wchodzenie na część nazywaną bombą, ale Elito Reveys ma bardzo, ale to bardzo zdefiniowany taki układ rytmiczny, taki break tak zwany, i przez to można łatwo rozpoznać. Kolejna propozycja, utwór pod tytułem Fresquecito, czyli świeżutko. Elito Reveysu Charangón.

I widocznie jest to utwór z płyty 50 lat orkiestry Rebe, bo jest ewokacja, czyli skierowane słowa do papa Rebe, żeby patrzył, w jakim miejscu oni już są. Fresquecito, płyta pochodząca z 2007 roku. A teraz mamy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania ponownie Emilio Frias, czyli aktualny El Niño. I cieszę się bardzo, że mogłem tyle tego ciągły Państwu dzisiaj zaprezentować. Dziękując za wysłuchanie, za przeżycie z tymi upałami, José Torres de Cuba Su Música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali rafinerię Aramco w Jizan na wybrzeżu Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciel rebeliantów przekazał, że odpowiedzieli w ten sposób na saudyjskie wtargnięcia dronów na północny zachód Jemenu. Przypomnę, w zeszłym miesiącu Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej i zaatakowali saudyjskie tankowce. Zapoczątkowało to nowy etap w regionalnym

0: konflikcie. Między innymi w czwartkowych atakach rebeliantów Huti zginęło co najmniej 58 żołnierzy. To najbardziej krwawy atak od czasu zawieszenia broni w 2022. Zmieniamy temat. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie stawiają przed nami kolejne pytania o ceny paliw. Minister energii zapowiada obniżki w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie zapadnie decyzja w sprawie nowej wersji rządowego programu CPN.
1: Wydaje się, najpóźniej do środy powinien taką decyzję ogłosić. Po pierwsze dlatego, żeby przedsiębiorcy się przygotowali ponownie do uruchomienia tego mechanizmu. No i to też będzie ten czas, kiedy będzie, powiedzmy, wystarczający moment, aby pakiet rzeczywiście zaczął obowiązywać od połowy sierpnia, czyli na tą końcówkę wakacji.
0: Mówiła Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw Refleksu. Przypomnę, z końcem czerwca wygaszono program ceny paliwa niżej, przepisy na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa. A teraz informacje ze stacji. Nie paliw, tylko stacji pomiaru. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła spadła do rekordowo niskich 102 cm. To jeszcze mniej niż we wrześniu ubiegłego roku, kiedy poziom Wisły wyniósł 104 cm. Mówi dla TVP Info Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły.
2: Widać łachy piaszczyste, widać kamienia, widać te rafy, które się pojawiają. No jest to faktycznie problem głównie ze względu na żeglugę, która na Wiśle jest utrudniona. Żegluga na samym szlaku, bo ten parametr o tych 102, 104 centymetrach mówi o szlaku żeglownym. To jest też świetny moment, żeby powiedzieć wszystkim tym, którym przychodzi do głowy może sytuacja, w której chcieliby przejść na drugi brzeg. To jest tak, że to są miejsca, które mówią nam o wodowskazie na szlaku żeglownym. Są miejsca i przegłębienia na Wiśle, gdzie mamy kilka dobrych metrów, 6, 7 nawet, pod mostem Poniatowskim. I to nie jest tak, że możemy sobie po prostu przejść.
0: IMGW zapowiada, że w kolejnych tygodniach poziom może dalej spadać, a nowe rekordy są możliwe pod koniec sierpnia i na początku września. Byliśmy w stolicy dla równowagi, przenieśmy się więc do Krakowa. Tam już od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania. Nowe obszary obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Urzędnicy uzasadniają to na prośbę mieszkańców zgłaszających problemy z dostępnością miejsc postojowych. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Z tamtych lat.
5: Dzień dobry.

Mam nadzieję, że nie ja jedna czuję jakąś niezwykle przyjemną spójność między brzmieniem tej piosenki, a tym, co mamy obecnie w powietrzu. To pewnie jakaś idąca w parze z latem nostalgia, bo sam tekst piosenki nie jest specjalnie wakacyjny, wręcz przeciwnie. Tytułowy Joe odnosi się do zmarłego dziadka Dolores O'Riordan, liderki zespołu The Cranberries, a Joe to fragment z albumu The Faithful Departed z roku 96, bo dziś w naszym cotygodniowym spotkaniu z tamtych lat zatrzymujemy się przy ostatniej dekadzie XX wieku, czyli interesują nas lata 90. My tutaj to Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. I tak się składa, że w 96 roku oprócz albumu To The Faithful Departed pojawiła się też Susan Vega ze swoim 5. albumem solowym zatytułowanym Nine Objects of Desire. Love.

niepokojący głos Susan Vega śpiewającej do tytułowej Lolity. Tego albumu Nine Objects of Desire chyba specjalnie polecać nie muszę, ale gdyby ktoś jednak potrzebował drobnej wędki czy haczyka, to przypominam, że to stąd pochodzi jedna z szerzej znanych i lubianych piosenek pani Vegi, czyli Caramel, czy też jedna z moich ulubionych, My Favorite Plum. Nim polecimy dalej, to przypomnę, że do mojej skrzynki mailowej wiadomości mogą wpadać drzwiami i oknami za sprawą adresu maria.zamachowska@nowyswiat.online. A teraz drzwi i okna można szeroko otworzyć, bo orkiestra idzie.

To jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych pieśni związanych z bałkańską muzyką romską, której pierwsze wykonania datuje się na wczesne lata 60. Jednak ta wersja Kai Bregovicia jest z roku 99, a wybrałam tę piosenkę, bo choć audycja ta charakteryzuje się obecnością hiciorów, to myślę też, że warto łapać balans, więc dzisiaj zamiast Prawy do lewego czy Byłam różą wybrzmiał właśnie utwór Czaje Szukarie. Ale skoro o hiciorach jest mowa, to dziś w kąciku troski o język włoski taki hicior właśnie z roku 96 Eros Ramazzotti śpiewał Più bella cosa.

più bella cosa, czyli najpiękniejsza rzecz, albo może nawet nie ma nic piękniejszego. To jest pierwszy singiel zapowiadający album z 96 roku Dove c'è musica, czyli po prostu gdzie jest muzyka. Eros Ramazzotti był na tym etapie już międzynarodową gwiazdą włoskiego popu. Zresztą to jest jego 7 album studyjny i pierwszy samodzielnie wyprodukowany. A ta piosenka była jednym z wielkich włoskich przebojów lata tego roku, roku 96, przy którym się jeszcze na chwilę zatrzymamy. Teraz przed nami belgijski zespół Candy i adaptacja dużo wcześniejszej niż lata 90 piosenki. Proszę posłuchać, wszystko się zaraz stanie jasne.

0: Kon Ikmar Even, czyli w wolnym tłumaczeniu Gdybym tylko mógł, to oczywiście adaptacja Guantanamery w belgijskim wydaniu zespołu Candy. Zachwyca mnie przy tej piosence różnorodność, jaką można zaobserwować na świecie, jeśli o brzmienie chodzi, i to w każdej dekadzie. My dziś, przypominam, jesteśmy w latach 90. i teraz, żeby zobrazować nieco ten kontrast, przeniesiemy się do Stanów. Tak się składa, że Wyclef Jean na albumie Wyclef Jean Presents the Carnival zabrał się za kilka coverów. Można tam znaleźć jego wyobrażenia na temat Guantanamery. Ja jednak sięgnęłam po inną fantazję. Ta nosi tytuł We Trying to Stay Alive.
1: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, Jean 4

Producent, raper, wokalista i multiinstrumentalista Wyclef Jean, John Port i Pras w piosence We're Trying to Stay Alive z albumu, który właściwie nosi długi tytuł Wyclef Jean Presents the Carnival featuring the Refugee All-Stars, acz skraca się go do Wyclef Jean Presents the Carnival. To jest wydawnictwo z 97 roku po sukcesie Fugees, którego Wyclef Jean i Pras byli członkami, przypominam. Pan Jean zaprosił całe mnóstwo artystów z różnych światów muzycznych, bo celowo wymieszał w tym projekcie i hip-hop, disco, muzykę kreolską i tak zwane roots music, co z kolei miało odzwierciedlać ta mieszanka haitańsko-amerykańską tożsamość autora, bo Wyclef Jean urodził się na Haiti, a gro życia spędził w Stanach, w których my tymczasem zostaniemy.

Jeden z najlepszych i najważniejszych producentów muzycznych, zwłaszcza jeśli o hip-hop się rozchodzi, Dr. Dre. W tym numerze współpracujący z panami udzielającymi się głosowo są to Sixto, Nate Dogg i Corrupt. Album zatytułowany jest 2001, czyli 2001, ale nie dajmy się zwieść oczywistościom. W rzeczywistości premierę miał w listopadzie 1999 roku i od tego czasu nucimy tych kilka przyjemnie zawiniętych dźwięków, pewnie w dużej mierze nie wiedząc, ja na przykład nie wiedziałam, przyznaję, że to nie pan Dre jest autorem tej melodii. Tutaj sięgamy aż do lat 70., kiedy to Isaac Hayes nagrał piosenkę Bumpy's Lament. Następnie w tym samym 75. roku zespół Soulman and the Brothers nagrali swoją wersję tego utworu, dodając tam dobrze nam znane ty-ty-ty-ty-ty, a niecałe 30 lat później interpolował to Dr. Dre, czyli sam nagrał tę melodię, nanosząc ją na zupełnie inny podkład, czy w tym przypadku beat. Obiecuję wrócić do tych piosenek przy spotkaniu w latach 70., ale to za kilka tygodni dopiero. Tymczasem jesteśmy w latach 90. i kolejny przystanek to Wybrzeże Wysp Brytyjskich.

To znów przypadek, w którym nie wybrałam na dziś największego przeboju zespołu Touch and Go. Jest nim oczywiście Tango in Harlem. Nam natomiast tak przyjemnie przygrywała piosenka zatytułowana Life's a Beach, a obie je oraz wiele innych podobnie przyjemnie brzmiących znaleźć można na płycie z 99 roku pod tytułem I Find You Very Attractive. Przy tej przyjemności zostańmy teraz. Przyjemność nieodłącznie wiąże się z tańcem, jeśli o mnie chodzi. Myślę, że jest nas trochę więcej. Wiem, że są tacy, którzy mówią tańczeniu nie i ja rozumiem. Do niczego nie przymuszam, ani nie namawiam. Nawet zrobi to za mnie Angelique Kidjo.

0: Batonga, tak brzmi tytuł tej piosenki. Wykonuje ją benińska wokalistka Angelique Kidjo. Samo słowo batonga nie znaczy nic konkretnego. Artystka wymyśliła je w dzieciństwie, a miało oznaczać mniej więcej odczepcie się ode mnie. Dobry paradoks, bo to właśnie ta piosenka i album Logozo z 91 roku były przełomowe, jeśli chodzi o jej międzynarodową karierę. Za to Sugar Pie de Santo w tym samym 91 roku była już zdecydowanie ugruntowaną wokalistką soulową, bluesową, ale też chętnie romansowała z funkiem i R&B, czego przykładem jest Boom Boom Song.
1: Yo, what's up?
2: Yo, Gama.

Boom Boom Song z albumu Sugar is Salty od amerykańskiej artystki Sugar Pie DeSanto to za nami. A teraz zaśpiewają Money Love i True Image, czyli wciąż ze Stanów trochę porządnego groove'u. A czy trzeba dodać, że ta wersja pochodzi z 90 roku i opiera się na piosence o tym samym tytule It's a Shame, ale z lat 70. Oryginalnie wykonywał ją zespół The Spinners, a napisali ją około 20-letni wtedy Stevie Wonder, Syreeta Wright i Lee Garrett.

Album, na którym należy szukać tej piosenki, nosi tytuł Down to Earth i był to debiutancki album studyjny Money Love z roku 90. Na koniec audycji uciekamy ze Stanów. W podróżach takich, jakie my tu uprawiamy, teleportacja jest możliwa i tym sposobem już jesteśmy na Islandii. A skoro tam, to proste, że zaśpiewa nam Björk, ale wtedy jeszcze nie jako solowa artystka, a członkini zespołu The Sugar Cubes.

Hit to utwór z albumu Stick Around for Joy, trzeciego i ostatniego albumu studyjnego The Sugar Cubes z roku 92. A na koniec hicior z prawdziwego zdarzenia, wzbogacony tak zwanym ukrytym polskim, o którym była mowa w zeszłym tygodniu. To będzie Snap i The Power, a my tym samym dziękujemy, Kajtek Strzelczyk i Maria Zamachowska. Słyszymy się w środę po godzinie 10. Dobrego dnia.

Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W tym tygodniu minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Oznacza to też pierwszy rok Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy. Ibris zapytał Polaków, kto ich zdaniem do tej pory sprawdził się w tej roli najlepiej. Ponad połowa Polaków, 60,5%, zgadza się co do tego, że żona Aleksandra Kwaśniewskiego była najlepszą pierwszą damą w historii, co oznacza się też mniej więcej równym rozłożeniem głosów w kontekście poglądów politycznych. Mam na myśli, że Jolanta Kwaśniewska lubiana jest przez wyborców z różnych opcji. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z poparciem 11,3%, a podium zamyka właśnie Marta Nawrocka 8,4%. Kolejne miejsca zajęły Agata Kornhauser-Duda, tu niecałe 2,5%, oraz Danuta Wałęsa, niecałe 2%, ani jeden głos nie przypadł

0: Padł Annie Komorowskiej, a odpowiedź żadna z nich wybrało 6% respondentów. Zmieniamy temat. Ukraina zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków Patriot, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Tak, u nas
0: tak, mamy porozumienie z USA, ale czy jest to wystarczająca liczba rakiet? Nie. Tych rakiet w 2026 roku jest mniej. W 2025 miesięczne dostawy były większe.
1: Tak, w 2025 roku było większe.
0: Kijów zabiega o dodatkową pomoc u partnerów europejskich, w tym w Polsce i w Niemczech. Zełenski ostrzegł na wczorajszym spotkaniu w Serbii przed kryzysem, przed nadchodzącą zimą. A na koniec wróćmy do Polski. Warszawa szykuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Ma to być największy pokaz w historii polskiego wojska, między innymi z udziałem myśliwców F-35 w polskich barwach, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: F-35, które po raz pierwszy w polskich barwach przeleci w czasie defilady tutaj w Warszawie, ale również zwrócę uwagę na dwa inne elementy. To jest Pilica Plus. Pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji. Takie dosyć symboliczne nowości, które pojawią się na tej defiladzie, na które zwrócić uwagę.
0: Jak już wspomniałam, będzie to największa defilada w historii polskiego wojska. Weźmie w niej udział 1800 żołnierzy. Wojsko ćwiczy przed tą defiladą. Słychać to było również na naszej antenie.
3: Te trybunki... Co to za dźwięk?
4: Ojej,
3: to ja wiem, to te latają, nasze F-16 ćwiczą przed tym, ćwiczą przed defiladą, o rany Julek, ale słychać, u mnie wszystkie okna zamknięte, a słychać.
0: To był fragment audycji Deliberatorium Beaty Grabarczyk wczoraj po południu. Wspomnę również, 15 sierpnia równolegle w Gdyni i w Gdańsku odbędzie się parada morska. Ponad 20 jednostek pływających, udział wezmą też sojusznicy Polski, między innymi z Estonii, Litwy czy Szwecji. To był serwis Radia Nowy Świat.

wykonanie jak po omacku. A to jest właśnie sierpniowe wydanie audycji Maniak po omacku. Realizuje Kajtek Strzelczyk, prowadzi Wojciech Mann. Gdzie on jest ten Wojciech? A, to ja. I ja mam adres mailowy wojciech.mann@nowyświat.online. Po serwisie i po zapowiedziach, ciekawe co to są te symboliczne elementy parady. Symboliczne to oznacza, że co, że mamy po jednej sztuce? Czy to, nie wiem. A, nie będę się czepiał, to nie moja sprawa, w końcu ja z generałem Kukułą nie mam kontaktu w tej chwili, ale mam kontakt z programem audycji, który rozpocznę takim, powiedziałbym, bezpiecznym, niezbyt szokującym, tradycyjnym, rozgrzewającym nagraniem Dio.

No taki dość bezpieczny początek, niezbyt agresywny. Kiedyś może uznany byłby za agresywny, ale teraz, kiedy już nasłuchaliśmy się różnych różności, to ten Dio to jest taki właśnie konserwatywny hardrockowiec. Właściwie nikogo chyba nie doprowadziłem do wrzenia, do jakichś nerwów, a ci, którzy przed laty to lubili, no to może sobie zrobili głośniej, a może nie. Ale to był początek, czyli rozgrzewka, czyli rozpędówka, czyli rozbiegówka. A teraz będzie przyznanie się moje do pewnej konfuzji, w którą sam się wpędziłem. Otóż chciałbym znaleźć nagrania, możliwie jakieś nowsze, jakieś zapomniane, pewnego artysty, którego bardzo kiedyś lubiłem i znalazłem. Znalazłem, myślę, że wszystko się zgadza. Rzeczywiście nie znam tego tytułu w jego wykonaniu. W związku z tym trzeba by to wrzucić do audycji. Posłuchałem sobie wcześniej, żeby nie było jakichś niespodzianek. I po tym posłuchaniu, ale może zróbmy to wspólnie. Oto utwór, którego posłuchałem.

Proszę sobie wyobrazić, że słucham tego utworu, wszystko niby się zgadza, nazwisko się zgadza, inicjał imienia się zgadza, jest blues w tytule, ale coś mnie tak dziuga w plecy, jakaś myśl, że ten artysta, którego szukałem, to on chyba troszkę brzmiał inaczej. I grzebię sobie, grzebię w tych moich wspomnieniach, w tych tytułach, myślę, sprawdzę na karteczce. Na karteczce jest J. Spencer, bo przyznaję, że szukałem nagrań Jeremiego Spencera. Jeszcze raz patrzę, zaczynam sprawdzać, a tu się okazuje, sam wpadłem w wykopany dołek przez siebie. Bo gdybym popatrzył bardziej albo sprawdził inną karteczkę, to bym się zorientował, że to słusznie. Nie kojarzę tego utworu z Jeremym Spencerem, bo nagrał to John Spencer. Ależ ty jesteś naiwny, redaktorku, pomyślałem, ale potem pomyślałem równocześnie, że przecież to było niezłe nagranie. A mało, to ja mam na półce tego Johna Spencera też parę rzeczy. A to skoro już tak wybrałem, to może jeszcze jakiegoś Johna, a w tym czasie poszukam tamtego.

Dla pewności popędziłem do półki, na której stoją artyści pod literą Sy. Szukam, szukam, Sy, Py, Spencer jest. John Spencer. A oczywiście, czyli wiedziałem, że źle pomyślałem. Trochę się zeskarciłem, ale z drugiej strony pomyślałem, że to, brzmi to bardzo dobrze. Dawno tego Johna Spencera w audycji nie miałem, bo już oczywiście sobie przypomniałem, że John Spencer to znakomity gitarzysta, taki niecałkiem ortodoksyjny, szef zespołu John Spencer Blues Explosion i jeszcze innych. I wobec tego pomyślałem, że legalnie zatwierdzę go jako pozycję w mojej audycji i stąd obecność jeszcze jednego jego nagrania.

Ale skoro byłem już przy półce z literą sy, myślę, jeśli oryginalnie chciałem tego Jeremiego znaleźć, to oczywiście dałem się nabrać na inicjał J. Spencer, ale sprawa się wyjaśniła i już ten problem miałem z głowy, ale skoro byłem przy tej półce, to patrzę, czy ja mam tego Jeremiego. Naturalnie, że mam, bo przecież wiedziałem, że go szukam, a kiedy wiedziałem, że go szukam, to wiedziałem, że go gdzieś mam. Bałem się tylko, że wkradło się nieproszone bałaganiarstwo i pomyliły mi się litery, ale nie. Rzeczywiście tuż obok Johna Spencera stał Jeremy.

teraz wyjaśnię, skąd się wzięło to całe qui pro quo. Otóż Jeremy Spencer to artysta, którego znałem bardzo dawno i znałem nie tylko z piosenek, ale za chwilę powiem, jakże troszkę bardziej go znałem. Jeremy Spencer był członkiem grupy Fleetwood Mac, co słychać w tym nagraniu echa tamtej stylistyki. I jako członek grupy Fleetwood Mac byli na trasie w Stanach Zjednoczonych, byli w Los Angeles i tu niektórzy pewnie znają tę historię, ale nie wszyscy. Tenże Jeremy Spencer wyszedł z hotelu i nie wrócił. Wyszedł i przepadł. Zespół go szuka, wszyscy go szukają, śladu nie ma jak kamień w wodę. Nie znaleźli go ani następnego dnia, ani następnego tygodnia, ani następnego miesiąca. W ogóle go nie znaleźli. Po prostu zniknął. Oczywiście różnego rodzaju były podejrzenia i tragiczne, i takie, i owakie. Co się okazało? Rzecz chyba niezbyt powszechnie zdarzająca się w świecie muzyki, ale nie tylko. Otóż Jeremy wyszedł z hotelu i natknął się na grupę, która zachęcała do wstąpienia do sekty religijnej i on wziął i wstąpił. Nie wiem, ile to trwało po wyjściu z hotelu, 15 minut czy godzinę, w każdym razie zniknął kompletnie na całe lata. Wszedł do tej sekty, stracili z nim kontakt, nikt nic nie wie. Potem, i teraz o tej mojej znajomości, bo to jest też ciekawostka. Otóż był w Polsce taki zespół międzynarodowy, który nie był specjalnie słynny i znany. Byli tam Anglik i Norweg i jeszcze ktoś. Ja się z nimi troszkę zakolegowałem. To były lata, przypuszczam, 80. Myślę, że tak wczesne. I gdzieś tam w rozmowie prywatnej oni powiedzieli, że oni napotkali w swoich wędrówkach, bo oni jeździli tak po Europie, po różnych miejscach, tegoż Jeremiego. Ja się zaciekawiłem, mówię, ojej, ja tak lubiłem, jak on był w tym Fleetwood Mac. A oni mówią, tak, chcesz z nim pogadać? Zdębiałem. Okazało się, że oni mieli jakiś numer do jakiegoś miejsca, w którym on wtedy był. I to jest ta moja taka dziwna znajomość, bo przez chwilę rozmawiałem z nim przez telefon. Tam próbowałem go pytać o muzykę, o coś, ale on był niechętny do rozmowy o tym. A potem się okazało, że po latach spędzonych w tej sekcie, on jednak wrócił do nagrywania i stąd jego obecność na mojej półce pod literą Sy.

właściwie taka refleksja do mnie przyszła, bo wydaje mi się, że dzisiaj, w tych czasach, kiedy dosłownie co tydzień jacyś znakomici artyści występują w którymś miejscu w Polsce, szczególnie teraz latem, jak są jeszcze do tego festiwale różnego rodzaju zloty, to mowa o tym, że z kimś, kto był kiedyś znany, porozmawiałem przez telefon, to jest po prostu śmiech na sali. Ale skoro mówimy o tamtych latach, kiedy wszystko było zupełnie inaczej poukładane w Polsce, to rzeczywiście i wizyta znanego wykonawcy, a również nawet kontakt taki pośredni, czyli nie oko w oko, nie w cztery oczy, ale przez telefon, wydawał się być dość znaczący. Teraz to może jest śmieszne, ale jeśli tak sięgam pamięcią, czym to ja się chwaliłem kiedyś na antenie, to z takich rozpoznawalnych nazwisk pamiętam w radiu, którego już nie ma, prowadziłem interesujący wywiad na odległość, bo telefoniczny, na przykład z Heidi Lang, która była w Polsce, ale nie była w Warszawie. Albo prowadziliśmy chyba z Jankiem Chojnackim telefoniczną rozmowę z takim geniuszem bluesa, który się nazywał John Mayer. No więc były takie punkty, które wydawały się, że o, jesteśmy w kontakcie ze światem. A dzisiaj ten świat sam do nas przychodzi, chwali nas i tak dalej, więc to było takie tylko troszkę wspominanie przy kominku starych spraw. Ale mamy rok 2026, są też nowe płyty i właśnie mam teraz przed sobą nową płytę artysty, który nazywa się Albert Castilla. Artysty, który podobnie jak niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy, nie tylko tworzy swoją muzykę, ale w tekstach komentuje rzeczywistość, komentuje sprawy, z którymi się nie zgadza, a że jest Amerykaninem, to trzeba powiedzieć, że trochę mu się uzbierało spraw, co do których on się nie zgadza.

Albert Castillo, płyta Grits and Glory i zaangażowany zarówno dźwiękowo, jak i lirycznie, czyli tekstowo, utwór tego artysty. Wydaje mi się, że to jest właśnie w dwóch warstwach interesujące, bo i muzycznie jest bardzo okej, i tekstowo, ale już nie będę się zagłębiał w tłumaczenia tekstów, bo to nie jest takie łatwe, żeby na żywo to zrobić, ale same tytuły często inspirują jakieś domysły u słuchaczy, bo oczywiście można interpretować taki tytuł, jaki za chwilę usłyszymy, na parę sposobów, czyli zastanowić się, dlaczego taki tytuł i czego on się boi, ten Castillo. A czegoś się boi, bo tytuł brzmi Boję się zasnąć. Czyli co się może dziać, kiedy on zaśnie? Albo coś się zmieni, albo się obudzi potem i sen będzie przyjemny, a obudzenie nieprzyjemne. Cały wachlarz możliwości. Oto Albert Castillo.

Jeżeli Państwo znający język angielski nadstawili ucha i próbowali zorientować się, o czym jest ta piosenka, to z pewnością zorientowali się właśnie, że jest o sprawach ostatecznych. I tam były dość ponure przewidywania, bo Albert Castilla śpiewał, co to będzie, kiedy odejdzie z tego świata przez sen, a co będzie, kiedy nie przez sen i tak dalej. A więc takie ostateczne zupełnie sprawy poruszane w tym utworze, ale znowu muzycznie bardzo w porządku. Płyta, przypominam, Creeds and Glory, gdyby ktoś z Państwa chciał jej posłuchać w większym zakresie. Te dwa utwory to tylko wizytówka tego albumu. I jeszcze jedna płyta, która się ostatnio ukazała, będzie to płyta grupy The Strokes.

Jakoś tak Państwo leniwie dzisiaj się odzywają, jeśli chodzi o moją skrzynkę odbiorczą. Owszem, jest parę miłych pozdrowień, typu dzień dobry, typu coś tam, ale nie ma informacji na temat programu audycji, poza jedną, która przyszła zaraz po początku i właściwie chyba ona odzwierciedla stosunek niektórych słuchaczy do tego, co było na wstępie, czyli do Dio, bo słuchacz napisał, że teraz ten Dio to mu się wydaje nudny. Może to jest dość, powiedziałbym, radykalne określenie, ale rzeczywiście to była historia tego typu granie i śpiewanie. Dzisiaj jest wiele innych pomysłów, no ale ja w audycji Maniak po omacku często wracam do tych zabytkowych rzeczy, chociaż nie tak dalekich, jak w mojej audycji Muzoleum poniedziałkowej. Niemniej Państwo przypuszczam, że słuchają, bo są jakieś tam sygnały. I jeden z listów też mówi, to jest dyskusja, która nie ma końca. Czy podawać coś takiego jak spis treści, czy Państwo wolą niespodziankę? Więc ja doszedłem do wniosku, że jednak większość woli niespodzianki. Ale skoro padło hasło o spisie treści, to mogę jedynie powiedzieć, że w drugiej godzinie, czyli już niedługo, po serwisie, obok wybranych przeze mnie utworów, będzie też taki mini kącik Polski, bo polskich artystów dość mało znajdujemy w programie mojej audycji, ale to jest osobna sprawa, inni koledzy nadają więcej, a ja na razie żegnam słuchaczy pierwszej godziny, ale słuchajcie drugiej, jeszcze jednym nagraniem grupy Strokes.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W ponad 25 miastach w całej Polsce odbędą się dziś manifestacje przeciwko rosnącej agresji wobec Ukrainek, Ukraińców i innych mniejszości narodowych. Manifestacje sprzeciwu wobec ogromnej fali hejtu, nienawiści i przemocy pod hasłem Nie bądź obojętny rozpoczną się w stolicy i w większości miast o godzinie 17.
1: To nie są incydenty. Każda taka sytuacja, nawet jeżeli to jest tylko słowny atak, to jest tragedia. To jest nasz kraj. Chcemy, żeby to była piękna, dobra, przyjazna Polska.
0: Mówiła w TVP Wrocław Ewa Trojanowska, jedna z organizatorek. Teraz w serwisie Olsztyn, tam również dziś planowana jest wspomniana manifestacja, ale ja wrócę do wydarzeń wczorajszych. Podczas prac remontowych w jednym z hoteli doszło do uszkodzenia ściany budynku, której część się zawaliła. Ewakuowano ponad 200 osób, w tym blisko 150 dzieci uczestniczących w koloniach. Zostały one odebrane przez rodziców. Z kolei miasto podstawiło wczoraj dwa autokary, którymi zakwaterowani w hotelu zostali przewiezieni do innych miejsc zakwaterowania. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nie stała się krzywda. Obiekt decyzją nadzoru budowlanego został zamknięty. Jutro ma zapaść decyzja, co dalej z hotelem w Olsztynie. A na koniec raport wakacyjny. W tym sezonie Polacy decydują się oszczędzać. Widać to zarówno w wyborach urlopowych, jak i kondycji gastronomii. Choć restauracje nie narzekały na całkowity brak gości, to rezygnowali oni z przystawek, deserów czy napojów, mówi Damian Szczypczyk z POS Bistro.
2: Dalsza część sezonu pozostaje trudna do jednoznacznego przewidzenia. Zmienna pogoda wpływa na spontaniczne wizyty, ogródki gastronomiczne oraz lokale.

0: działające w miejscowościach turystycznych. Przy rosnących kosztach działalności i zatrudnienia nawet wysoki ruch nie musi więc oznaczać równie wyraźnej poprawy rentowności. Ryzykowne jest natomiast szukanie oszczędności poprzez obniżanie jakości produktów. Może to dać krótkoterminową ulgę kosztową, ale w dłuższej perspektywie zniechęca gości do powrotu.
1: Z danych OLX wynika, że zamiast drogich kurortów czy też oblężonych Mazur turyści wybierali w tym roku mniej oczywiste kameralne kierunki, takie jak Pojezierza Lubelszczyzny czy też Świętokrzyskiego, a przede wszystkim miejsca, które oferowały dostęp do aneksu kuchennego. To był serwis Radia Nowy Świat.

Znanie jak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online i po tym serwisie jestem zaintrygowany. Czyżby Polacy rzeczywiście rezygnowali z deserów, nawet kompociku? Nie? No, ale może faktycznie oszczędzamy i próbujemy troszkę przyciąć te wydatki letnie, bo z drugiej strony, kiedy docierają do mnie sygnały o tym, jakie ceny astronomiczne zupełnie chwilami panują w tych najbardziej obleganych miejscach wypoczynkowych, to można się złapać za głowę. Nie będę się czepiał żadnych konkretnych miejsc, ale rzeczywiście chwilami te ceny, myślę, że nawet tych bogatych zagranicznych turystów dość poważnie odstraszają. I słuszna uwaga, że warto nie obniżać jakości jednak. Ale ja nie jestem od gastronomii, tam deser jak mi ktoś da, to może przyjmę, ale głównie chodzi o audycję muzyczną. I w związku z tym wracam do mojej obietnicy o polskim małym kąciku, bo wśród różnych propozycji otrzymałem nagranie zespołu State of Mind. I to jest Labirynt Pokus, jeśli dobrze tytuł odczytałem. W związku z tym pomyślałem, nigdy u mnie nie wystąpili, tak jak zresztą i bardzo wielu innych. Ale ja nie stosuję kumoterstwa. Za chwilę będzie kumoterstwo. No cóż, trudno, ale na razie State of Mind.

State of Mind. I teraz cofam. Wszystko, co powiedziałem poprzednio, powiedziałem, że będzie kumoterstwo. Nieprawda. Kłamczuch z tego redaktora. Nie chodzi o kumoterstwo, tylko chodzi o moją sympatię. Sympatię do Leny Piękniewskiej, której piosenki chętnie umieszczam w moich audycjach, chociaż Lena robi wszystko, żeby one były, jak to się mówi po angielsku, out of place, żeby nie były na właściwym sobie miejscu. Bo ona śpiewa dobranoc, ona śpiewa o zmierzchach, ona śpiewa o takich spokojnych rzeczach, a audycja jest w ciągu dnia w niedzielę. Więc teoretycznie powinienem przenieść tę audycję, żeby Lena Piękniewska ze swoimi utworami pasowała do pory dnia. Ale program jest taki, jaki jest i w związku z tym trudno. Dla tych, którzy przymkną oczy, może za chwileczkę być nieco ciemniej, nieco spokojniej, a Lena Piękniewska, jeśli słucha, to i powiem, że mi się to podoba.

No właśnie. W maniaku po omacku dość częste są karkołomne zestawienia charakteru utworów, typu, dynamiki, nastroju. I właśnie tak będzie za chwilę. Ale już niektórzy chyba do tego przywykli. A więc po tej lirycznej i jakże łagodnej Lenie Piękniewskiej zespół, który wystąpił dosłownie parę dni temu w Warszawie, i to mi przypomniało, że dawno nie występował również u mnie.

Oto sprawdzian na rzetelność i wierność słuchaczy radia i audycji Maniak po omacku. Czy pamiętacie, od czego zacząłem dzisiejszą audycję? Czy pamiętacie, jaki komentarz przytoczyłem? Tym zapominalskim albo nieuważnie słuchającym przypominam. Rozpocząłem nagraniem Dio utworu Holy Diver i zacytowałem opinię. Teraz to nudno brzmi, takie jakieś. A oto teraz mieliśmy grupę Primus w tym samym utworze, tylko zrobionym po ichniemu, troszkę nowocześniej, ostrzej. I nie wiem, czy taki sam komentarz nastąpiłby po tej wersji, a był to zwykły cover. Czyli muzyka trwa, muzyka wraca, muzyka jest troszkę inaczej opakowana, inaczej rozumiana, inaczej wykonana, ale jednak wraca. I to jest takiego rodzaju mojego idea fix, że nie należy zapominać o tym, co było, bo może znienacka wrócić w innej sukience i nagle nam się spodoba, bo kiedyś się nie podobało albo się zapomniał. Dobrze, koniec wykładu, panie Mann. Trzeba słuchać muzyki. Oto znowu Primus.

szybciutko odpowiem na list, bo nagle przyszły listy. Jeden z nich pyta, co sądzę o użyciu przez The Strokes autotune. Ja nie będę odpowiadał, bo gdybym ja śpiewał, to pewnie chciał użyć autotune, a oni zrobili to, nie wiem, no pewnie świadomie i celowo. I zgadzam się, że melodia ok, ale może bez tego autotuna byłoby prawdziwiej. To, co grało, proszę Państwa, to był dalszy ciąg opowieści o Primusie, a właściwie nie tylko o Primusie, co o Lesu Claypoolu. Tak, dobrze odmieniłem. Brawo, Wojtek. Bo to była spółka niespokojnego ducha, którym jest Les Claypool, spółka z małym Lennonem. Nie taki on mały, bo już ma swoje lata, ale skoro Lennon był duży, no to jego synowie są mniejsi. Ale to nie był Julian Lennon, tylko Sean Ono Lennon i rzeczywiście bardzo to współcześnie brzmi. Nie wiem, jaki jest procentowy udział małego, nie powinienem tak mówić, Lennona Juniora, ale w każdym razie muzycznie zainteresowania Claypoola są szerokie i kolejny dowód na to, co oni tam razem kombinują.

Wygłosiłem piękny i niekoniecznie oryginalny wykład na temat muzyki, która powraca, na temat nowych wykonań, na temat słuchania nie tylko tego, co powstaje dzisiaj, ale i kiedyś. I teraz mamy kolejny dowód na to, po tym Holidiverze, którego Claypool z Lennonem zrobił. Teraz jeszcze jedna ich własna wersja. I tutaj bym się wahał, czy nowa wersja jest lepsza od oryginału. Pozostawiam oczywiście zdanie Państwu, niczego nie narzucam. Nie narzucam, ale nie narzucam.

Claypool Lennon. Drodzy Państwo, czy zdarzyło Wam się kiedyś usłyszeć rekomendację jakiegoś utworu z określeniem, które Was zdumiało? Oczywiście, że Wam się zdarzyło i mnie też, ponieważ usłyszałem zdanie jakiegoś fana o zespole, którego wcześniej nie słyszałem i on powiedział, że oni grają w stylu skakankowym. To mnie tak zdumiało, że postanowiłem uważnie posłuchać.

Posłuchałem sobie, spodobało mi się bardzo, tylko mówię, nie rozumiem, o co chodzi z tą skakanką. A ten kolega, który mi to poleca, mówi, co ty głuchy jesteś? Nie skakanka, tylko ska-punk, czyli połączenie ska i punku. No i wtedy mi się rozjaśniło i oczywiście wszystko wpadło na swoje miejsce, łań mi główka się ułożyła i Big D wpisałem na listę zespołów, które będę miał ochotę obserwować, bo i troszkę tego ska to jest przyjemnie tak na odświeżenie i punkowa energia i brak szacunku dla klasyki, to się łączy. A więc Big D ze swoimi chłopakami jeszcze raz.

Gdybyśmy mieli stworzyć oś czasową tych jamajskich grań, to nie wiem, gdzie bym umieścił ska punk, bo chronologicznie ska była przed reggae, było, nie wiem, ska, było, może, przed reggae, a ten ska punk tak jakoś włazi zupełnie nieproszony, chociaż bardzo zaraźliwy i atrakcyjny. Więc nie będę budował osi czasu, tylko po prostu poinformuję, że Big D zadebiutował w Maniaku po omacku. A teraz jeszcze wrócę do bluesa, który co prawda był reprezentowany w poprzedniej godzinie. Był Albert Castilla ze swoją nową płytą. No, był też John Spencer i to wszystko, więc teoretycznie powinienem być zadowolony. Ale w drugiej godzinie jeszcze nie było tego grania, a Selwyn Birchwood, jak inni, grzecznie czeka w kolejce. No to już przyszła chyba pora, Selwyn. Proszę.

Podsumujmy teraz troszkę nadchodzącą korespondencję. Była aprobata dla State of Mind i odniesienie do innych wzorców zagranicznych. Była, ale jak 2-2-4, była oczywiście opinia o In the Court of the Crimson King i to mogłem w ciemno powiedzieć, że tak będzie. Bo z jednej strony szacunek dla oryginału, który jest niepodrabialny, rewelacyjny, mimo że to już tyle lat minęło, bo tam prawie chyba 60 możemy naliczyć, a z drugiej strony też głos taki, że o, ciekawe, że oni sięgnęli po to, muszę się zainteresować ich działalnością, tego Claypoola i Lennona. I w związku z tym na szalach, które tak sobie wyobraziłem, mamy równowagę, jeśli o to chodzi. Ale tej równowagi tak naprawdę nie ma, bo każdy z Państwa ma swój własny gust i swoją własną opinię. Mogę tylko kokieteryjnie lekko powiedzieć, że cieszy mnie, jeśli te różne gusty skupiają się na słuchaniu Radia Nowy Świat i moich audycji, bo to jest bardzo przyjemne, że jakąś tam grupę słuchaczy przyciągam, mimo tego chaosu i bałaganu stylistycznego w audycjach. Ale to ma też swój urok, prawda? Taka mieszanka, prawda? A i tu nagle, a gdzie jest przegrzanie? Gdzie jest koksownik? Gdzie jest coś? Oczywiście, tu się troszkę pogubiłem, bo ten Holy Diver to była kropelka w morzu potrzeb, a jest tyle nowych, wspaniałych, tyle ostrych, tyle graulujących, tyle rozrywających membrany głośnik. No ale ja nie mogę całej audycji przecież poświęcać temu. Niemniej ucho łaskawe nadstawiam, kiedy na przykład widzę, że jest coś nowego od zespołu The Warning.

0: życzyło.
1: I to prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Maniak po omacku. Kajtek Strzelczyk Państwu dziękuję. Ja też dziękuję. Wojciech Mann jestem. I na zakończenie pozostańmy przy grupie The Warning z tytułem, który brzmi w oryginale Kerosene, a najprościej można powiedzieć, że kerozin to płyn łatwopalny, co odpowiada charakterowi muzyki Warning. Nie odchodźcie od Radia Nowy Świat. Do usłyszenia.

0: Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Japonia. Dziś mija dokładnie 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Nagasaki. Tego dnia 81 lat temu na miasto spadła bomba plutonowa Fatman. 3 dni wcześniej bomba Little Boy spadła na Hiroshimę. Były to jedyne w historii przypadki użycia broni jądrowej przeciw ludziom. Łącznie w wyniku obu eksplozji zginęło lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania blisko 500 000 osób. Dziś w Nagasaki odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Władze zaapelowały do państw posiadających broń nuklearną o ograniczenie ryzyka jej użycia. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zwrócił uwagę na odwrócenie wieloletniego trendu polegającego na redukcji arsenału jądrowego. Na świecie istnieje obecnie ponad 12 tysięcy głowic atomowych. Jak mówił Guterres, z roku na rok rośnie ryzyko błędnych kalkulacji, eskalacji i konfliktu. Ludzkość nie powinna żyć w permanentnym zagrożeniu. Iran ogłosił, że dogadał się z Omanem w sprawie transportu przez cieśninę Ormus. Kraje negocjują warunki, na jakich ma przebiegać żegluga w tym rejonie. Rozmowy określane są jako pozytywne i konstruktywne. Czy to oznacza, że jesteśmy bliżej przełomu? Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówił o tym na naszej antenie.
1: Tak, o ile oczywiście to porozumienie wejdzie w życie w ciągu minionych miesięcy, kilkakrotnie zarówno władze Omanu, jak i Iranu informowały o znaczącym przełomie, który już wkrótce miał zostać przekuty w trwałe porozumienie i ostatecznie z różnych powodów wszystko spaliło na panewce. Aczkolwiek w tym momencie znajdujemy się bliżej tego przełomu niż kiedykolwiek od początku wojny.
0: Mówił Marcin Krzyżanowski. Całą rozmowę odsłuchać mogą Państwo w podcastach z audycji Cały Nasz Świat. A na koniec przenieśmy się w zielone zakątki Warszawy. Jeziorko Czerniakowskie zostało zamknięte do odwołania, to w związku z parametrami jakości wody. To jeziorko, które jest jednocześnie największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Warszawie oraz rezerwatem przyrody, usycha z powodu suszy. Mówił o tym na naszej antenie Jerzy Piasecki, prezes Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba.
2: Ponieważ to jest starorzecze, czyli normalnie wysycha w przeciągu paru tysięcy lat. Natomiast w przypadku Jeziorka Czerniakowskiego, które jest zurbanizowane dookoła, otoczone domami, czy jest presja po prostu

0: ludności na to jeziorko pod kątem odpływu wód podziemnych oraz z powodu przyspieszenia zmian klimatycznych. Jeziorko po prostu umiera, wysycha, zmieniają się procesy i w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli w ciągu paru lat nie podejmiemy działań, to wydaje się, że ten proces już będzie nieodwracalny.
1: Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba zaapelowało do prezydenta Warszawy o doprowadzenie wody do jeziorka, najlepiej połączenie go z Wisłą. Podobne stanowisko przyjęła Rada Dzielnicy Mokotów. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze uruchomiło w tej sprawie internetową petycję. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry. Dzisiaj specjalne wydanie programu Raczek Mówi. Specjalne dlatego, że mamy specjalnego gościa. Armen Mehakian, psycholog, który w różnych dziedzinach pomaga ludziom, ale także w tej, o której jest film dzisiaj omawiany, czyli Zaproszenie. Armen Mehakian, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest obok mnie Kacper Siedlecki, ja się nazywam Tomasz Raczek. No i pomyślałem sobie, że o tym filmie trzeba by porozmawiać tak trochę głębiej, bo on jest popularny. Wszyscy, którzy oglądają Zaproszenie, to mówią po pierwsze, że świetny film, że świetnie grany, ale też, że no takie sytuacje tam są różne, jakbym swoje życie widziała, albo jakbym sobie przypominał coś, co się zdarzyło w moim związku. Film opowiada o kolacji sąsiedzkiej. Dwie pary małżeńskie spotykają się, pomieszkają obok siebie, ale poznają się właściwie dopiero. No i tak poznając się od słowa do słowa, zaczynają odsłaniać swoje rzeczywiste problemy. Nie tylko związane z seksem, chociaż seks tu jest taką linią wiodącą i powiedziałbym pozwalającą przechodzić na kolejne etapy znajomości. No i pierwsze pytanie do ciebie, bo ty masz też do czynienia z parami, które przychodzą w różnych sytuacjach kryzysowych. Czy to, co widziałeś w filmie, koresponduje z tym, co spotykasz w życiu?
1: Tak, rzeczywiście jestem również terapeutą par i rodzin, co oznacza, że często pracuję z parami, które przychodzą właśnie zazwyczaj w kłopocie jakimś. Nie szuka się pomocy, jeśli jest dobrze. I biorąc pod uwagę element takiego studium przypadku, to z całą pewnością to jest dokładnie to, to są te tematy, te zjawiska, o które się potykamy w relacji. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję i przedstawienie psychoterapeutki, mimo tego, że to jest wybitna, konsultantką jest wybitna psychoterapeutka amerykańska.
0: No i bohaterką, jedną z czworga jest właśnie psychoterapeutka, którą gra Penelope Cruz.
1: Wspaniała zresztą. Moja ulubiona w tym filmie postać.
0: Moja też, tak. Bo też ona ma taki twist. W pewnym momencie się odsłania i to rzeczywiście robi wrażenie.
1: Tak, okazuje się, że jest również psychoterapeutką, prawda? W sensie ta część taka człowieczeńska, ta ludzka, taka bardzo krucha też.
0: No, ale ona przychodzi, wiesz, jako wyzwolona kobieta i w ogóle wyzwolona
1: do
0: para,
1: czasu.
0: Prawda? Tak. I w pewnym momencie staje się taką, powiedziałbym, profesjonalną osobą, która zaczyna no, rozmawiać właśnie jak psychoterapeutka z pacjentem.
1: Słowem, ja nie miałem takich oczekiwań, w ogóle nie mam takich oczekiwań od filmu. Nie spodziewałem się, że film będzie kopią, takim odzwierciedleniem, odwzorowaniem sesji terapeutycznej, bo to przecież to nie taka rola filmu. Więc tam są jakieś elementy, które ja uznałem, że są filmowe po prostu, czy nie dzieje się tak w gabinecie psychoterapeutycznym. Natomiast jeśli chodzi o istotę sprawy, jeśli chodzi o to, na przykład jakiego rodzaju rzeczy kryją się pod brakiem seksu w związku oraz jak wiele funkcji seks może odgrywać w relacji, to moim zdaniem wspaniale zostało to pokazane.
0: Ale czy pacjenci, którzy przychodzą do ciebie, a mają problem z seksem w parze, mówią, po prostu nazywają rzecz po imieniu, że mamy problem, już długo nie mieliśmy ze sobą seksu, czy używają różnych takich zastępczych wątków?
1: Czasami się tak zdarza, że ludzie z tym właśnie przychodzą, ale najczęściej to jest temat, którego się nie porusza. W Polsce nie jest to jakiś wygodny temat, o którym można by swobodnie porozmawiać, nawet u psychoterapeuty. Natomiast ja mam taki zwyczaj, że podczas tak zwanego wywiadu, kiedy się pyta o takie zwyczajne rzeczy, jak się nazywają, czym się zajmują, czy mają dzieci i tak dalej, pytam o jakość życia seksualnego. I to jest bardzo ważny moment, bo zazwyczaj jest takie wstrzymanie oddechu i jedna strona mówi co innego, druga co innego. Zazwyczaj taka jest reakcja w gabinecie. Także na przykład jedna osoba mówi świetnie, druga...
0: Ale jak to świetnie? No, a kiedy mieliśmy ostatni raz okazję? No i jak to? Nie tak dawno. No jak to niedawno? No to było już rok temu.
1: Ja mam też taką obserwację, że w języku polskim dość trudno się rozmawia o seksualności w ogóle. W związku z tym pary przychodzące do gabinetu, jak podejmujemy ten temat, to są zawstydzone, skrępowane.
0: Nie wiedzą, więc, jak mówić o
1: tym. Tak, nie ma słów takich neutralnych, o których można by rozmawiać o bliskości, o intymności, tylko one są w powszechnym użyciu albo jakoś takie bardzo wulgarne, albo jakieś takie dziecinne, bardzo infantylizujące.
0: Armen, ty jesteś przecież Ormianinem i przyjechałeś kiedyś do Polski, jeszcze nie znając polskiego, to teraz muszę cię zapytać, czy gdybyś taką sesję przeprowadzał w języku ormiańskim?
1: To byłoby gorzej.
0: Gorzej?
1: Tak, nie podjąłbym się chyba nawet akurat tego wątku zasadniczo.
0: Jeszcze mają mniej słów?
1: Jeszcze mają mniej słów. W dodatku meandry kulturowe są tak istotne, że można łatwo popełnić jakiś błąd, w sensie jakieś faux pas relacyjne. A akurat to jest bardzo ważne, żeby umieć się tak poruszać w tym obszarze, żeby też nie wywołać dodatkowego zakłopotania u odbiorców, czyli w tym wypadku osób, które są w gabinecie.
0: Ale zobacz, ta opowieść jest stworzona w Hiszpanii, więc na gruncie południowych relacji, ale potem przeniesiona do Stanów Zjednoczonych i no bardzo dowartościowana czy dociążona wiedzą pani psycholog, tej właśnie, o której powiedziałeś, że była konsultantką.
1: Amerykańskiej Żydówki, która również nie ukrywa swojego pochodzenia, więc ten element kulturowy również ma istotne znaczenie, bo przecież to wychowanie judeo-chrześcijańskie, o którym mówimy w kontekście Armenii, też jest bardzo obecne u tej naszej terapeutki i konsultantki.
0: Esther Perel.
1: Esther Perel.
0: Ale ona jest jakąś wielką sławą w tej dziedzinie, tak?
1: Tak. To znaczy jest znaną terapeutką, która rzeczywiście dużo mówi o związkach, bardzo ciekawe rzeczy mówi o zdradach, na przykład i funkcji zdrady w relacji.
0: No mianowicie, co jest takiego ciekawego w
1: zdradzie? Widzę już to zainteresowanie. Ona mówi na przykład, to chyba też pada w filmie, że to nie jest oczywiste, żeby być z jedną osobą w związku wartościowym przez wiele lat i że da się, tak mniej więcej, da się być w wielu związkach z tą samą osobą. Czyli że lata bycia w związku wymagają od nas, żebyśmy mieli gotowość do tego, żeby być z różnymi osobami w związku, bo my się rozwijamy, bo my się zmieniamy, bo mamy różne inne potrzeby. I jeśli nie mamy tej gotowości, takiej ciekawości drugiej osoby, żeby się zainteresować nią nieustannie, cały czas, tylko zatrzymaliśmy się na tym obrazie sprzed 20 laty, to może się okazać, że to jest po prostu bardzo poważny problem relacyjny, że się o to potkniemy prędzej czy później.
0: No to teraz chwilka przerwy, posłuchamy o swinging party dla swingersów.

0: Dzisiaj rozmawiam z Armenem Hakianem, psychologiem, psychoterapeutą, o filmie Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Ten film przedstawia dwie pary, które się spotykają podczas kolacji i zaczynają odsłaniać prawdy o swoich związkach. I czworo aktorów tam występuje, którzy, właściwie trudno powiedzieć, kto gra lepiej, bo wszyscy tutaj dają popis gry aktorskiej. Seth Rogen jako Joe, Olivia Wilde jako jego żona Angela, Penelope Cruz jako Pina i jej mąż Edward Norton, czyli Hulk. Ta druga para to są tacy wyzwoleni, którzy zapraszają do tego, żeby eksplorować seks, żeby szukać czegoś nowego, a ta pierwsza para, no to jest generalnie para, która zaprzecza, próbuje odwrócić uwagę od tego, co jest prawdziwym problemem. Czyli dwie zupełnie różne postawy. No i w pewnym momencie dojdzie do takiej próby wymiany partnerów, ale też i wymiany podejścia do życia. Czy w procesie psychoterapeutycznym możliwe jest, żeby pacjentów zachęcić do wyjścia ze swojej roli, do eksperymentowania, na przykład seksem? Czy ty jako psychoterapeuta możesz podsunąć taki pomysł?
1: No i tu jest wątek, który wymaga dużej ostrożności i takiej dyscypliny umysłu, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Więc z jednej strony określenie eksperymentowanie to jest takie dobre określenie, często się pojawia w relacji terapeutycznej, czyli zachęcenie do tego, żeby się zastanowić, jakie mamy potrzeby, czym jest w ogóle bliskość, intymność, żeby trochę lepiej zrozumieć ideę sens seksu. Także w seksie nie chodzi tylko o to, do czego jesteśmy jakoś kulturowo przyzwyczajeni, tylko że to jest bardzo obszerny, interesujący obszar, który można eksplorować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie ma takiej praktyki, w której terapeuta by zachęcał do zdrady. Czyli na przykład powiedział, wie pan, no ja tak pana słucham, to może najlepiej byłoby, żeby pan zdradził żonę. I to
0: no nie, na zdrady nie, ale jeżeli na przykład są te kolacje swingersów, no to nie ma zdrady, bo to wszystko za zgodą i wiedzą partnerów się dzieje.
1: I tu przechodzimy do następnej sprawy. Rolą psychoterapeuty nie jest to, żeby psychoterapeuta określił, ustalił na przykład, czym jest rodzina, czym jest szczęście, co to jest zdrada, co nie jest zdradą, co jest zdradą. Psychoterapeuta jest od tego, żeby stworzyć pewną przestrzeń do dyskusji, żeby nazywać pewne rzeczy, trochę tak jak taki operator świateł w teatrze, żeby doświetlić pewne punkty, które są czasami intencjonalnie w ciemności, tak żeby więcej światła i żebyśmy się zajmowali tym. Oraz tam, gdzie jest światło, tam też jest cień. Więc żeby można było zajmować się też tym cieniem, który się pojawia w wyniku światła. To jest dużo, dużo pracy, to jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia rozumienia wewnętrznego świata, ale psychoterapeuta nie powinien proponować rozwiązań. Psychoterapeuta to nie jest coach, który powie, to może byście państwo poszli sobie na randkę, a może byście poszli do klubu. I oczywiście można sobie wyobrazić pewne oddziaływania psychoterapeutyczne, które są bardzo mocno nakreślone na taki trening bliskości, relacyjności. Ale to już nie jest proces terapii par. Terapeuta par nie powinien sugerować, tylko powinien być otwarty na to, żeby udźwignąć sugestie, które przyniosą pacjenci. Czyli jeżeli oni by przyszli i powiedzieli, że mamy taki pomysł, no to proszę bardzo, można porozmawiać o tym, co to za funkcja się kryje za tym pomysłem.
0: Ta pani Esther Perel, na którą już się powoływaliśmy, a która taką szarą eminencją tego filmu była i podpowiadała na przykład reżyserce, co ma robić, mówiła takie złote myśli, przekazywała i między innymi o Olivia Wilde powiedziała, seks to nie jest to, co robisz, to jest miejsce, do którego idziesz. Jak należałoby to rozumieć?
1: No właśnie, należałoby to rozumieć, że to nie jest czynność, to jest coś dużo szerszego niż czynność. I myślę, że nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym powiedzieć, bo można by naprawdę dużo mówić o funkcji seksu w relacji. Ale tak pokrótce mogę powiedzieć, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której na przykład relacja opowiada, że są momenty, w których ten seks jest świetny, a są takie momenty, w których jest źle. I jak się zastanawiamy, jaki jest wspólny mianownik, o co to chodzi, do czego sami doszli, to oni mówią, na przykład jak jest jakaś taka osoba, o którą moja partnerka jest zazdrosna, albo ja jestem zazdrosny, jest jakiś rodzaj konfliktu, to wtedy ten seks jest u nas świetny. A jak jest dobrze i bezpiecznie, to to tak jakbyśmy nie chcieli, już tak jest gorzej. No i jak się zaczynamy zastanawiać, to jest jedna z możliwych oczywiście odcieni tego zjawiska. Nie można generalizować, że u wszystkich tak będzie, ale może się okazać, że ze względu na różne doświadczenia nasze, seks jest w pewnym sensie monetą płatności. I że jeśli czuję się zagrożony, jeśli czuję się zaniepokojony, to ja tak jakby wchodzę w taki tryb walki i zrobię wszystko, czego się ode mnie oczekuje, przekraczam swoje granice i wtedy jest świetny seks z punktu widzenia na przykład drugiej strony. A w tych momentach, w których mam takie poczucie bezpieczeństwa, w której potrzebuję bliskości, w których ta intymność jest właśnie pozbawiona seksu.
0: Czyli wystarczy przytulanie.
1: Na przykład, tak? Albo że są to takie momenty, w których na przykład się bardzo wstydzę czegoś, tak? Poczucie wstydu jest bardzo obecne w relacji intymnej. No i teraz, jeśli się okazuje, że nie ma miejsca na takie uczucia, nie można rozmawiać o tym, że się czegoś wstydzę, bo na przykład mój partner, partnerka czuje się odrzucony, to wtedy pojawiają się problemy, które trzeba zamieść pod dywan i czekać, tak jak tutaj u bohaterów.
0: A można się nauczyć tego, żeby nie być zawstydzonym?
1: No, wstyd to jest takie generalne bardzo uczucie i niestety nie jest tak łatwo. Okazuje się, że można świadomie, na poziomie świadomości można powiedzieć, że nie ma czego wstydzić, że w zasadzie, to nawet nie o to chodzi, że są tematy, o których nie rozmawiamy, tylko są momenty, w których z zupełnie nieznanych nam powodów zaczynamy się kurczyć, zaczynamy...
0: Zażenowanie się
1: dokładnie czujemy. Dokładnie tak. Tacy, że mamy takie uczucie, że wolelibyśmy zniknąć. I w takim momencie trudno uprawiać seks, tak? Bo jesteśmy napięci, bo analizujemy wszystko, co powiedzieliśmy, jak wypadamy, jak wyglądamy. No a druga strona, partner, partnerka, nie wie, co się dzieje i też może mieć takie poczucie, że to może w nim coś jest nie tak, może nam się już nie podoba, może się coś zmieniło z jego ciałem i może już nie jest atrakcyjny.
0: A to jest możliwe, żeby być atrakcyjnym przez całe życie, przez kilkadziesiąt lat? Ja słyszałem, że taka przeciętna atrakcyjność, w sensie przeciętna długość atrakcyjności to jest około 7 lat. Chemia, tak zwana chemia. A potem to już trzeba szukać różnych innych sposobów na podtrzymywanie bliskości.
1: No właśnie o to chodzi, że ten czas, który możemy powiedzieć, że w zasadzie jest bardzo taki intensywny, pozytywny. Ja bym nawet porównał ten, to jest taki bardzo nierealistyczny czas, w którym wręcz jesteśmy zafascynowani. Ten wstępny okres, to co nazywamy zakochaniem, to w zasadzie można by powiedzieć, że to jest taki rodzaj zaburzenia psychicznego. Potem to przechodzi na taki nieco dojrzalszy etap, w którym to właśnie odkrywamy
0: taki
1: siebie.
0: Taki pragmatyczny bardziej.
1: Ale też taki właśnie jeszcze wciąż bardzo gorący. No a potem właśnie, jeśli nie zbudowaliśmy czegoś, co by u fundamentów miało przyjaźń, szacunek, nie ma więzi, nie ma relacji, no to w zasadzie niemożliwe jest to, żebyśmy przez lata byli w stanie fascynować się fizycznością, bo ona po prostu się zmienia.
0: Teraz znowu posłuchamy muzyki i tym razem będzie to muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Zaproszenie, bo dziś o nim rozmawiamy. Devonte Hines, jeśli dobrze czytam. To jest taka muzyka, która nam się wcale nie kojarzy z takimi miłosnymi miłosnymi odruchami, miłosnymi marzeniami i nawet nie do końca mi się kojarzy z tym filmem, bo, który ma w sobie trochę uśmiechu i lekkości. A jednak w przedziwny sposób siedzi w tym filmie. Zresztą posłuchajcie państwo sami.

0: Raczek mówi.
1: Zaproszenie. Taki jest tytuł filmu, na który Państwa zapraszam do kin, bo tam właśnie jest ciągle pokazywany. To jest taki film, po którym można sobie bardzo ciekawie porozmawiać w towarzystwie znajomych i rodziny, a także osób najbliższych. No, właściwie można sobie zrobić taką psychoterapię, kinoterapię. No i dlatego dzisiaj naszym gościem jest Armen Mehakian, z którym już trochę rozmawialiśmy, ale teraz mam dla ciebie jeszcze trudniejsze zadanie, mianowicie może uda mi się namówić ciebie, żebyś zdradził, co ludzie, którzy przychodzą na psychoterapię z problemami, mówią zamiast prawdy.
2: No nieprawda, wiadomo.
1: Ale to ale wiem, nieprawdę wiem, to nasz... mówią, jeżeli to świadomie robią. Ale ta nasza pani psycholog Ester, która tu cały czas była w bliskim kontakcie z reżyserką, jej podpowiadała, mówi, ludzie często mówią nieprawdę, nie wiedząc o tym, że ją mówią po to, żeby zatuszować inne sprawy, żeby odwrócić uwagę.
2: No właśnie, czyli stosują tak zwane zasłony dymne. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że jednym z największych problemów tych właśnie zasłon dymnych, które powodują, że my nie widzimy istoty rzeczy, to są źle wykorzystywane wypowiedzi ekspertów. Chociażby taki jest Ester Perel, chociażby jakiś wyrwany z kontekstu fragment terapeutki, która coś tam zrobiła i potem zostaje w nas, w naszej świadomości, operujemy tym.
1: To zupełnie tak jak w internecie. Takie kawałki, wiesz, na Instagramie się pojawiają.
2: Tak, nawet może się zdarzyć, że pójdziemy na jakąś psychoterapię, no może nawet nie pełną psychoterapię, może jakąś taką konsultację, jedną, dwie, kilka konsultacji, a następnie wyjmujemy coś z tej konsultacji i posługujemy się tym jak miecz w relacji. Czyli okazuje się, że my mamy taką tendencję jako inteligentni ludzie do tego, żeby się nie zajmować tym, co jest trudne, no wydawałoby się bardzo logiczne, a za to można się zajmować bieżączką tak zwaną, która nas może, a na pewno naszą relację, zabić w zasadzie. I w tym filmie pięknie to jest pokazane, jak dużo miejsca się poświęca na jakieś objawy, na jakieś ataki paniki, na jakiś ból pleców, na komunikację, pracę, sprzątanie.
1: No poczekaj, atak paniki to nie jest takie hop. No jak się dzieje, to wiesz, człowiek myśli, że umiera.
2: Ale właśnie to jest jeden z najczęstszych zasłon dymnych stosowanych w relacjach, ponieważ mamy atak paniki, to nic innego jak objaw lęku. I o to chodzi, że jesteśmy tak skonstruowani, że jak mamy taki atak paniki albo po prostu jakiś epizod lękowo-depresyjny, to z dużą rozkoszą, a już nie mówiąc o ADHD na przykład, które w ostatnich
1: czasach... A teraz wszyscy czasie, mają ADHD.
2: No i teraz okazuje się, że jeżeli my mamy dużą łatwość zajmować się tym, zamiast tym na przykład, co to robi w mojej partnerce, że ja mam to i taką czy inną diagnozę.
1: Czy usprawiedliwiamy się w ten sposób?
2: Zajmujemy się sobą. Czyli ja bym odpowiedział bardzo wprost na to pytanie, że my zamiast szukania prawdy, zresztą ten tytuł jest dla mnie bardzo dobry, ponieważ to zaproszenie jest w pewnym sensie zaproszeniem do mojego świata. Do tego, żeby, w sensie wzajemnego, prawda, żeby w tych związkach to zaproszenie było otwarte, żeby można było. Nawet jeśli czasami jest tak, że nie bardzo mamy ochoty, nie mamy, mamy takie poczucie, że się boimy pewnych tematów, że nie znajdziemy wspólnego języka, tak jak tutaj widać w filmie, to ta gotowość do tego, żeby jednak odrobinę wysiłku włożyć w to, żeby zaprosić albo przyjąć zaproszenie do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje w świecie wewnętrznym u naszego partnera, partnerki. Słowem, my ogromnie dużo czasu, pieniędzy, wysiłku poświęcamy temu, żeby się zajmować różnymi sprawami, które mają taką pseudowartość. Są pseudonaukowe, pseudodiagnostyczne, jakieś hasła różnego rodzaju opowiadamy w sobie wzajemnie, byleby nie dotknąć istoty tematu. Na przykład takich kwestii oprócz seksu, jak pieniądze, jak jakaś taka kwestia lojalności, niewiele mającej wspólnego ze zdradą. Więc nie wiem, czy wystarczająco.
1: A to tak, rzeczywiście lojalność jest tutaj ważna. Często się zdarza, że właśnie wychodzi taka para gdzieś na spotkanie, albo nawet jakiś koktajl, gdzieś jest dużo ludzi, przychodzą bliżsi, dalsi znajomi, są rozmowy i nagle wracają potem do domu i są zarzuty, że ale właściwie po co to powiedziałeś na mój temat? To było nielojalne. Dlaczego zdradzasz takie sprawy? Albo widziałem widziałam, jak się patrzyłeś na nią i wszystko, co ona powiedziała, to było świetne, a mnie lekceważyłeś. No, to są takie właśnie przykłady oskarżeń o nielojalność.
2: No, ale oczywiście nie oznacza to, nie musi oznaczać, że to było nielojalne zachowanie, ale rzeczywiście znowu możemy się zajmować tym, czym się najłatwiej zajmować, czyli na przykład powiedzieć, ale dlaczego tak mówisz, no przecież ja tylko się z nią przyjaźnię, a ty wtedy coś tam. Możemy się zacząć zajmować tym, co jest takie bardzo powierzchowne.
1: I odbijać piłeczkę.
2: I poświęcać bardzo dużo energii, ale możemy też powiedzieć, kochanie, bardzo mi przykro, że się z tym źle poczułaś. Jesteś dla mnie naprawdę bardzo ważny i nie chciałem, żebyś się tak czuła.
1: Przepraszam.
2: Albo w ogóle zobaczyć, dotknąć istoty rzeczy, że ona chce usłyszeć, że jest dla mnie najważniejsza, albo on. Czyli zamiast ciągle w tej rozmowie zabiegać o rację, cały czas poświęcając relacje, można po prostu wprost powiedzieć, że nie czuję tego tak, jak ty mówisz. Ja nie chciałem być nielojalny, ale bardzo cię kocham i nie chcę, żebyś się tak z tym czuła. Poszukajmy rozwiązań. Czyli to właśnie to dążenie do wygranej, myślę, jest jednym z największych trudności, które, myślę, zasadniczo przeprowadzają ludzi do gabinetów, bo przecież można byłoby również bez terapeutów szereg problemów rozwiązać. No, gdybyśmy mieli tę umiejętność widzenia szerzej niż tylko tę sprawę, która nas dotyczy albo boli w danym momencie.
1: Film Zaproszenie był realizowany w San Francisco, więc przenosimy się teraz tam.

0: Dzisiaj rozmawiam z doktorem Armenem Mehakianem na temat filmu Zaproszenie. Obok siedzi Kacper Siedlecki, a mam dla was ciekawą wiadomość na temat tego filmu. Mianowicie, bo to nie jest oczywiste, przed końcowymi napisami pojawia się dedykacja dla Diane. I wiecie, o kogo chodzi? To jest dedykowany film Diane Keaton, która była taką mistrzynią dla Olivia Wilde, reżyserki i aktorki jednej z odtwórczyń głównych ról. I na premierze filmu w Los Angeles Olivia Wilde wygłosiła takie bardzo piękne przemówienie o tym, jak ważna była Diane Keaton, ale także jak była inna od wszystkich, od środowiska, od takich typowych modeli psychologicznych, że w zasadzie ona swoją wszechstronną osobowością, poczuciem humoru rozbijała każdy stereotyp. I że robiąc ten film, Olivia cały czas myślała o Diane Keaton, że ten film jest jakby efektem istnienia takiej osoby jak Diane Keaton i dlatego jej został poświęcony. I tak się zastanawiam, bycie innym niż wszyscy, jak Diane Keaton, na ile w takich kontaktach powiedziałbym małżeńskich, w parze, na ile to przeszkadza?
1: Ja bym powiedział, że to jest zasadniczy warunek, żeby można było wchodzić w relacje, ponieważ mniej więcej tak można by powiedzieć o istocie psychoterapii, że w tej psychoterapii staramy się robić miejsce na to, żeby zobaczyć wyjątkowość każdej z tych osób, które przychodzą. Żeby się pozbyć tych wszystkich haseł, oczekiwań. Bo to jest trochę tak, jak możemy sobie wyobrazić, że każdy z nas, poszukując partnera, partnerkę, ma pewien obraz w głowie, taki wzór, chodzi z takim modelem i tak próbuje dopasować jakiegoś człowieka do tego idealnego modelu, który sobie wypracował na przykład w domu, przez rodzinę, czy przez jakieś wzorce kulturowe. I jak dochodzi do wniosku, że znalazł jakąś taką osobę prawie dopasowaną do tego wzorca, do tego swojego modelu, no to się bardzo cieszy, ale potem w trakcie życia dochodzimy do wniosku, że no jednak nie jest taki idealny, tu mu coś wystaje, tu coś odstaje. I co robimy? Robimy to, co w kopciuszku się robiło. Zaczynamy
0: przycinać,
1: żeby dopasowywać do tego naszego wzorca. W ten sposób stajemy się opresyjni w relacji. Czyli zamiast mieć przyzwolenie na to, żeby właśnie szukać, zobaczyć wyjątkowość u każdego z osobna i na tym budować bliskość, to my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby dopasowywać się do pewnego wzorca. Teraz to mogą być jakieś hasła internetowe, wcześniej to były jakieś wzorce dziadka, pradziadka, jakkolwiek. Myślę, że gdybyśmy mieli gotowość na to, żeby zastanowić się, co wyjątkowego jest w mojej partnerce, w moim partnerze, to byłby fantastyczny pierwszy krok do poznania się bliżej, do skorzystania z tego zaproszenia.
0: Czyli zachwycić się innością, a nie tym, że kandydat na męża jest podobny do tatusia, albo kandydatka na żonę jest podobna do mamusi, bo podobno tak się dzieje.
1: Albo nawet nie jestem w stanie zobaczyć niczego indywidualnego u tego człowieka, u tej osoby, bo jestem tak bardzo przejęty moimi oczekiwaniami, że ja jedynie dostosowuję tego człowieka do moich oczekiwań, a nawet już od lat nie pytałem, czego on potrzebuje.
0: Czyli nie dawałem przestrzeni tej drugiej osobie. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale teraz czas na chwilę oddechu.

0: Dzisiaj mówimy o filmie Zaproszenie i zapraszamy na ten film do kina, ale teraz cię zapytam, tak bardziej prywatnie mówię do Armena Mahakiana, doktora i psychoterapeuty. Chciałem cię zapytać jako widza, a nie jako praktyka. I już nie chodzi mi o porównywanie tego, co wynika z psychologicznego punktu widzenia z filmu, z twoją pracą, ale z jakimi uczuciami, w jakim nastroju oglądałeś ten film?
1: Byłem rozbawiony raczej przez pierwszą część filmu, a potem wyszedłem z takim namysłem, że rzeczywiście, nawet z punktu widzenia zawodowego, ogromnie trudno jest zachować taką postawę niewiedzenia, a przecież tak wiele nie wiemy. To znaczy, nawet tak bliskimi osobami, gdybyśmy zamiast wiedzieć, nie wiedzieli, w związku z tym szukali odpowiedzi, to znacznie łatwiej byłoby być w bliskiej relacji. Tymczasem my tak bardzo chcemy wiedzieć we wszystkich sprawach. Zdecydowanie częściej krzyczymy, że wiemy, niż że nie wiemy.
0: A lubiłeś Penelope Cruz?
1: Uwielbiam ją
0: ale
1: bardzo.
0: Ale tutaj grała psychoterapeutkę.
1: No, trochę przegięła, no ale z drugiej strony nie była w gabinecie, tylko była na kolacji, więc no, była sobą.
0: Kolacji, która miała się przekształcić w orgię właściwie, w jakiś taki seks zbiorowy. I co ty wtedy?
1: No co, no jakby się przekształciło, to by się przekształciło, no, ale się nie przekształciło.
0: No nie mówmy za wiele, ale próba została podjęta i coś tam jednak z tego było.
1: Jednak nie była to okoliczność psychoterapeutyczna, to jest dość ważne.
0: No właśnie, bo wydaje się, że ona tutaj postąpiła tak trochę już niezawodowo, naciągając poznaną parę na to, żeby się wymienić partnerami.
1: No nie, to było prywatne spotkanie, absolutnie, prawda? Była właśnie to jest bardzo ciekawe, że też z punktu widzenia psychoterapeutki zostało pokazane, że ona też z prywatnego spotkania w którymś momencie nie wytrzymała, już chciała wiedzieć i powiedzieć im, jak się powinno, no ale potem się wycofała, powiedziała, że nie jestem waszą terapeutką, więc absolutnie to nie jest film o tym, czego się można spodziewać u psychoterapeuty, tylko to jest film o tym, czego można się spodziewać po sobie, po psychoterapii. To prawdopodobnie w takiej kolejności bym to
0: powiedział. A czego się można spodziewać po psychoterapeucie, który się zakocha w kimś ze swoich pacjentów?
1: No to wtedy traci prawo wykonywania zawodu, kategorycznie. Znaczy, jak się zakocha, to może się zakocha, to już zagalopowałem się. To znaczy, no, to się może zdarzać i to jest bardzo ciekawy element do badania.
0: Ale przepraszam, na pewno... zakochałem się, nie mogę już być psychoterapeutą.
1: Tak powinien powiedzieć.
0: W tym wypadku, bo w odniesieniu do innych osób może.
1: To znaczy, czy w ogóle się psychoterapeuta tak może zakochiwać? Na szczęście tak, bo bez tego byłby trochę wadliwy.
0: Nie, mówię w sensie o pacjencie, że czy to go nie przekreśla, bo rozumiem, to nie jest jak z księdzem, który się zakocha i wtedy musi zrezygnować z bycia księdzem, chyba że chce całe życie żyć w kłamstwie.
1: Kwestia zakochiwania się w psychoterapeucie i w drugą stronę, jest to bardzo obszerny temat, jak zgodzisz się, to możemy zrobić oddzielną rozmowę, ale to nie da się tylko krótko na to pytanie odpowiedzieć, natomiast to jest niezwykle ważny moment w procesie psychoterapeutycznym, bo dochodzi do czegoś takiego, co nazywamy przeniesieniem, czyli pewne ważne emocje, które pacjent zaczyna przeżywać, przenosi na terapeutę. Mm-hmm. I to jest bardzo pożądany moment w terapii.
0: I częsty chyba.
1: I częsty, natomiast należy mieć na tyle taką dojrzałość i też wprawę terapeutyczną, żeby udźwignąć ten moment, bo to może być naprawdę bardzo wartościowy, istotny moment dla pacjenta, ale nie ma miejsca na to, żeby się zachowywać jak nieterapeuta w gabinecie terapeutycznym i wejść w romans z pacjentem. To jest karygodne i nieakceptowalne.
0: No ja nie mam tego typu obciążeń, więc mogę powiedzieć, że byłem zachwycony Penelopą Cruz i z tej czwórki ona mi się podobała najbardziej. Posłuchajmy jeszcze o miodziku, takiej słodkiej trochę piosenki. Ta muzyka, którą dzisiaj państwu prezentuję, pochodzi z filmu albo jest w duchu tego filmu.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Zaproszenie w reżyserii Olivii Wilde. To jest film, który powstał na podstawie innego filmu hiszpańskiego, który powstał na podstawie książki, a do którego jeszcze dołożono inną książkę psychologiczną, o której mówiliśmy. Czyli bardzo, bardzo dużo wiedzy i doświadczeń tutaj się spotkało i z sukcesem, bo film się podoba widzom. Armen Mehakian, z którym dzisiaj rozmawiam, wyjaśnia takie mniej oczywiste aspekty tego lekkiego w sumie filmu, który się ogląda no, jednym łykiem, że tak powiem. Nie ma chwili znudzenia.
2: To prawda i to też pokazuje tę dynamikę w relacji właśnie, że jak się uda doprowadzić do takiego momentu, że zaczynamy być sobą po prostu, ciekawi siebie wzajemnie, to wtedy staje się to lekkie, po prostu, bardzo przyjemne. Ten proces terapeutyczny też jest bardzo przyjemny wtedy, bo po prostu odkrywamy ciekawości różnego rodzaju. Natomiast jeśli zajmujemy się tylko tymi dramatami, nie mamy poczucia humoru, nie ma przyzwolenia na to, bardzo chcemy wygrać, ranimy się, no to wtedy wszystko się robi, zamienia się w dramat grecki.
1: No, ale jednak dają sobie szansę, skoro przychodzą do psychoterapeuty, bo gdyby nie, no to by powiedzieli, daj spokój, chcę rozwodu, nie rozmawiajmy już nigdy.
2: Przy dobrych wiatrach tak jest, ale nie zawsze z tego powodu się przychodzi do psychoterapeuty, niestety.
1: To już wszystko na dzisiaj. Możemy tylko Państwu polecić film Zaproszenie w kinach. Dziękuję. Armen Mehakian, Kacper dzisiaj jako wydawca i zadaję Państwu pracę domową na najbliższy tydzień. To będzie film Historie równoległe, który też będzie można obejrzeć już można w kinach. Taka nowa wersja krótkiego filmu o miłości, niegdyś zrealizowanego przez Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo ciekawa sprawa do rozmowy, ale o tym za tydzień. Dzisiaj już bardzo dziękuję, Tomasz Raczek, i żegnamy się piosenką w wykonaniu Labi Cyfr.

0: Jest 14. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim doszło do wypadku. Poszkodowanych zostało 19 osób, 6 trafiło do szpitala. Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Wojciecha Paducha rozpoczął się po godzinie 10. Przed godziną 11 doszło do kraksy. Imprezę przerwano.
1: Wszystkie osoby były przytomne, ogólne stłuczenia, złamanie ręki, podejrzenie wstrzęsienia mózgu. W kulminacyjnym momencie na miejscu działało 6 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec LPR i 6 zastępów straży pożarnej. W tej chwili działania dobiegają końca.
0: Mówił dla TVP Info Kacper Korczak ze straży pożarnej w Chełmnie. Islandia jest przed referendum związanym z Unią Europejską. Nie chodzi jeszcze o sprawę akcesji, ale w ogóle o powrót do wznowienia negocjacji w tym zakresie. Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej z zespołu bałtycko-nordyckiego mówił na naszej antenie o nastrojach wśród obywateli.
2: Te ostatnie sondaże ujawniają 3 prawidłowości. Znaczy, po pierwsze, wynik jest niepewnym. Żaden ośrodek nie wskazuje przewagi większej niż powiedzmy 5 punktów procentowych dla żadnej ze stron. Czyli jest około 40% na tak, 40% na nie. Jest całkiem duża grupa osób niezdecydowanych, które będą mogły zadecydować o wyniku i które zadecydują o wyniku. Po trzecie, nawet jeśli wygra opcja na tak, czyli opcja na wznowienie negocjacji tych zawieszonych, to oczywiście to nie przesądza o pełnym członkostwie.
0: Referendum w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską ma odbyć się na Islandii za 3 tygodnie, w sobotę 29 sierpnia. A tych, co nie mają planów na ostatni wakacyjny weekend, pierwsza dama Marta Nawrocka zaprasza do Juraty na dziewczyńskie spotkanie o Polsce.
3: Cześć dziewczyny! Mam dla Was wyjątkowe zaproszenie. Będzie mnóstwo młodych ludzi i jeszcze więcej dobrej energii. A ja i prezydent będziemy tam dla Was. Poznajmy się bliżej. O jakiej Polsce marzycie? Co chciałybyście zmienić? Jakie macie pomysły?
0: Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie prezydent.pl. A na koniec smutna informacja ze świata dziennikarstwa sportowego. Odszedł Włodzimierz Rezner, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia, komentator sportowy ze szczególnym zamiłowaniem do kolarstwa. W ostatnim czasie zmagał się z chorobą nowotworową. Włodzimierz Rezner zmarł w wieku 83 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
5: Americano.
6: Dzień dobry. Dziś w programie będzie sporo podróży, sporo wyspy zwiedzimy muzycznie. Będą

Hawaje, będzie Trinidad, będzie też Jamajka. A skoro będzie wyspiarsko, to możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy na łodzi. Ja opowiadam i pełnię rolę sternika. Państwo wygodnie siedzą i słuchają, a Kajtek Strzelczyk trymuje żagle zza realizatorskiej konsolety. Zanim jednak udamy się na wspomniane wyspy, zaczynamy w Memphis w stanie Tennessee, choć temat piosenki jest bardzo egzotyczny.

Jako król dżungli Tiger Man proklamował się Rufus Thomas. To było nagranie z roku 1953. Brzmiało bardzo surowo, może odrobinę amatorsko, ale miało w sobie niesamowitą energię i takie właśnie były nagrania z pierwszych lat słynnego studia Sun w Memphis. O tym studiu opowiadam w 36. odcinku podcastu Amerykański Mit. Zapraszam do odsłuchu w wolnej chwili. Sam Phillips, który Sun Records założył, nie chciał nagrywać gotowych gwiazd, wolał szukać talentów i znalazł wiele nieoszlifowanych diamentów, które potem stopniowo szlifował. To właśnie w studiu Sun w Memphis po raz pierwszy nagrano młodego chłopaka, który wszedł tam zupełnie przypadkowo. Był po prostu ciekawy, czy pozwolą mu coś nagrać, bo bardzo chciał usłyszeć swój głos na nagraniu. A ten chłopak miał na imię Elvis. Tę historię opowiem w podcaście Amerykański Mit, a dziś jeszcze jeden spośród mniej znanych utworów i mniej znanych artystów z początków działalności Sun Records. Billy the Kid Emerson zaśpiewa Red Hat.

W grupie patronów Radia Nowy Świat pojawiło się właśnie ładne zdjęcie plaży, na której, jak mniemam, znajduje się właśnie nasz patron, pan Krzysztof. To jest, Krzysztofie, dobra ilustracja do muzyki, której od tego momentu będziemy słuchać. To zdjęcie odnotowałem, natomiast nie dostałem jeszcze żadnych listów, ale nic dziwnego, bo nie podałem Państwu jeszcze adresu. Ten adres to oczywiście niezmiennie tomasz.giemza@nowyświat.online. Zachęcałem już, aby wygodnie się rozsiąść i wsłuchać. Teraz dodatkowo zachęcam, aby coś do mnie również od czasu do czasu napisać. Wsiadamy teraz do wehikułu czasu, do stałego kącika w tej audycji i kiedy szukałem ciekawej płyty z roku 1998, przypomniałem sobie o płycie Taja Mahala, która zatytułowana jest Sacred Island, czyli dosłownie Święta Wyspa. Choć muzycznie Taj Mahal na tej płycie podróżuje po kilku wyspach, my zaczniemy od utworu, który tę płytę otwiera i ruszamy na wspomnianą już wyspę Trinidad z piosenką Calypso.

Myślę, że była to piosenka bardzo wakacyjna i plażowa. Twórczość Taja Mahala jest twórczością eklektyczną. Kiedy słuchamy jego muzyki, to słuchanie jest trochę jak jedzenie sałatki. Nigdy nie wiadomo, co się na widelec nadzieje. I przyjęło się, i tak powszechnie się mówi, że Taj Mahal to bluesman, ale to jest tylko część prawdy. Kiedy zapytamy pana Taja, kim on jest, on zazwyczaj odpowiada, że jest rolnikiem, bo rzeczywiście studiował niegdyś agronomię, jednocześnie wnikliwie poznawał muzykę z różnych zakątków świata i wielokrotnie tłumaczył, że jego zdaniem rolnictwo i muzyka to dwie najważniejsze rzeczy dla ludzkości. Może brzmi to górnolotnie, ale ja się z panem Tajem zgadzam. Teraz pora przenieść się na inną wyspę. Przenosimy się na Hawaje, ale z tej samej płyty Taj Mahal zaśpiewa The New Hula Blues.

Wysłuchaliśmy niezwykłego połączenia bluesa i muzyki hawajskiej. Utwór bardzo wakacyjnie nastrajający. Zostaniemy jeszcze przez chwilę z płytą Sacred Island. Kolejny utwór nosi tytuł Kanikapila. W tym słowie, pochodzącym oczywiście z języka hawajskiego, chodzi o spontaniczne granie muzyki, czyli można powiedzieć, że jest to hawajskie jam session. I ja oczywiście, jako wszechstronny redaktor, jestem biegły w języku hawajskim. I aby to Państwu udowodnić, to co ja mogę powiedzieć po hawajsku? Może umówmy się tak, że powiem po hawajsku stół z powyłamywanymi nogami. I po hawajsku zabrzmi to kamaluchia kekipike ali i kaapuniku keala okama hanahana. O, właśnie tak. Czy ja się chwalę przez radio? No, trochę się popisuję, proszę mi wybaczyć, ale teraz już dosyć mojego popisywania się znajomością hawajskiego. Niech swoim talentem raz jeszcze pochwali się Taj Mahal w utworze Kanikapila.

Póki co nikt z Państwa nie skomentował mojej biegłości w hawajskim. Zakładam, że być może niektórzy z Państwa leżą właśnie pod palmami i mają lepsze rzeczy do roboty, aczkolwiek ta warszawska palma się nie liczy w tym rozrachunku. My już zostawiamy Hawaje i przenosimy się na obiecaną Jamajkę. Zaśpiewa Peter Tosh, czyli muzyk, który zaczynał w zespole The Wailers z Bobem Marleyem. I nigdy chyba w pełni z cienia swojego bardziej znanego kolegi nie wyszedł. Utwór nazywa się Bush Doctor. Można powiedzieć, że chodzi o doktora z buszu, a o czym będzie piosenka, lepiej przemilczę, ale nie przemilczę, kto gra na gitarze na tym nagraniu, z tym, że najpierw chciałbym zapytać o to Państwa. Bo jest to znany gitarzysta, który urodził się z dala od Jamajki, ale Jamajkę pokochał. No więc konia z rzędem temu, kto wie, jaki gitarzysta na tym utworze gra. Z tym, że to nie jest konkurs z nagrodami. Ja tak mówię, bo tak się mówi, konia z rzędem, ale zachęcam do zgadywania. Natomiast proszę potem nie domagać się ode mnie wspomnianego konia, bo stadniny nie prowadzę. Powtarzam pytanie, jaki znany gitarzysta z Peterem Toshem na tym nagraniu gra?

Już się martwiłem, że nikt z Państwa nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale właśnie w ostatniej chwili napisali do mnie pan Tomasz z Krakowa i pan Marek. Tak, oczywiście u boku Petera Tosha słyszeliśmy Keitha Richardsa, znanego z The Rolling Stones, który grał na gitarze. On zaprzyjaźnił się z Peterem Toshem w roku 1972 podczas swojego pierwszego pobytu na Jamajce. Tosh opowiadał, że poznali się przy transakcji, choć nie wyjawił, co było przedmiotem tej transakcji. Raz jeszcze Keith Richards na gitarze, Peter Tosh zaśpiewa Stand Firm z płyty Bush Doctor.

Peter Tosh śpiewał, a na gitarze grał Keith Richards. Richards po raz pierwszy, ale nie ostatni, Jamajkę odwiedził we wspomnianym już przeze mnie roku 72. I Jamajka najwyraźniej pozostała w nim na zawsze. Keith Richards narzekał wówczas, że rock and roll ten z lat 70. był coraz bardziej nudny i muzyka reggae dała mu nową inspirację. I jamajskie muzy wpłynęły na niego, dały mu nową energię twórczą, co też było słychać w niektórych utworach The Rolling Stones. My posłuchamy teraz piosenki z solowej płyty Richardsa. Płytę Main Offender nagrano z dala od Jamajki, ale jak już wspomniałem, Keith Richards nosił Jamajkę w sercu. Keith Richards i Words of Wonder.

striking like mine. Right here, I know. Get on. Target. Keith Richards. Reggae nieczęsto pojawia się w moich audycjach i rozgadaliśmy się tu właśnie z Kajtkiem na temat tego gatunku. A jestem ciekawy, czy Państwo ten gatunek lubią, a jeśli tak, to jak oceniają Państwo Keitha Richardsa w tym stylu grającego i śpiewającego? Ja myślę, że Keith Richards, mimo że był Brytyjczykiem, to reggae naprawdę czuł. Pora nam już przejść do kącika filmowego i dziś wybrałem film The Harder They Come, film z roku 72 o trudach życia na ówczesnej Jamajce. Obejrzałem ten film, choć obejrzałem go bez lektora lub chociażby napisów i miewałem problem ze zrozumieniem dialogów, ponieważ na Jamajce niby mówi się po angielsku, ale mówi się ze specyficznym akcentem. W roli głównej zagrał Jimmy Cliff i jakby tego było mało, to jeszcze zaśpiewał tytułową piosenkę pod takim samym tytułem The Harder They Come.

Już do końca zostaniemy z muzyką reggae. To był Jimmy Cliff, a na koniec raz jeszcze zagra Keith Richards. Tym razem w towarzystwie swoich jamajskich przyjaciół. To będzie słynny Toots Hibbert i zespół The Mitas. Zasadniczo na wokalu usłyszymy Tootsa, ale na początku nagrania Keith najwidoczniej nie mógł utrzymać języka za zębami i też będzie go tutaj słychać, jego głos, jego wielką wesołość, no bo jak tu nie być wesołym, kiedy wraz z Tootsem Hibbertem gra się Pressure Drop? To jest z pewnością jedna z najbardziej radosnych piosenek, które są mi znane, a gitara Richardsa, ta gitara, która jest dzika i nieokiełznana, dodaje temu utworowi waloru. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za listy. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Minęła 15, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na początek Kosowo. Wczoraj podczas sesji parlamentu posłanka opozycji Timek Andrijaj obrzuciła jajkami premiera Albina Kurtiego. Nagranie z tego zajścia mogą Państwo znaleźć w internecie. Stało się to po tym, jak szef rządu poinformował parlamentarzystów, że potrzebuje więcej czasu na to, by zaproponować kandydata na spikera tego jednoizbowego parlamentu. Spikera, czyli niejako odpowiednika polskiego marszałka. W czerwcu w Kosowie odbyły się bowiem przedterminowe wybory, a termin na wybór przewodniczącego parlamentu upłynął w piątek. Po tym jak premier ogłosił, że potrzebuje więcej czasu, posłanka rzuciła w niego co najmniej 4 jajkami, wykrzykując przy tym wstydź się. Po tym incydencie premier zdecydował o przerwaniu obrad i wezwał ochronę do interwencji. Posłuchajmy.
1: Këtë e kërkon kushtetues shmëria dhe presin të ndërprite seanca, sigurim, shërbimi sigurimit dhe të ndërhi, ju lutem shërbimi sigurimit.
0: Po tym zdarzeniu parlament przerwał transmisję obrad, nie wiadomo kiedy zostaną one wznowione. W serwisie teraz temat Grenlandii, który wraca po czasie w związku z doniesieniami The Guardian. Stany Zjednoczone przygotowują się do wykonania odwiertów na wyspie. Lokalne władze podkreślają, że jeden z amerykańskich koncernów, z którym powiązany jest prezydent Donald Trump, wyładował już na brzegu swój sprzęt, choć nie wydano zgody na wiercenie. Gazeta podaje, że do odwiertów ma dojść w rejonie, gdzie szacuje się ilość ropy naftowej wartej $1 bilion. A na koniec zwierzyniec w Polsce. Dziś rozpoczyna się tam Letnia Akademia Filmowa. Organizatorzy przygotowali 16 sekcji i 150 filmów. Wśród propozycji są Bollywood po niemiecku, kino Maorysów i współczesne filmy z Iraku.
2: Ci twórcy, którzy do nas przyjeżdżają, czasami się dziwią, że tak długo można rozmawiać o filmie z publicznością. Przez te dni wszyscy mieszkają w jednym miejscu i cały czas funkcjonujemy jako takie miasteczko filmowe. I rano kupujesz bułki i rozmawiasz o filmie. Idziesz na kajaki i rozmawiasz o filmie. I całość tego czasu w zwierzyńcu toczy się wokół filmu.
0: Mówiła Dagmara Molga, dyrektorka Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. W programie znalazły się także retrospektywy poświęcone Marilyn Monroe i Liv Ullmann oraz koncert z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy. Festiwal potrwa do końca przyszłego tygodnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk jest już z pewnością w naszym studiu na Ostrej, wciąż jeszcze w Wilanowie. Ja się nazywam Marcin Kedreński i siesta dzisiaj płynie do Państwa z podróży. Z podróży na południe. To jest długa droga. Góry trzeba przebyć, jak nie przymierzając Hannibal. I nawet kiedy się je już przejedzie całe i człowiek wyjeżdża na tę skąpaną w słońcu równinę, to wciąż jeszcze nie wie, gdzie jest, dopóki nie sięgnie po muzykę, która mu to ostatecznie uświadomi. I ja mam taki swój rytuał, kiedy przekraczam tę szczęśliwą granicę. Włączam na przykład tę piosenkę.

0: Co za wdzięk niebywały. Dean Martin. Dean mógłby rozpocząć nasze spotkanie także z słynną swoją piosenką That's Amore, ale ja jednak wybrałem mambo włoskie jako taką ostateczną, pogodną krotochwilę, z którą szczególnie miło jest przekraczać włoską granicę. To Bob Merrill napisał i skomponował tę piosenkę w 1954 roku, bynajmniej nie dla Deana Martina, a dla Rosemary Clooney, spowinowaconej, rzecz jasna, z jednym z naszych ulubionych artystów kina, który, nawiasem mówiąc, także w Italii postanowił osiąść na dojrzałe lata, bo tak to jest, jeśli ktoś raz te granice przekroczy, ten nieodmiennie tu właśnie swoją Arkadię znajdzie. I ja tu wracam od lat 30 nieodmiennie zdumiony, zachwycony, olśniony od nowa. Zostańmy jeszcze wśród klasyków włoskiej piosenki, no zwłaszcza, że ten utwór otwierający jednak jakkolwiek z włoskiej dzielnicy w Nowym Jorku, a to jednak ściśle rdzennie włoski nie był. Zaprośmy Domenico Modugno, rok 1958 i piosenka, która, kto wie, być może coś Państwu przypomni.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

choć trudno w to uwierzyć, to ta piosenka miała oryginalnie tytuł i ma chyba do dzisiaj Nel Blu Dipinto di Blu. Kto by zapamiętał spoza ściśle włoskiego grona słuchaczy tak długi i skomplikowany tytuł, skoro można było, prawda, o ileż prościej, Domenico Modugno za tę piosenkę dostał bodaj po raz pierwszy w historii nagrodę Grammy zarazem za nagranie roku, jak i za piosenkę roku, czyli kompozycję słowa, wykonanie. Piękna, piękna legenda i dzisiaj ten utwór słychać na nieomal każdej włoskiej ulicy. A skoro jesteśmy przy arcymistrzach włoskiej piosenki, zaprośmy być może mojego ulubionego wokalisty, ale też i kompozytora, autora piosenek. Tragicznie zresztą i bardzo wcześnie zmarłego w wypadku samochodowym, miał raptem 30 parę lat, Fred Buscaglione. I chciałbym, żeby zaczął piosenką, która pojawia się nieomal w każdym włoskim filmie, ostatnio włoskim, no o Italii, niekoniecznie włoskiej produkcji, ostatnio pobrzmiewała w tej nowej, przejmująco pięknie sfotografowanej wersji Replaya. Ale też mogą ją Państwo pamiętać choćby z listów do Julii. Fred Buscaglione zatem.

Jak tu nie tęsknić za Italią lat 50. Co za muzyka, co za stroje, co za design każdego najdrobniejszego przedmiotu i wreszcie co za pustka w porównaniu z dzisiejszym wściekłym tłumem w te skwarne dni. Tak naprawdę w każdym zakątku tego niebieskiego kraju. Fred Buscaglione niech zostanie z nami jeszcze przez chwilę jako kompozytor kolejnej piosenki. Ponownie rok 1958 i w istocie co jest jego utwór, on jako pierwszy go także wykonywał, ale pewnie Państwo znają tę piosenkę, aha, mogą ją Państwo znać też z polskiej wersji z tekstem Agnieszki Osieckiej, ale w wersji Dalidy, która do włoskich słów dopisała także zwrotkę francuską. I my w ukłonie przed legendarną Dalidą sięgniemy teraz po nagranie, w którym dowodzi Ibrahim Malouf, ten fenomenalny trębacz, a przed mikrofonem boska Goldschifte Farahani, która zna także język angielski, więc tak naprawdę aż w trzech językach ten drobny, zgrabny utwór nam zabrzmi i wierzę, wiele pięknych wspomnień przywoła.

Ach, zobaczyć Portofino w roku 1958, kiedy pewnie ledwie kilkanaście osób siadywało leniwie w paru kafeteriach, kiedy jedna Lambretta może zajechała raz na parę dni. Dzisiaj o ileż trudniej byłoby zakochać się w tym zjawiskowym niegdyś miejscu. Jesteśmy z siestą dziś w Italii i zatem nie możemy zakończyć tego spotkania wakacyjnego z krajem, który tak wielbię, bez piosenki niejako ikonicznej. I chciałbym, żeby zabrzmiała w pierwszej autorskiej wersji, choć potem było ich tak wiele, żeby daleko nie szukać choćby największego Luciana Pavarottiego. Ale my sięgnijmy do samych początków.

Lucio Dalla pokłonił się swoją ikoniczną piosenką legendzie włoskiej opery Enricowi Caruso. Do Italii jeszcze wrócimy dzisiaj, ale ja chciałem wybiec teraz w przyszłość szczęśliwą. Za każdym razem, ilekroć się tu w Radiu Nowy Świat spotykamy, przypominamy sobie o tym, że jesienią, a zatem o zgrozo już wkrótce, nasze nowoświatowe święto muzyki szczęśliwej w Gdyni, tym razem 16. Energas Siesta Festival, a na nim między innymi bodaj po raz, nie, przecież była Mara Portuondo, a zatem powtarzamy z miłością wieczór kubański, a na nim My Day Milanes.

Haydé Milanes na Energasiesta Festiwalu w Gdyni. To będzie 9 wieczór listopada. Po południu, bo potem wieczorem przecież w tej samej sali fenomenalna Angelique Kidjo. Ale ja na koncert Haydé Milanes cieszę się szczególnie. Nie słyszałem jej nigdy na żywo, wielbię jej płytę. I ogromnie jestem podekscytowany obecnością jednego z moich ulubionych kubańskich pianistów nazwiskiem Luis Guerra. I kiedy ja o nim wspominam, to przecież jakże mogłem zapomnieć, wspominając także kubańskie akcenty na Siesta Festiwalu, że zaczęliśmy przecież od spotkania z Gonzalo Rubalcabą, który wziął udział w projekcie Polanna Anny Marii na pierwszym festiwalu. A potem do fortepianu kilka czy kilkanaście nawet lat później siadł Alfredo Rodriguez. Zatem mamy piękną kubańską tradycję na sieście, ale mamy też, co zrozumiałe, tradycję luzofońską, osobliwie zaś angolańską. I w tym roku pojawi się Luis Caracol, który wprawdzie urodził się w Lizbonie, ale poczęty został jeszcze w Angolii i chciałby Państwu dzisiaj o tej swojej miłości do poniekąd rodzinnego kraju opowiedzieć w towarzystwie innej artystki o angolańskich korzeniach, także urodzonej w Lizbonie, Sandry Fidalgo.

Luis Caracol i Sandra Fidalgo, a Luis Caracol na naszym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej w Gdyni pojawi się w niedzielę 8 listopada w towarzystwie Oli Jas w specjalnie przygotowanym na festiwal projekcie Lisbon Connection. A ja wracam pamięcią do innych luzofońskich uniesień tego festiwalu. Parokrotnie pojawiał się tam wielki Tito Paris, ale chciałbym, żeby dzisiaj po raz pierwszy Tito nas olśnił spotkaniem z innym spośród naszych siestowych gości i ten koncert został nam we wdzięcznej pamięci. Po raz pierwszy w takim duecie w sieście Tito Paris i Paulo Flores.

Paulo Flores, jakże to brzmi pięknie, ale gdyby mieszkał w Polsce, nazywał się po prostu Paweł Kwiatkowski. Paulo Flores i Tito Paris, a wcześniej Sandra Fidalgo i Luis Caracol, zatem czas luzofońskich duetów. Zaprośmy wspaniałe dziewczyny, które wielokrotnie gościły na siestowych scenach, ale po raz pierwszy spotkały się w studiu nagraniowym. Elida Almeida i Nancy Vieira. Daddy.

Elida Almeida i Nancy Vieira to głosy jak wiele szczęśliwych wspomnień z naszych tras siestowych przywołują. Na marginesie wierzę, że spotkamy się wszyscy i tej jesieni na trasie siesty w drodze, na naszych nowoświatowych spotkaniach z muzyką nie tylko luzofońską, ale jednak w tym roku wracamy poniekąd do źródeł muzyki portugalskiej, czyli do muzyki fado. Będzie z nami Marta Pereira da Costa, wirtuozka gitary portugalskiej, no ale obok niej dwa fenomenalne głosy, Duarte i dziewczyna z Brazylii, co ciekawe, Nani Medeiros. Proszę być z nami w październiku. A oczywiście zdolnych dziewcząt w sieście nigdy dosyć, ponieważ wędrujemy wakacyjnie, to nie może się u nas obyć bez muzyki country. Choć ten utwór najbliższy, on nie ma w sobie nuty preriowej. On ma taką tęskną nutę miejską, po prawdzie. I opowiada o dziewczynie beznadziejnie zakochanej w jakimś zupełnie niepoważnym facecie, która budzi się co rano, patrzy w lustro i z dnia na dzień coraz mniej się poznaje. Czuje, jakby było jej mniej coraz przez tę niszczycielską miłość. Megan Maroney.

Megan Maroney powróciła w Sieście, a ponieważ tyle duetów dzisiaj nam zabrzmiało w pierwszej części spotkania, to chciałbym poprosić Megan, by zechciała pojawić się raz jeszcze w towarzystwie rzadko u nas słyszanej, a zjawiskowej. I mówię tutaj niestety także pozamerytorycznie. Nie mam na myśli jedynie głosu i talentu muzycznego. Zjawiskowej zatem Mackenzie Carpenter.

Megan Maroney, Mackenzie Carpenter. Ach, zobaczyć Mackenzie. To jak zobaczyć Portofino w 1958. Ale cóż, w radiu, nawet w radiu Nowy Świat, zobaczyć ją trudno, więc posłuchajmy jej raz jeszcze i proszę zostać z nami, bo siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Przez największe miasta w kraju przechodzą dziś marsze sprzeciwu wobec rosnącej fali agresji. Protestujący nie zgadzają się na przestępstwa przeciwko mniejszościom, m.in. Ukraińcom czy osobom LGBT. Nasza reporterka towarzyszyła marszowi w Opolu.
1: Denerwuje mnie to, co robią moi współobywatele mojego kraju. Przeraża mnie nienawiść.
2: Dochodzi to do takiego już poziomu, że niekiedy boimy się wyjść po prostu na miasto bezpiecznie.
3: Boże drogi, w XXI wieku, w środku Europy, chcę żyć w wolnym kraju, w którym każdy tutaj musi się czuć bezpiecznie, nie?
0: Relacje z wydarzenia usłyszą Państwo w porannej audycji jutro po 7:00. Zmieniamy temat. Minister energii zapowiada obniżki cen paliw. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zapadnie decyzja w sprawie nowej wersji rządowego programu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Szczegóły poznamy prawdopodobnie do środy. Średnia cena benzyny 95 ma oscylować w następnym tygodniu w okolicach 7 zł i 30 paru groszy za litr. Czy jest szansa na to, by do końca wakacji te ceny spadły?
4: Teoretycznie jest, natomiast nie jest ona tak duża, żeby zakładać, iż taka realna ulga się pojawi. Niestety mamy cały czas istniejące takie ograniczenia, jeżeli chodzi o rynek paliwowy, które przez pewien czas z nami będą. Oczywiście możemy zakładać pewną stabilizację cen na rynku paliwowym, natomiast nawet gdyby niektóre czynniki, takie jak zamknięta cieśnina Ormus, ustąpiły z dnia na dzień, to i tak zaburzenia na rynku paliwowym będą z nami jeszcze przez chwilę.
0: Mówił na naszej antenie Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. Chiny. W związku z tajfunem, jaki nawiedził dziś wschód kraju, 2 lotniska w Szanghaju odwołały około 1500 lotów. Ponad 1 000 000 osób zostało ewakuowanych. Prędkość wiatru przekroczyła tam dziś rano 160 km na godzinę. W najbliższych dniach w niektórych miejscach ma spaść nawet do 40 cm deszczu. W sąsiedniej prowincji Zhejiang zawieszono transport wodny, w tym promy i rejsy wycieczkowe. Ministerstwo Zasobów Wodnych Chin ostrzegło przed możliwym wylaniem tamtejszych rzek. Wschód Chin nie brzmi więc obecnie jak wymarzone miejsce do życia. Gdzie warto się zatem przeprowadzić? Na to pytanie odpowiadają eksperci w raporcie The Rumawi Global Relocation Index 2026. Sprawdzili różne miejsca na świecie przez pryzmat finansów, zdrowia, bezpieczeństwa, stabilności i możliwości rozwoju. I uwaga, pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Estonia. To niewielkie bałtyckie państwo stanęło na czele, minimalnie wyprzedzając Singapur. Kolejne lokaty zajęły Malezja, Portugalia i Tajwan. Na koniec jeszcze informacje pogodowe. Jutro do Polski wrócą upały na przeważającej części południowej i centralnej Polski. IMGW wydało w tej sprawie alerty. Na zachodzie przybiorą one drugi stopień. To był serwis Radia Nowy Świat.

miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat, Marcin Kydryński. I dzisiaj muzyka płynie do Państwa z Italii, a konkretnie z krawędzi wzgórza w Dolinie Orci, do której powracam od bardzo, bardzo wielu lat. I mam tutaj taki niewielki, kamienny, stary wiejski dom, z którego rozciąga się widok zupełnie niebywały. On nie tylko nie jest do opowiedzenia, on jest także nie do sfotografowania. Tutaj po prostu trzeba przyjechać, stanąć na tym cyplu wysuniętym w dolinę i rozglądać się wokół w niemym zachwyceniu. A skoro o niemym zachwyceniu mowa, to chciałbym dzisiaj rozpocząć tę drugą odsłonę z siesty powrotem do jednej z najpiękniejszych płyt mojego życia. I będzie to temat do rozwinięcia i dzisiaj w sieście, a potem także jesienią na siestowych scenach.

ledwie 30 parę minut muzyki, słowem chwila, a została niczym przysłowiowy owad w bursztynie z nami na wieczność. John Coltrane i Johnny Hartman u progu lat 60. Ta ballada nosiła tytuł Dedicated to You i nie bez przyczyny od niej zacząłem, albowiem taki tytuł, jak się okazało niedawno, mieć będzie album, na który czekam ze szczególną niecierpliwością, z wytęsknieniem. Branford Marsalis i Diane Reeves w stulecie urodzin Johna Coltrane'a pokłonią mu się albumem Dedicated to You właśnie, który ukaże się bodaj 18 września. A wkrótce później Branford i Diane pojawią się na siestowej scenie w Nosprze 8 listopada. Będziemy więc niejako w dwóch miejscach jednocześnie, na północy i na południu kraju. Na północy w Gdyni, na południu w Katowicach. Branford i Diane Reeves objawili nam właśnie pierwszy moment muzyczny z nadchodzącej płyty. They say it's wonderful. Mówią, że to piękne. Aha, w istocie, Branford i Diane.

Ach, tak właśnie zabrzmią Diane Reeves i Branford Marsalis w Nosprze 8 listopada. Proszę być tam koniecznie, bo to jedyny koncert tego duetu w tej części świata. A Branford niech zostanie z nami i niech zostanie na początek z jedną z najserdeczniejszych siestowych przyjaciółek, która nawiasem mówiąc dzień po koncercie Branforda w Nosprze pojawi się z nami w Gdyni. Angelique Kidjo.

0: Angelique i Branford, no oboje mają od lat silną predylekcję do muzyki soulowej, do muzyki R&B, stąd nie dziwi ich powrót do klasyku Curtisa Mayfielda z lat 70. chyba jeszcze nawet. Branford niech zostanie z nami, niech nas olśniewa brzmieniem swojego saksofonu, a także, jak się okaże za moment, brzmieniem swojego głosu przez chwilę u progu tego kolejnego nagrania, które popełnił ze swoim kolegą z podwórka.
1: Let the joyous news be spread! Let the joyous news be spread! The wicked old witch at last is dead!

Harry Connick Jr. i Branford Marsalis. Tym razem wrócili do muzyki z legendarnego spektaklu muzycznego Czarodziej z Oz. The Witch is Dead. Nawiasem mówiąc, i aż przykro o tym wspomnieć, ale z kronikarskiego obowiązku być może trzeba, że ta piosenka nagle została numerem jeden na brytyjskich listach przebojów po śmierci Margaret Thatcher. Smutna historia, a może raczej tragikomiczna. Branford jest dzisiaj z nami w Sieście i umościł się wygodnie. Pewnie Państwo, co nie dziwi nikogo, czekają na jego występ ze Stingiem, bo przecież wielu z nas, mówiącego te słowa, nie wykluczając, właśnie u boku Stinga usłyszało Branforda po raz pierwszy. To jest piosenka, do której wróciłem bodaj miesiąc czy dwa miesiące temu w Sieście. Zdumiony, że ją przeoczyłem przy pierwszym spotkaniu z płytą The Bridge, która mnie generalnie rzecz biorąc nie olśniła. A dzisiaj to w moim pojęciu jest jeden z najdoskonalszych utworów, jakie Sting napisał i nagrał kiedykolwiek. I jakże cieszy tu obecność sopranu Branforda.

Branford Marsalis gościnnie u Stinga. Z tych ich spotkań, jakże licznych i nieodmiennie fascynujących, moglibyśmy bez trudu ułożyć dwugodzinną siestę. I obiecuję Państwu, byłyby to szczęśliwe, w istocie, szczęśliwe dwie godziny. Kto wie, być może ten czas nadejdzie wkrótce, bo Sting pojawiać się będzie u nas często i gęsto w nadchodzących tygodniach i miesiącach, bo przecież zbliżają się jego, w co trudno uwierzyć, 75. urodziny. Odwiedziłem go poniekąd z tej okazji parę dni temu. Nie spotkaliśmy się wszelako, choć nie było to wykluczone. Odwiedziłem jego restaurację. Przejeżdżając przez Toskanię, to nie jest trudne zajrzeć do restauracji u boku jego posiadłości Il Palagio. Sięgnąłem bez lęku po butelkę mojego ulubionego wina z jego piwnicy, czyli po Sister Moon, ale mogłem także sięgnąć po Sacred Love, mogłem po Roxanne, a także, co oczywiste, po Message in the Bottle. Być może zrobię to jeszcze w drodze powrotnej. Tymczasem Branford jest wciąż z nami, tym razem w towarzystwie Kurta Ellinga, i panowie chcieliby nam przypomnieć balladę, którą w bodaj 53 roku zaśpiewał na ekranie w filmie pod tym samym tytułem Nat King Cole.

Blue Gardenia, oryginalnie piosenka w wykonaniu Nat King Cole, ale potem jakże przejmujące wykonanie Diany Washington, prawda? Ten temat chyba rozbrzmiewał w filmie Clinta Eastwooda, co się zdarzyło w Madison County, właśnie w wykonaniu Diany Washington. Branford Marsalis jest dzisiaj z nami w towarzystwie swoich muzykujących przyjaciół, więc i tego spotkania dla mnie jakże ważnego nie może zabraknąć.

Bradford Marsalis i Anna Maria i piosenka, którą napisałem dla nich i skomponowałem lat temu, dokładnie 20, trudno w to uwierzyć, na płytę ID, ale potem niepojęte i ulotne pojawiło się także na płycie ulotne i z tejże pochodzi to właśnie nagranie. Bradford jest z nami dzisiaj w towarzystwie uzdolnionych przyjaciół, niech zatem obok niego stanie teraz James Taylor.

najsympatyczniejszy facet w historii muzyki popularnej, James Taylor, i obok niego Branford Marsalis. Branford, który powracać będzie jeszcze niejednokrotnie w tym roku, wszak oczekujemy na jego nadzwyczajne pojawienie się na siestowym koncercie w Nosprze 8 listopada. Ale tym razem niech zostanie z nami James Taylor i z jego muzycznych spotkań ułóżmy zatem tradycyjny siestowy tryptyk. I pewnie Państwo, co bardziej czujni, już nerwowo przebierają uszami, czekając, kiedyż wreszcie, bo zbliżamy się do końca, pojawi się Pat Metheny, który jest wszakże w tym roku w każdej sieście. I to jest ten moment. Pat z gitarą klasyczną, a także jako producent tego nagrania, dowodzi Michael Brecker, a gościnnie James Taylor w piosence, którą napisał kiedyś i skomponował wielki Hoagy Carmichael.

James Taylor, Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Charlie Hayden. Jakaż obsada, mój Boże. James Taylor, niech raz jeszcze się u nas pojawi i wierzę, że tych kilka chwil muzycznych zaledwie Państwa rozpromieni, tak jakby minione, czy też mijające właśnie dwie godziny tego nie uczyniły. No ale gdyby w istocie nie uczyniły, to wierzę, że sprawi to James w towarzystwie Tony'ego Bennetta.

0: Rozchmurzeni, no ja myślę. Tony Bennett i James Taylor. Dzisiaj w sieście już prawie wszystko, ale jakże moglibyśmy się rozstać w połowie upalnego lata Vitali bez tej piosenki, która właśnie o tym opowiada, jednocześnie uświadamiając nam, że jesień już za progiem. Ale my przecież cieszymy się na jesień, bo to czas siestowych koncertów. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kiedryński z serca dziękuję. Tymczasem.
1: Estate

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od zdarzenia w Łomży, gdzie 4-letnie dziecko spadło z 5. piętra. Dziewczynka zwisała po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze. Gdy straciła siły i spadła, na dole złapali ją sąsiedzi, którzy zdążyli rozciągnąć koc. O tym, co dokładnie się wydarzyło, mówił TVP Info młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
1: Około godziny 14:14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że między 4. i 5. piętrem za barierką wisi około 3-4-letnie dziecko. Na miejsce skierowaliśmy 3 zastępy. Po dojeździe okazało się, że dziecko z tej barierki spadło. Na całe szczęście szybka reakcja świadków zdarzenia czy sąsiadów. Jeden z nich miał koc. Panowie rozłożyli ten koc i dzięki temu złapali to dziecko całe. Niestety troszeczkę impet tego upadku spowodował, że dziecko lekko uderzyło o ziemię. Zostało przekazane zespołowi ratownictwa medycznego na dalszą diagnostykę.
0: 4-latka trafiła pod opiekę lekarzy i została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Teraz w serwisie stan wyjątkowy w całej kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. Władze wprowadziły go w związku z rozprzestrzeniającymi się pożarami lasów. Prawie 22 tysiące mieszkańców otrzymało już nakaz ewakuacji, a kolejne 10 tysięcy pozostaje w gotowości do opuszczenia domów. Służby ratunkowe informują o ścianach ognia, które tworzą własny tak zwany mikroklimat prowadzący do podsycania się pożaru. W całej prowincji trwa walka z żywiołem w ponad 100 miejscach. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie pierwszej prawdopodobnej ofiary śmiertelnej. Co najmniej 111 osób zostało zatrzymanych przez marokańskie służby w związku z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Pod koniec lipca do tej hiszpańskiej eksklawy masowo wtargnęły tysiące migrantów. Choć większość z nich powróciła już do Maroka, sytuacja na granicy wciąż jest napięta. Według organizacji pozarządowych w pobliżu Ceuty nadal koczuje około 3,5 tysiąca osób, co stwarza ryzyko kolejnego szturmu. Trwa także spór o bilans ofiar. Rząd w Madrycie informuje o 82 zmarłych. Z kolei władze Maroka oficjalnie potwierdzają jedynie 14 ofiar. Przed chwilą zakończył się finałowy etap 83. Tour de Pologne. Zwycięzcą całego wyścigu został Marco Brenner. Rywalizację w jeździe indywidualnej na czas w Wieliczce wygrał z kolei Szwajcar Stefan Küng. Do tematu Tour de Pologne wrócimy jeszcze w kolejnym serwisie. I to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Dalej niż północ.
4: W dzisiejszym Dalej niż północ wita się z Państwem Olga Bobienko, wita się z Państwem również Kuba Strączyński, Kajtek Strzelczyk mówi już do zobaczenia i do usłyszenia jutro. No i co? I ruszamy dzisiaj w kolejną podróż, chociaż od razu zapowiadam, że ta podróż będzie trochę inna niż zazwyczaj. Nie będzie zagadki, od razu Państwa naprowadzę, chociaż po kolejnym utworze, na miejsce, w którym się znajdujemy. Może ten utwór też Państwu coś podsunie, więc ja w razie czego od razu zapowiadam, że jest to teren w Polsce, właściwie region w Polsce, całkiem niedaleko od Warszawy, chociaż bliżej pewnej granicy. Dalej niż północ małpanowyświat.online, gdyby chcieli się Państwo ze mną skontaktować. Oczywiście zerkam też do grupy patronów. No i ten właśnie pierwszy utwór jakieś naprowadzanie na polski region.

0: No chyba nie podsunęłam Państwu jakoś mocno tego kierunku, ale na szczęście łatwiej będzie, gdy po prostu go nazwę. Jesteśmy, a właściwie zabieram Państwa do południowego Podlasia, do Krainy Bugu, Doliny Bugu, do tego nadburzańskiego Podlasia, które jest jednym z tych regionów, które no, wymykają się masowej turystyce. To między innymi ze względu na to, że może takich klasycznych miejsc do odwiedzania, miejsc turystycznych nie ma, bo nie ma tam ani kurortów, ani zatłoczonych deptaków. Za to jest przestrzeń, jest cisza, jest rzeka, która w sumie jakoś może nawet wyznacza rytm życia tej ziemi, chociaż nie przywiązywałabym się do tego określenia mocno. Jest to Bóg właśnie, Podlasie Nadburzańskie, więc to jedna z ostatnich dużych i nieuregulowanych rzek Europy. To też tworzy taki krajobraz, który jest dziś największym bogactwem południowej części województwa podlaskiego. Dolina Bugu to taka mozaika rozległych łąk, starorzeczy, piaszczystych łach, ale i wysokich skarp i lasów lęgowych, więc każdy kilometr może wyglądać inaczej. Bóg nie płynie prosto i nieustannie meandruje, zmienia koryto i pozostawia po sobie ślady, których no, nie znajdziemy nad większością europejskich rzek. No i właśnie dlatego też Dolina Bugu uchodzi za jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce, bo fragmenty tego regionu chroni Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, a także Nadburzański Park Krajobrazowy. Dolina jest zresztą ostoją setek gatunków ptaków, płazów czy ssaków. No i wiosną, jesienią jest też jednym z takich najważniejszych przystanków dla ptaków migrujących, więc przyciąga też ornitologów z całej Europy. Co można zobaczyć nad Bugiem? Między innymi bociany czarne, orliki, krzykliwe błotniaki stawowe czy zimorodki. I to jest takie miejsce, gdzie człowiek może jest jedynie gościem, a to pierwszeństwo od wieków ma natura. Na pewno są takie miejsca, które można odwiedzać i o tym między innymi będziemy rozmawiać z naszym gościem, Danielem Parolem, redaktorem naczelnym Krainy Bugu. To jeszcze za chwilę, chociaż już od razu zaznaczę Państwu, że dzisiejszy program głównie będzie stał tą rozmową, bo nasz gość ma wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, jeżeli chodzi o ten region. No ale żeby kilka punktów spójnych było i nie było tak, że całkiem przekręcam ten program do góry nogami, no to teraz pytanie, z czym się to miejsce, z czym się kojarzy Nadburzańskie Podlasie naszemu radiowemu zespołowi?
1: Z dużą ilością zieleni, ze spokojem i z bioróżnorodnością, którą trzeba chronić.
2: Nie mam pojęcia, szczerze odpowiem. Nie mam pojęcia, ponieważ nie byłem tam, ale z pewnością to nadrobię, bo o ile wiem, na tej wschodniej ścianie jest bujna i piękna natura.
3: No to cóż, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, sękacz, mrowisko, co jeszcze mi się kojarzy, zaśpiew, akcent specjalny, po którym się rozpozna tego człowieka, skąd on pochodzi. Z pięknymi krajobrazami mi się kojarzy, z żubrami mi się kojarzy.
4: Z sękaczem, przepysznym wypiekiem i z żubrami, przepięknymi stworzeniami.
3: Jedna bardzo ważna rzecz, o której mówiła mi zawsze mama. Uważaj na facetów zza Buga, bo są zawistne.
0: Z tą zawiścią to oczywiście kwestia tego, po której stronie Bugu się znajdujemy, bo jeżeli jesteśmy po tej podlaskiej, to podobne rzeczy można było usłyszeć o tych po drugiej stronie Bugu. No i o tym między innymi też porozmawiamy z naszym gościem Danielem Parolem z Krainy Bugu. Natomiast ja też stawiam pytanie do Państwa, bo może z czymś Państwu kojarzy się również to południowe Podlasie, Podlasie Nadburzańskie. Dalej niż północ, małpanowyświat.online i tutaj czekam na Państwa wiadomości. Również tak jak wspominałam, jestem w grupie patronów, więc tu również mogą się Państwo przywitać. A jeszcze wracając do serca południowego Podlasia. No to tak jak wspominałam, bije nad samym Bugiem, a jednym z najważniejszych miejsc jest Drohiczyn, czyli historyczna stolica Podlasia. Stolica Podlasia malowniczo położona na wysokiej skarpie nad zakolem tej rzeki i to jest jedno z najstarszych miast regionu. Historia Drohiczyna sięga wczesnego średniowiecza. Panorama Doliny z Góry Zamkowej należy też do najpiękniejszych widoków we wschodniej Polsce, a jest tam również zabytkowa katedra, klasztory, cerkiew i Muzeum Diecezjalne, które to przypominają o czasach, gdy Drohiczyn był jednym z ważniejszych ośrodków religijnych i administracyjnych tej części kraju. Kilkadziesiąt kilometrów dalej jest Mielnik, o którym również będziemy rozmawiać, czyli miejscowość, której historię dosłownie zapisano kredą. No i tych wątków, tych miejsc wartych odwiedzenia albo sprawdzenia jest zdecydowanie więcej. Ja Państwa zabiorę również muzycznie w taką podróż po tym Podlasiu, chociaż z dużym naciskiem na artystów z hip-hopu, rapu. Chyba tak będzie najprościej. I pomimo tego, że mówimy o południowym Podlasiu, no to najpierw Cira i Białystok.

Południowe Podlasie to także miejsce o ogromnym znaczeniu duchowym, bo na Świętej Górze Grabarce znajduje się najważniejsze sanktuarium prawosławne w Polsce. To też jest taki dosyć szczególny czas, bo akurat to najważniejsze święto się zbliża za 9 dni, jeżeli dobrze liczę. Są tam tysiące drewnianych krzyży, zostawianych zresztą przez pielgrzymów, które tworzą niezwykły krajobraz. Ten krajobraz jest dla wielu symbolem duchowości całego regionu. W Pratulinie z kolei pielgrzymi odwiedzają sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich, które z kolei przypomina o dramatycznych wydarzeniach XIX wieku i historii kościoła unickiego. No, ale to jednak przede wszystkim region dla tych, którzy chcą zwolnić, jeżeli myślą o tym miejscu pod kątem turystyki albo odwiedzania w okresie wakacyjnym, bo Bóg może nie narzucać tego tempa. Zachęca za to do spływów kajakowych, do rejsów, do pieszych wędrówek i wędrówek rowerowych, na przykład nad Burzańskim Szlakiem Rowerowym. Tam można się zresztą też przeprawiać promem przez rzekę, obserwować ptaki z lornetką w ręku, czy zatrzymać się na jednej z piaszczystych plaż. Można też po prostu usiąść na wysokiej skarpie i patrzeć, jak rzeka powoli zmienia swój bieg. I to właśnie brak tego pośpiechu może być jedną z największych atrakcji Doliny Bugu. O tych atrakcjach, ale o tym po prostu, jak i czym ta rzeka i ten region się charakteryzuje, porozmawiamy z naszym gościem, Danielem Parolem.

0: Państwo i moim gościem jest redaktor naczelny Krainy Bugu, Daniel Parol. Dzień dobry, panie Danielu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Panie Danielu, no ja bym najchętniej zaczęła od samej tej naszej ostatniej, jednej z ostatnich dzikich rzek Europy, czyli właśnie Bugu. Co to oznacza w praktyce, kiedy się mówi o tym, że jest to jedna z ostatnich dzikich rzek? Co może zobaczyć nad Bugiem turysta, czego nie znajdzie nad większością innych dużych rzek?
1: No, to jest bardzo ciekawe pytanie, rzadko kiedy o tym rozmawiamy, natomiast ta dzikość tej rzeki pewnie może być rozważana w wielu wymiarach, natomiast pewnie z perspektywy interesów, o których tutaj się dyskutuje, nie tylko nad Bugiem, to pewnie jest jakaś grupa, która chętnie by turystów nie widziała nad tą rzeką. Są inni, którzy zachowaliby ją tylko dla siebie, a są tacy, którzy od czasu do czasu wymyślają historię, że zrobimy alternatywny Bug, czyli przekopiemy, zrobimy drugie koryto i ją upławnimy, czy spowodujemy, że będzie można nią na przykład spuszczać towary, barki i inne historie, więc to tak to wygląda z punktu widzenia przyrodniczego. To też nie do końca jest tak, że ona jest taka dzika. Jest jedną z ostatnich dzikich rzek, ale też nie w całym, nie na całej swojej długości. Mamy odcinki, które są częściowo wyregulowane. Natomiast tak, no, biorąc pod uwagę naszych kolegów, którzy tutaj przyjeżdżają z zachodu, z nadodry, z nadwarty, także czasem z nadwisły, to może nie zachód, ale centralna Polska, to faktycznie ten Bug jest tutaj ewenementem.
0: A te odcinki, które nie są uregulowane i te, które już trochę są, to mówimy o których regionach?
1: Czy regiony, gdzie jest uregulowana rzeka, to mamy tutaj ten region w okolicach Broku, w okolicach Wyszkowa, w okolicach Ceranowa, tam są takie wały przeciwpowodziowe, więc ona nie do końca oparła się ingerencji ludzkiej. Natomiast w tej części wschodniej, tutaj zwłaszcza ten Bug Graniczny i dwa parki krajobrazowe, czyli Nadburzeński Park Krajobrazowy i Podlaski Przełom Bugu, to tak, to tutaj jak najbardziej. Ta część, w której ja najczęściej przybywam, z której w tej chwili nawet do państwa nadaję, to jest część w okolicach miejscowości Siemiatycze, Janów Podlaski, Sokołów Podlaski, to jest ta część, to faktycznie ona jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo naturalna, z pięknymi rozlewiskami, jak się czasem uda tej rzece nabrać wody, z pięknymi pastwiskami, które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, zresztą wielokrotnie zdarzało mi się też wypasać, to były jeszcze te czasy, gdzie wypasało się krowy i inne zwierzęta gospodarskie, więc tak, to jest taka troszkę moja kraina, znaczy nawet nie troszkę, to jest moja kraina dzieciństwa i tak naprawdę pewnie o tej części najchętniej bym opowiadał, z racji tego, że Krainą Bugu zajmuję się od 20 lat, no, znane są mi wszystkie części i tej naszej polskiej rzeki, ale też i tą częścią, która graniczy z Białorusią i z Ukrainą, więc każda z nich jest zupełnie, zupełnie inna. To jest też na pewno historia na zupełnie inne opowieści.
0: Ale to się bardzo dobrze składa i tu poza tym nie ma przypadków, że właśnie ten odcinek południowego Podlasia Krainy Bugu jest też panu najbliższy, bo no ja na tym szczerze chciałabym się właśnie skupić, bo tak trochę myślę o tym Bugu jako o takim miejscu. I proszę mnie poprawić, czy wokół Bugu wszystko się rozwijało właśnie na tym południowym Podlasiu trochę inaczej niż w innych częściach kraju, bo...
1: Nie sądzę, że ta rzeka jakoś szczególnie się różni. No, tu mamy do czynienia tak naprawdę z kilkoma regionami. Ta wschodnia część Polski, ona zawsze była troszkę w dwudziestoleciu wojennym ukuł takie powiedzonko chyba Piłsudski, że wszystko, co jest najciekawsze, to jest właśnie na zewnątrz, czyli o tym obważanku takim, gdzie obważanek jest najpyszniejszy zawsze na brzegach, więc, mm-hmm. więc tak to troszkę wygląda. No ta nasza część tutaj, to ta granica kulturowa czy historyczna Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny, co prawda to nie Lubelszczyzna, tylko to Polesie raczej, no to są obrzeża i one zupełnie innymi kategoriami należy je postrzegać. Natomiast sama rzeka, no nie wiem, ja podobne historie, które obserwuję na przykład, nie wiem, we Włodawie czy w Drohiczynie, ale bardziej po tej drugiej stronie, czyli tak zwanej ruskiej stronie, czy w Ceranowie, o którym wspomniałem, no to w zasadzie widzę je nad Wartą, widzę je nad Odrą, widzę je nad Wisłą w tych miejscowościach, które niekoniecznie, to nie jest koniecznie Sandomierz czy Kazimierz Dolny, czy Płock, natomiast w tych mniejszych miejscowościach, jeśli mówimy chociażby o takiej gospodarce rolnej, to ona bardzo podobnie wygląda i podobnie była wykorzystywana. A ten nasz wschód, o którym rozmawiamy, no tak jak wiem, on jest bardzo specyficzny, chociażby nawet ze względu na zaludnienie. Jest tutaj zdecydowanie mniej osób. Do 100 lat temu w zasadzie Bóg nie był rzeką graniczną, był po prostu rzeką w środku Rzeczpospolitej. W tej chwili my jesteśmy, tak się mogę domyślać, ja jestem pokoleniem lat 80., więc urodziłem się w momencie, kiedy ta rzeka była już rzeką graniczną i ja, podobnie jak wiele osób z mojego pokolenia, zawsze patrzyliśmy na to, zwłaszcza jak się zbliżałem gdzieś do Terespola czy do Włodawy, to ten Bóg był zawsze tą granicą, tą limes, na drugi brzeg, kiedy patrzyliśmy, to on był niedostępny, ale z drugiej strony pamiętam moje wyprawy do Drohiczyna do Drohiczyna, powiedzmy, i stojąc na tej ruskiej stronie i patrząc na Drohiczyn po drugiej stronie, to także była granica, więc tak chyba mogę powiedzieć, że w dużej mierze ta rzeka jest postrzegana i czy była postrzegana.
0: Właśnie jako ta granica?
1: Granica w pewnym sensie, tak jak każda rzeka, żeby ją pokonać, trzeba znaleźć jakiś most. Ja wielokrotnie miałem okazję, będąc dzieckiem, moi rodzice dowiedzieli się o tym stosunkowo niedawno, że w Płachiu. To jakbym się dzisiaj dowiedział o tym, że moje dzieci próbują to zrobić, to no nie wiem, byłbym chyba dość mocno poddenerwowany tym faktem, natomiast no, tak wyglądały lata 90. i w którejś audycji rozmawialiście Państwo o trzepakach i o takim życiu podwórkowym, natomiast no, tak wyglądało to życie dzieciaków, którzy przyjeżdżali z miasta, no i spędzali ten czas na tej wsi, więc ta rzeka zawsze też jakoś ciągnęła. Jestem bardzo bliski takiej narracji, którą Andrzej Stasiuk stosuje, zresztą tak na dobrą sprawę to też jest jego kraina dzieciństwa. W tekstach, w książkach, które pisał, mówił o tym, że siadał na tym brzegu mazowieckim i patrzył na drugą stronę, na tak zwane białostockie, i pytał, no co tam może być dalej, tam jest na pewno jakiś inny świat, więc to tak to Tak to postrzegam.
0: No i pewnie też stąd się biorą długoletnie dyskusje pomiędzy mieszkańcami jednej i drugiej strony, kto w końcu jest tym zaburzakiem.
1: No tak, to jest ciągle, niestety to ciągle pokutuje. Ja mam okazję wielokrotnie w ciągu miesiąca przemieszczać się z jednej strony rzeki na drugą stronę i za każdym razem, jak na przykład jestem w Siemiatyczach, czy jestem w Mielniku, czy w Drohiczynie, no to ktoś zawsze mnie pyta, a to pan z Zabuga przyjechał, tak? Jest dla nas znowu z tej strony, powiedzmy, nie wiem, taki Korczew czy Łosice, no to Siemiatycze są za Bugiem, więc to tak to wygląda.
0: No właśnie, niekończące się dyskusje, chociaż przyznam, że też widziałam i bardzo mi się podoba to określenie, ale chciałabym je zdarzyć z panem, panie Danielu, czyli mówi się, albo mówiło się, bo tu nie mam pewności, że Bóg bardziej łączył niż dzielił. Chociaż teraz, jak nawet rozmawiamy o tym, kto jest zaburzakiem, no to pytanie, no nie wiem, czy tak, czy nie. Można mówić, jak rzeka wpłynęła na kulturę i tożsamość południowego Podlasia? Można w ogóle to przez ten pryzmat Bugu na to patrzeć?
1: No, ja wyrażę tutaj tylko swoje opinie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo mocno naciągana teoria. Oczywiście te granice tych światów, no one są bardzo umowne, tak? Bo generalnie ja kojarzę też mnóstwo takich sytuacji niekoniecznie związanych z rzeką, ale związanych na przykład z miejscowościami tymi mniejszymi, które są oddalone od siebie o, nie wiem, 2-3 kilometry i miejscowość drugiej mojej babki, która nazywa się Bolesty, a obok jest miejscowość Szawły i tam po prostu te niesnaski pomiędzy tymi dwoma miejscowościami no, były od zawsze i chłopaki z miejscowości Bolesty nigdy się nie lubili z chłopakami z miejscowości Szawły, a Szawły graniczyły znowu z jakimiś Pietrusami albo w przypadku mojej drugiej babki Laskowice graniczyły z górami i tam także były pewne niezbyt sympatyczne relacje pomiędzy, nie tylko nami jako młodzieńcami, ale także między starszymi albo też i dorosłymi.
0: Teraz się jeszcze zastanawiam nad tym, czy z pańskiej perspektywy ta wielokulturowość jest jeszcze czymś, co można zobaczyć i poczuć?
1: No i to jest znowu, według mnie to jest pewien stereotyp, znaczy stereotyp taki, który tutaj pokutuje na wschodzie, że ten wschód, znaczy absolutnie tak jest, że ludzie są serdeczni, otwarci i dość przyjaźni, tylko pewnie gdybyśmy znowu pojechali nad tą Odrę czy nad Wartę, to ja także jestem tam przyjmowany bardzo serdecznie, bardzo, bardzo otwarcie.
0: No tak, tylko szczerze, nie wiem, czy pan się spotyka z tymi określeniami, ja dosyć często wracam do tego na antenie, chociażby mówiąc o Podlasiu, czyli tym, że wielokrotnie słyszałam, że jest to teren taki właśnie nieodkryty, dziewiczy. I jak myślę o tym w ten sposób, no patrząc chociażby na to, że no tak nieodkryte, a drogi są i toalety również, to tak dziwnie to brzmi po prostu.
1: No właśnie tak sobie myślę o tym, jak dlaczego on jest nieodkryty. Znaczy mówimy tutaj prawdopodobnie z perspektywy jakiejś destynacji turystycznej, no bo to chyba w takich kategoriach należy interpretować. Pewnie gdybyśmy zapytali przysłowiową osobę ze stolicy, jakiegoś Kowalskiego, gdyby miał wskazać miejsce na, nie wiem, w czasy czy wakacyjne, czy zimowe, to myślę, że destynacja pod tytułem Podlasie będzie gdzieś tam się plasowała, na, nie wiem, między piątym a dziesiątym, wskazaniem, więc pewnie z tego względu jest, możemy tak powiedzieć, że jest to teren nieodkryty. Ostatnie lata też tutaj dość mocno pokutują ze względu na bliskość granicy, to mamy ten moment od tego 2020 roku, no ale wcześniej też tutaj jakoś szczególnie ta infrastruktura turystyczna nie była rozwinięta, o ile nie wiem, w innych regionach takich typowo turystycznych faktycznie dało się uświadczyć miejsca, które można było czy naprawić rower, czy zatrzymać się na noc. Pewnie gdybyśmy tam nie szukali z tego najpopularniejszego serwisu do poszukiwania noclegów, tylko gdzieś się zagłębili w otchłanie internetu, to na pewno znajdziemy. Natomiast myślę, że ciągle o te propozycje, czy jakieś możliwości noclegu, z którego większość z nas korzysta, no to pewnie byłoby dość ciężko w tej części Polski znaleźć, zwłaszcza poza sezonem, przy czym ten sezon to też jest taki bardzo króciutki, bo tu mówimy pewnie o okresie między majem, zresztą to doskonale widać tutaj w tej naszej części, że do kwietnia nic się nie dzieje, majówka jest takim
0: granicą.
1: Granicą, początkiem sezonu, w którym po prostu jak człowiek próbuje znaleźć cokolwiek do przemieszkania, to wszystko jest zajęte i później w zasadzie po tej majówce za dużo się nie dzieje, bo są wakacje, a czerwcówka jest jeszcze, to jest ten drugi weekend taki dłuższy, to też chyba tak. Więc pewnie to jest jakaś destynacja taka weekendowa.
0: Ale to się bardzo dobrze składa, że już zahaczyliśmy o tę turystykę i o miejsca turystyczne. Ja bym do tego wróciła. Dałabym Państwu chwilę na posłuchanie muzyki, która właśnie z tym regionem jest także związana, a my byśmy po tym utworze wrócili do kwestii turystycznych. Co Pan na to, Panie Danielu?
1: Bardzo proszę.
0: No to słuchamy.

0: Wracamy do rozmowy z Danielem Parolem. I panie Danielu, bo tak to już padły te miejscowości. Drohiczyn, Mielnik, Siemiatycze. I jeżeli chodzi o każde z tych miejsc, to pewnie można by było mówić o tym, że każde opowiada jakąś inną historię, ale gdyby miał pan wybrać jedno do tego, żeby było najlepszym punktem startowym w ogóle do zapoznania się z tym regionem, to który by pan wybrał? Albo co by pan polecał w ogóle jako tą turystyczną podróż, którą można było od jakiegoś punktu zacząć?
1: Myślę, że każdy ma zupełnie, może nie zupełnie inne oczekiwania, ale no, kiedy mówimy o turystyce, to raczej ludzie oczekują właśnie jakiegoś ładnego i przyjemnego obrazka, może nawet zachodu słońca albo, nie wiem, zabytków, a tych niestety w tej perspektywie tutaj na wschodzie za dużo nie mamy. To nie jest taki region sensu stricte turystyczny, który sobie wyobrażamy, nie wiem, tak jak powiedzmy, nie wiem, taką destynacją, która najszybciej mi przychodzi do głowy, to jest powiedzmy, nie wiem, Gdańsk, Kraków, Kazimierz Dolny, Sandomierz, tak? Sandomierz to jest taka, powiedzmy, perełka, taka stuprocentowa destynacja, w której po prostu jak człowiek pojedzie, to znaczy jak człowiek pojedzie, który szuka tych doznań turystycznych, to na pewno je dostanie. No cóż, tutaj jedna z tych miejscowości, którą już wymieniliśmy podczas naszej rozmowy, Drohiczyn, no jest fantastyczna z mojego punktu widzenia, ale po sezonie, czyli w styczniu na przykład, kiedy tam się nic nie dzieje, nie ma żadnych samochodów, nie ma, wszystko jest pozamykane, to jest na przykład coś, co by mnie interesowało. Pewnie z punktu widzenia kogoś, kto się przemieszcza tutaj nad Bugiem, pewnie te miesiące wakacyjne będą ciekawe, ale jak miałbym troszkę nagiąć swoje oczekiwania i wyobrażenia, to być może ten Mielnik byłby takim ciekawym, byłby taką ciekawą destynacją, ale na pewno z mojej perspektywy nie podczas weekendu. Włodawa jest bardzo ciekawym miejscem, ale to znowu ten dolny, ten dolny Bug do Włodawy. Tylko no właśnie, tutaj mamy ten, ja mam ten dysonans związany z tym, że jakby na co dzień przebywam tutaj, w tym środkowym Bugu, więc być może dlatego ten Drohiczyn nie jest dla mnie interesujący, czy inne miejscowości, no bo byłem tam setki razy, jeśli nie tysiące, bo tam się troszkę nawet wychowywałem, będąc dzieckiem, natomiast we Włodawie bywam 2-3 razy w roku, dlatego być może ona mnie jakoś tam fascynuje jako takie miasto pogranicze, miasto trochę, które jest zapomniane. Mam bardzo piękne zdjęcia na przykład z Dorohuska, w którym nic nie ma. I to są takie miejscowości, do których chętnie bym wracał. Więc tutaj polecałbym Państwu, jeśli miałbym cokolwiek zarekomendować, to ja stosuję taką metodę, jak nie mam co ze sobą począć, mam taki stary samochód, do którego wsiadam i wychodząc z domu po prostu rzucam monetę i ta moneta ma mniej więcej dwa wektory, wschód-zachód albo północ-południe. W zależności co się tam wyrzuci, to po prostu tam się kieruję. Jedną z takich miejscowości, które kiedyś udało mi się na monetę odwiedzić, to był Puńsk w województwie podlaskim, to jest Suwalszczyzna, w którym po prostu chyba za dużo się nie dzieje, ale dzięki temu dowiedziałem się, że jest tam wieczna zmarzlina. To jest jedyne miejsce w Polsce, ale myślę, że nikt z nas, czy większość z nas raczej Puńska nie wybrałaby jako destynację, powiedzmy, weekendową, czy nawet miejsce docelowe.
0: Tylko to, o czym pan też opowiada, to pokazuje ten obraz tego Podlasia, południowego Podlasia, które ja też znam, czyli właśnie, tak jak pan wspomniał, wsiadam w samochód, albo wsiadam na rower, albo wsiadam gdziekolwiek i zobaczę, co się dalej wydarzy. Bo i odległości pomiędzy wioseczkami i miejscowościami wcale nie są takie wielkie. Drogi są dosyć urokliwie położone, jeszcze bym dodała w sumie. No nie mówię o tych większych wojewódzkich, ale tych pomiędzy właśnie gdzieś wsiami. Więc to może też być niemałe zachęcenie, żeby ruszyć gdzieś, gdzie można lecieć bez planu. W sensie, gdzie można jechać bez planu i zobaczyć, co się wydarzy dalej.
1: I dokładnie do tego zmierzam, bo to jest właśnie kwintesencja czy clue tego wschodu. I tutaj bym się przytrzymał przy tym nieodkryciu. Właśnie ono jest nieodkryte, ponieważ każdy z nas może je odkryć na swój sposób. Ja w tej chwili niemal codziennie przemierzam jakieś 15-20 kilometrów wokół miejscowości mojej rodziny, w której w tej chwili przebywam, czyli Łusice. Znam ją naprawdę na wylot, a przynajmniej tak mi się wydawało do tamtego roku. I każdy taki wyjście na rower, które za chwileczkę po spotkaniu z Państwem się odbędzie, to jest kolejny zachwyt czy odkrycie czegoś, czego ja nie uświadczyłem tutaj, żyjąc przez 45 lat. Ja zupełnie odkrywam nowe rzeczy za każdym razem. Więc ten świat, ten nadłużański, czy z mojej perspektywy, to on jest bardziej poleski niż podlaski. Jeśli miałbym w tej chwili otworzyć mapę, to naprawdę mapę czy jakąś nawigację, to naprawdę każdy dowolny punkt, który Państwo wybierzecie na tej mapie, gwarantuje, że będzie arcy ciekawy. Może niekoniecznie zawsze jako punkt docelowy, ale ta przysłowiowa droga do tego punktu, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo magicznie, ciągle jeszcze, no może nie tajemniczo, ale to jest ta kategoria tego nieodkrycia i nieopisania, bo o ile te większe destynacje, o których tutaj rozmawialiśmy, one faktycznie gdzieś tam znajdziemy informacje, o tyle te mniejsze, mniejsze miejscowości są kompletnie nieopisane. Ja mam w głowie w tej chwili jakiś projekt, który zamierzam zrealizować, architektury drewnianej i sakralnej, którą widzę przy drogach, ale mówię tutaj o nie kościołach, tylko bardziej o kaplicach, krzyżach na przykład, które za chwileczkę gdzieś tam pewnie znikną. Domy drewniane, to jest kraina w okolicach Białegostoku, w okolicach Zabłudowa, w zasadzie pomiędzy Zabłudowem, a to już nie jest kraina Bugu, ale Podlasie, pomiędzy Zabłudowem a Hajnówką jest taka kraina otwartych okiennic. To jest wieś, która po prostu jest, posiada zabudowę i architekturę drewnianą, ale takich perełek, które ja tutaj, nie wiem, podróżując, czy samochodem, czy rowerem, odnajduje naprawdę co 100-200 metrów.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bo Państwa i moim gościem był redaktor naczelny Krainy Bugu, Daniel Parol. Mam nadzieję, że Państwo też uważnie notowali, jeżeli chodzi o miejscowości. Ja później jeszcze posprawdzam. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i skończmy tym, że Bóg jest rzeką wartą poznania.
0: O! To jest piękna puenta. I za to jeszcze raz. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Mówiłam, że będziemy zaglądać też do tego Podlasia muzycznie, więc Bartosz Hajdecki, soundtrack z serialu Kruk. Pan Witold napisał, że Mielnik nad Bugiem go zachwycił. Przeprawiał się tam promem jadąc rowerem z Suwałk do Chełma przed 2 laty. Kopalnia Kredy, wzniesienie, napis Kinogórnik, jak kiedyś u niego w Koninie. Piękne wspomnienie noclegu w drewnianym pałacyku w Borsukach. Często wracam do tego miejsca we wspomnieniach. Aha, ja mam w studiu kolegę, który też, jeżeli chodzi o Podlasie, ma niemałe doświadczenie, chociaż północne, więc Mateusz Andruszkiewicz.
1: A tak naprawdę to więcej letnie, no bo jakby czy człowiek może się przenieść z Podlasia, ale Podlasie zostaje w sercu.
0: No właśnie, zostaje w sercu.
1: Tak to działa.
0: I to twoje Podlasie jest jakie w tym sercu? Serduszko.
1: Ojejku, to ile mamy minut? Nie, to nawet nie ma co zaczynać opowieści. Ale
0: ja
1: to jest tak, że
0: tak
1: ono było... Znasz mnie dobrze. Ale to jest tak, że ono było zupełnie neutralne przez większość życia, dopóki się stamtąd nie wyprowadzi człowiek, też się wtedy dopiero docenia, ale to chyba z każdym miejscem trochę tak jest.
0: Ja myślę dosyć podobnie o swoim, bo w tym czasie, kiedy tam właśnie mieszkałam, to ja myślałam właśnie o miejscu, w którym nie ma co robić. Mhm. I co my mamy robić? Chodzić po tych lasach i się rozglądać?
1: Tak, i zawsze się zastanawiałem, jak słyszałem od innych osób przyjeżdżających, że wow, to Podlasie jest niesamowite, jest tak zielono, inne powietrze. To co wam chodzi?
0: Podlasie. Nic się nie zmienia. Tak, tak. Ale właśnie, z perspektywy to jednak robi swoje, bo tak jak między innymi mówił Daniel Parol, chyba jest coś niesamowicie urokliwego w tym, że można wejść gdzieś na jakąś trasę i zobaczyć, co się po prostu wydarzy. Może się wydarzyć nic, a może się wydarzyć jakiś bocian, a może się wydarzyć jeszcze bardziej nic. Więc
1: to zdanie to. Może się wydarzyć bocian, więc sobie zanotuję bardzo ładne.
0: Ja się polecam z takimi zdaniami. My się usłyszymy w Dalej niż północ za 2 tygodnie. Teraz zostają państwo z Mateuszem Andruszkiewiczem i nie
1: U
0: tylko.
1: U mnie wydarzy się Beyoncé.
0: Ja nie wiem, co mam na to powiedzieć. Chyba już niewiele. Dobrego popołudnia.

0: indywidualną jazdę na czas w Wieliczce wygrał jego drużynowy kolega, Szwajcar Stefan Küng. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w całym wyścigu został Filip Gruszczyński. Uplasował się na 25. pozycji ze stratą blisko 3 minut do triumfatora.
1: Śmiałem się, mogę powiedzieć z kolegą, że najważniejsza klasyfikacja wyścigu, najlepszy Polak, ale ja na to patrzę trochę z przymrużeniem oka, bo wiemy, gdzie jest to polskie kolarstwo. Michał tu też na pewno nie dał wszystkiego, myślę, że też się później trochę przełączył na pomoc, mam tego świadomość, więc tak naprawdę konkurencja w walce o najlepszego Polaka nie była jakaś duża, to jest tak jakby tylko taki super dodatek wyjścia na to podium w jakiejkolwiek klasyfikacji, a walczyć chcę na pewno z najlepszymi na całym świecie, nie tylko z Polakami.
0: Komentował zawodnik w rozmowie z Eurosportem. Z kolei najlepszym z Polaków w dzisiejszej czasówce okazał się Michał Kwiatkowski, który zajął 31. miejsce ze stratą 36 sekund do zwycięzcy. Przenosimy się na Bliski Wschód. Iran oświadczył, że kluczowa dla światowego handlu ropą cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie zniosą sankcji i nie wycofają swoich wojsk z regionu. W tle trwają negocjacje z Omanem dotyczące żeglugi, a sytuację dodatkowo komplikują incydenty z udziałem tankowców.
2: Rozmowy z Omanem dotyczą tymczasowej trasy. Jesteśmy już niemal na finiszu. Ustalenie tej trasy przez Iran i Oman niekoniecznie oznacza ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Zależy to od innych czynników. Należy zrekompensować naruszenia protokołu ustaleń ze strony Stanów Zjednoczonych. Muszę jasno powiedzieć, że obecna sytuacja jest wynikiem naruszenia protokołu ustaleń przez Stany Zjednoczone.
0: Mówił szef MSZ Iranu Abbas Araghchi, tłumaczenie TVN24. Strona omańska ocenia atmosferę rozmów jako pozytywną i konstruktywną. Na koniec niecodzienny widok na polskim wybrzeżu. W okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach pojawił się kilkumetrowy ssak morski. Zauważony przez plażowiczów wieloryb, swobodnie dryfował blisko brzegu. Na miejsce wezwano ratowników WOPR oraz błękitny patrol WWF, którzy stwierdzili, czy zwierzę nie jest zaplątane w sieci rybackie. Aby zapewnić mu bezpieczeństwo, ratownicy eskortowali ssaka na wody Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązuje zakaz ruchu jednostek motorowodnych. Cała akcja przebiegała w stałym kontakcie z naukowcami ze stacji morskiej na Helu. Mimo że wieloryby w Bałtyku to wciąż niecodzienny widok, w ostatnich latach obserwuje się je tam coraz częściej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Pierwsza nowa zwrotka Jay-Z'ego od wielu lat. Nie udzielał się zbyt dużo, jeżeli chodzi o muzyczne nowości, a tu wystąpił gościnnie u szanownej małżonki Beyoncé, zgodnie z zapowiedzią w audycji Olgi, to od Queen Bee. Rozpoczęliśmy to spotkanie. W ogóle ten singiel produkowany przez Queen Bee i Pharrella Williamsa wyszedł przy okazji Święta Niepodległości w Stanach. No i podobno ma się to znaleźć również na jubileuszowej edycji drugiego albumu Beyoncé Birthday, B-Day, który wyjdzie przy okazji 20-lecia 4 września. Takie są plany. Nasze są takie, że w tej audycji sprawdzimy nowe wydawnictwo Fanny Hughes, nowego Isaiah Fallsa. Będzie też jakiś The Weeknd, na pewno nie nowy. Jeżeli chodzi o jego utwory, mam, aczkolwiek to moje bardzo subiektywne spostrzeżenie, takie podejście, że im starszy The Weeknd, tym lepszy. Będzie nowy Q i stary Q, Schoolboy.

0: your money, darling. I just want your love.
1: Schoolboy Q, mnie ostatni Q w dzisiejszym programie. Przeogromnie dużo funku w rapie albo rapów funku można znaleźć w dyskografii Topaza Jonesa. Jego sposób rapowania i śpiewania ma w sobie nieprawdopodobną ilość luzu i groove'u i słońca i Outkastu też, bo raper deklarował, że właśnie wychował się na muzyce Andre 3000 i Big Boya między innymi. Tak więc kontynuacja tego południowego brzmienia prezentowała się w roku 2016 następująco.

bardzo dziękujemy panu Topazu Jonesu. Od kolejnej propozycji umywam ręce i nie żebym miał się jakkolwiek krępować, bo zupełnie przeciwnie. Słuchałem tego w tym tygodniu non-stop, a znalazłem to w poniedziałkowej playliście Kajtka Strzelczyka, dlatego mówię, że umywam ręce, bo to nie moja Kajtka. I wszystkie ukłony w jego stronę wydigował. Nie wiem, gdzie to znalazł, jak trafił na ten dubowy, basowy utwór z wokalem niczym Green Tea Bang, ale jest to jeden z tych utworów, którego nie da się słuchać raz.

wspaniałe doby. Night Moves. To było. Jeżeli chodzi o nowości, teraz będzie Nowy Orlean w centrum uwagi i bynajmniej nie przenosimy się na scenę jazzową. Znana Państwu dobrze Dawn Richard zapowiedziała, że ma zamiar wydać trzecią płytę i domknąć tym samym trylogię płytową, która jak dotąd orbitowała właśnie gdzieś wokół Nowego Orleanu. Widzianego z perspektywy jej ojca, to było na pierwszej płycie, na drugiej w centrum uwagi była jej matka, a teraz Dawn Richard postanowiła uzupełnić narrację o perspektywę własną i śpiewa Enough.

0: not my only fans.
1: Ça des bons créoles, il fait. Pour faire l'argent, pour faire la vie. Ça des bons, bons créoles comme toi.
2: Oh, mais ça, mon gars, mais ça, mon pas. Moi, c'est différent, tu connais. Parce que là, moi, tu viens pour quitter la légende. Moi, ici, dans la Californie, je fais la vie.
3: Jeżeli ktoś pomyślał sobie zaraz, gdzieś to już słyszałem, to w istocie dobra intuicja. Enough bazuje na samplu Sister Nancy z 89 roku z utworu Bam Bam, ale niekoniecznie musiałby być oryginał, to co Państwu podpowiadała intuicja, no bo hip-hop bardzo lubi się z tym utworem. Kanye używał go w numerze Famous, grany dzisiaj już przecież Jay-Z w utworze Bam z 17 roku, Lauryn Hill, Lost Ones i tak dalej, moglibyśmy wymieniać jeszcze 160 kolejnych numerów, gdzie Sister Nancy była samplowana, bo tyle pokazuje strona Who Sampled, więc trochę było okazji, żeby Bam Bam posłuchać. Bez sampli z kolei, chyba że moje ucho czegoś nie wychwyciło, ale raczej bez. Ze zniewalającym głosem przed nami teraz wystąpi pani o pseudonimie Nine Days.

Nine Days Each Other za nami. Kolejna artystka urodziła się i wychowała w LA. Jest z mojego rocznika, nazywa się Fana Hughes. Nieco głośniej zrobiło się o niej w 2021, gdy pojawiła się gościnnie u Tylera, The Creatora, w utworze Sweet, I Thought You Wanted to Dance. Ale nie po gościnki, a jej autorski dorobek dzisiaj sięgniemy, tym bardziej, że ostatnio poszerzył się właśnie o nową płytę, do której dzisiaj zajrzymy. I pewnie moglibyśmy gatunkowo pokrótce spiąć to w całość frazę smooth R&B, ale nie pójdziemy na łatwiznę. Jeżeli chodzi o utwory na tej płycie, jest Sweet and Sour, na pewno godne uwagi. Tu instrumental bazuje na brzmieniu gitary, wyprodukowana trochę tak, jakby miał tam zaśpiewać i zakrzyczeć Dijon. Wcale nie robi tego Fana Hughes w taki sposób, śpiewa zupełnie inaczej, dużo jest w tym elegancji, takiej emancypacji emocjonalnej, związkowej, niezależności, gdy śpiewa I'm done with all your BS, może tak to wyraźmy. I w ogóle mam wrażenie, że to hasło, taka emancypacja emocjonalna i kwestia w ogóle relacji romantycznych, to rozciąga się na całą płytę. Jest nagranie Recognize, które brzmi, jakby miał przy tym pracować Devonta Hines. Po pierwsze piano, po drugie jest falset w refrenie i ten rodzaj takiego, nie wiem, romantycznego napięcia, nostalgii, jakiegoś takiego smutku może trochę we wszystkim. Zresztą Państwo sami mogą to sprawdzić.

Fana Hughes. Czy ja powiedziałem, jak zatytułowana jest jej nowa płyta? Nie powiedziałem. Catch and Release, gdyby ktoś szukał. Wszystkie utwory z tego albumu są przyozdobione w wizuale, gdzie Fana siedzi na łódce i łowi ryby, albo nie łowi ryby, po prostu siedzi na łódce, robi jakieś inne rzeczy. To jakiegoś szczególnie wielkiego wrażenia nie robi, poza spinaniem całości w jeden koncept wizualny. Cała płyta jest... ładna, ale nieszczególnie porywająca w tym sensie, żeby miała bardzo wysokie, państwo wybaczą angielski zwrot, repeat value, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba bardziej podobają mi się produkcje na tej płycie niż samo, znowu się wyrażę po angielsku, delivery, funny. Choć to nie oznacza, że są jakieś złe rzeczy, które miałbym na jej temat powiedzieć w kontekście tego albumu właśnie. Red Wine Holiday teraz posłuchamy i tutaj sekcja rytmiczna, myślę sobie, że jest godna uwagi, bo będzie to perkusja, którą znamy dobrze z Is It True, Tame Impali. I Millennial Whoop też pojawi się w chórkach, więc wszystkie punkty do szczęścia odhaczone.

zapowiedziałem, że dziś w programie pojawi się stary Kiu i nowy Kiu, więc ten drugi teraz przed nami. W zależności od utworu, jego muzyka jest lekko lub bardzo romantyzowana. Nie bardzo z kolei, a lekko eksperymentalna, alternatywna R&B. Gdzieś w tych rejonach będziemy się poruszać. Z jego nowej płyty zatytułowanej Do You See Me wybrałem Drive Me Off The Wall. A dlaczego wybrałem ten utwór akurat? No dlatego, że u jego boku pojawia się Deb Never.

Nie tego to skoczyliśmy od R&B do jazzu, ale nie spędzimy dzisiaj tam dużo czasu. To był taki chwilowy skok w inną stronę. Jeszcze nie skończyłem zachwycać tegoroczną płytą Arlo Parks. Brytyjska wokalistka dorzuciła kolejną porcję muzyki. Szczęśliwie żadna to jest nowość i nowy rozdział, więc możemy wciąż spokojnie zatapiać się w Ambiguous Desire, bez poczucia, że coś nas omija. Na razie jeszcze na kolejne etapy jej kariery sobie poczekamy. Floette, utwór, który pochodzi właśnie z tej płyty Ambiguous Desire, tylko że teraz zagra nam w nowej wersji, gdzie obok Arlo pojawia się brytyjska raperka. Można zaryzykować z frazą poetka John Glacier. Ja kiedyś przenosiłem jej płytę. Bardzo to było takie chłodne, industrialne, eksperymentalne brzmienie, więc na tej elektronicznej ścieżce, którą ostatnio obrało Arlo Parks, zupełnie mnie nie dziwię, że uznała John Glacier za właściwą osobę do współpracy.

Ja przypomnę tylko, że Arlo Parks wystąpi w Polsce 18 listopada i widzimy się wtedy pod sceną, mam nadzieję, jeżeli ktoś się wybiera i jeżeli nic nie pokrzyżuje moich planów, bo to zawsze warto brać pod uwagę, ale właśnie jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to się widzimy i może nawet potańczymy na Arlo. Nie mogę się doczekać tego występu. Jeżeli chodzi o utwory, które znamy, ale nie w tej wersji, które za chwilę się pojawią, to tak brzmi Don't Play the Fool, The May, tylko że nagrane na żywo.

Jakoś tak nam wyszło, że mamy dzisiaj dzień kontynuacji. Był remix Beyoncé, był remix Harlow Parks, była nowa wersja singla The May. I drugą część swojej debiutanckiej płyty Lover's Paradise wydał też niedawno Isaiah Falls.

Większość albumu Lover's Paradise to muzyka, no właściwie definicja muzyki pościelowej przy okazji tego nowego albumu posłuchamy jeszcze pewnej znanej postaci za chwilę ze sceny R&B, która była niedawno w Polsce. To tak tylko zajawiam, że do weekendowych okoliczności dojdziemy. Ale zanim to jeszcze jeden fragment właśnie nowej płyty Isaiah Falsa, który wychował się podobno na Outkaście, kolejny artysta z dzisiejszej selekcji, z tym zespołem w bio, ale nie tylko, bo był też Justin Timberlake czy Kirk Franklin. Clean czy Drake. Zresztą ten Kirk i gospel to jest całkiem organiczny kierunek w jego muzycznych wyborach, bo jego rodzice byli chrześcijańskimi artystami, zajmowali się muzyką, pracowali w wytwórni w dziale A&R, więc od dziecka jego ścieżka kariery jakoś tak muzyką była przesiąknięta od strony twórczej, ale też od strony biznesowej. Isaiah Falls też niejednokrotnie śpiewał w kościele, co jest jakimś punktem wspólnym wielu artystów właśnie ze sceny soulowej czy R&B, ale to było lata temu, obecnie jest nie jakoś przesadnie rozpoznawalny, ale jeżeli chodzi o ten gatunek, tę niszę, to mam wrażenie, że ma wyrobioną markę, pewną renomę. Był kiedyś wyróżniony przez Billboard, okrzyknięty artystą miesiąca właśnie w kategorii hip-hop R&B i mam wrażenie, że wszystkie nowości, które sprawdzam właśnie spod pseudonimu Isaiah Falls, trzymają poziom i nie inaczej jest w przypadku najnowszej płyty Lover's Paradise Side B. Jeszcze jeden fragment tej płyty, tego albumu zatytułowany Taboo, a później ten, na którego wielu w tym tygodniu czekało.

Isaiah Falls i Taboo z nowej płyty Lover's Paradise. Aż tak po raz 74 wspomnę ten tytuł. Kończymy dzisiejsze spotkanie i kończymy je z Ablem, zgodnie z zapowiedzią. The Weeknd, który grał w tym tygodniu w Polsce. Nie byłem na żywo, to znaczy w tym tygodniu go nie słyszałem, ale miałem okazję być na jego poprzednim koncercie już sporo czasu temu i zazdroszczę wszystkim tym, którzy po raz pierwszy zderzyli się z tym panem na żywo. The Weeknd, na koniec my słyszymy się za tydzień. Pa, pa.

0: sierpnia. O szczegółach mówił TVP Info Zbigniew Micek, kierownik projektu Miecznik w PGZ Stoczni Wojennej.
1: Samo wodowanie, a więc pierwszy kontakt kadłuba z wodą realizowany będzie na wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 13 sierpnia. Będzie to proces długi, ponieważ podczas zanurzania kadłuba będziemy sprawdzali po kolei szczelność we wszystkich przedziałach. Jeżeli wszystko pójdzie ok, w dniu 13 okręt zostanie przeholowany do nabrzeża gościnnego w Stoczni Wojennej, gdzie poddany zostanie dalszym pracom wyposażeniowym.
0: Budowa trzech nowoczesnych fregat w ramach programu Miecznik to największa inwestycja modernizacyjna w historii rodzimej floty, której wartość szacuje się na 15 miliardów złotych. Zmieniamy temat. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił 15-punktowy plan Stanów Zjednoczonych dotyczący Strefy Gazy. Izraelski przywódca oświadczył, że siły zbrojne nie wycofają się z palestyńskiego terytorium, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie i bezwarunkowo rozbrojony. Obecnie rozmawiamy z Amerykanami na ten temat. Mają swoje pomysły, niektóre z nich są dla nas do zaakceptowania, a inne nie. I wiemy, jak zdecydowanie oponować w takich sprawach. Mówił premier Izraela. Ogłoszony pod koniec lipca przez Donalda Trumpa plan zakładał powiązanie zbrojenia bojowników ze stopniowym wycofywaniem izraelskiej armii oraz utworzeniem nowego rządu palestyńskiego. Netanyahu podkreślił jednak, że Tel Awiw omawia swoje zastrzeżenia z Waszyngtonem i nigdy nie wyrazi zgody na powstanie niepodległego państwa palestyńskiego. Obecnie wojska izraelskie kontrolują około 65% Strefy Gazy. Na koniec temat suszy hydrologicznej w Polsce. Na stacji Warszawa Bulwary poziom Wisły spadł dziś do zaledwie 103 cm. IMGW wydał już niemal 80 ostrzeżeń przed suszą w całym kraju, a prognozy nie zapowiadają poprawy aż do października.
2: Pomimo prognozowanych opadów burzowych, susza hydrologiczna pozostanie głównym zagrożeniem. Punktowy charakter opadów nie poprawi istotnie sytuacji w skali kraju, a wysokie wartości temperatury powietrza i zwiększone parowanie będą nadal sprzyjały rozwojowi niżówki hydrologicznej.
0: Zapowiadał synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Ulewne i gwałtowne deszcze przynoszą więcej szkód niż pożytku, prowadzą do podtopień zamiast nawadniać glebę. Do poprawy sytuacji potrzebne są długotrwałe, jednostajne opady. Nisko stojąca i szybko nagrzewająca się woda stwarza też zagrożenie dla rzecznych ekosystemów. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Kącik różowej grzywki.
4: Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 23. spotkanie w kąciku różowej grzywki, kiedy ten czas minął, a dziś następujące atrakcje. Przede wszystkim porozmawiam z Anią Kozibą-Świstak, autorką książki wspomnieniowej Pani od Hardkora z wydawnictwa Zima. Ania Koziba to nauczycielka języka polskiego, zaangażowana społecznie, autorka tekstów i piosenkarka. Jest wokalistką zespołu Eye for an Eye, który oczywiście posłuchamy w czasie naszej audycji. Zespół ten powstał w 1997 roku w Bielsku-Białej, a kilka lat później kapela nagrała debiutancką płytę Fabryka Drwin. Książka Ani to nie tylko książka o muzyce i scenie hardkorowej w Polsce, co oczywiście jest ciekawe samo przez się, ale przede wszystkim świetnie napisana opowieść pokoleniowa o dorastaniu, buncie, przyjaźni, szukaniu własnego miejsca, również tych dorosłych wyborów, które potem trzeba podjąć. Autorka z ogromnym wyczuciem oddaje klimat koncertów, emocje tamtych lat, energię życia w rytm muzyki i sztuki. Bardzo ciekawa pozycja, tak naprawdę nie tylko o muzyce właśnie, ale myślę, że o kulturze ostatnich trzech dekad. Wspomnę również o książce NSR Kapelusz w lamparcie Cętki w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej, wydawnictwo Filtry. Natomiast w Skarbach ze śmietnika zajmiemy się pismem Filipinka. Do tego oczywiście muzyka. Dziś jak zwykle trochę ska, trochę punka. Mamy dla siebie tylko godzinę, a więc nie przedłużając, zapraszam do słuchania.

0: Zamieńmy się słowami.
1: A z nami jest Ania Koziba-Świstak, autorka książki Pani od Hardcora. I dziś rozmawiamy o muzyce tworzonej przez kobiety, ale też o tym, jak pisać o muzyce, czyli jak nuty przekładać na litery. I co to w ogóle jest bycie częścią kapeli? Witam cię serdecznie w naszej audycji.
2: Witam, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą.
1: Ja również. Wiesz, cały czas tak myślałam sobie, że to jest też ten dobry moment, gdzie na rynku wydawniczym pojawiła się zarówno twoja książka, jak i książka Magdy Czubaszek o dziewczynach z lat 80. i trochę 90. I tej scenie tworzonej w Polsce przez kobiety. A ja w ogóle jestem też na bieżąco z wysłuchaniem autobiografii Kathleen Hanny, liderki Bikini Kill, Julie Ruin, Le Tigre. Jej książka Rebel Girl co prawda nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, ale można czytać ją w oryginale albo słuchać, co ciekawe, bo jest w formie audiobooka czytanego przez samą autorkę. I wszystkie te książki jakoś tak przeczytałam i wysłuchałam w jednym momencie i pomyślałam sobie, że to jest niebywałe, że raz na jakiś czas musimy o sobie przypomnieć, musimy pewnie też trochę powiedzieć rzeczy dla nas oczywiste, a jednocześnie też trochę powalczyć o to, abyśmy były częścią tej herstorii muzycznej właśnie i powiedzieć jednak o cały czas różnych problemach, które mamy. Ale zanim o problemach i o marudzeniu, bo pewnie też od tego nie uciekniemy, to chciałam zapytać się o sam początek twojej książki. Bo dla tych z Państwa, którzy myślą, że zaczyna się, nie wiem, po prostu od cytatu choćby z Bikini Kill, o którym wspomniałam wcześniej, to nie, bo jest to, uwaga, uwaga, Czesław Niemen. Ja wiem, że rozmawiam z Panią od polskiego, ale jednak jeżeli punkowa książka zaczyna się od Mimozami jesień się zaczyna, nomen omen, złotawa, krucha i miła, to pierwsze pytanie, czy jesteś złotawa, krucha i miła i czy to ty jesteś tą dziewczyną, która opowie nam teraz, jak to jest być w punk rocku?
2: No mam taką nadzieję, że jakby mogę przynajmniej część tej historii opowiedzieć, no bo jestem też częścią tej historii, to od bardzo, bardzo dawna. I to, co powiedziałaś na początku, że no, musimy się trochę przypominać, musimy jednak tego głosu udzielać. No jest jakaś powinność, nie? Trzeba gdzieś tam o tym mówić. A Czesław Niemen skąd się wziął? No stąd, że to jednak jest forma jakiejś tam autobiografii i ten Czesław Niemen gdzieś na samiutkim początku drogi też mi towarzyszył i na pewno i Czesław Niemen i pojawia się tam Anna Jantar i pojawia się tam mnóstwo różnych takich staroci, których słuchali nasi rodzice. On też miał na nas wpływ i też gdzieś w jakimś tam małym stopniu spowodowały, że jestem tutaj, gdzie jestem.
1: To jest bardzo ciekawe, że mówisz o tej różnorodności muzycznej, bo mam wrażenie, że jakkolwiek w naszym pokoleniu, bo jesteśmy podobnie rocznikowo, kiedy zapoznawałaś kogoś, to pierwsze pytanie, czego słuchasz? I to jakoś ci ustawiało późniejszą relację, bądź też nie, bo to zależało, co się słucha. Ale to jednak, nie chcę powiedzieć, że były szufladki, no ale pewien rodzaj identyfikacji tożsamościowej, a przecież dla tych osób, które żyją muzyką, czy w ogóle żyją sztuką, kulturą, ta różnorodność jest tutaj niezbędna. I bardzo cieszę się, że w twojej książce, choć dotyczy ona bardzo specyficznego, nie tylko nurtu muzycznego, ale też środowiska, kultury i tak dalej, że ta różnorodność jest tu niesamowita. Powiedz, skoro już mamy tego Czesława Niemena, ale też inne postaci, jednak tytuł jest Pani od Hardcora, ale hard pisane tak jak serce. Czy myślisz, że ta muzyka i serce do niej to jest też element twojej tożsamości i jakie miejsce muzyka ma w twoim życiu?
2: No na pewno. Znaczy muzyka, jeżeli się ją zwłaszcza gra, tworzy, no to jest częścią ciebie, tak? I wiesz, muzyka nas kształtuje. My jesteśmy chyba z tego pokolenia, gdzie faktycznie muzyka była dla nas bardzo ważna. I rzeczywiście ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek z moich koleżanek, moich kolegów nie słuchał, wiesz, nie miał tych słuchawek z tym Walkmanem na kasety i czegoś jednak sobie gdzieś w drodze do szkoły nie słuchał. Troszkę to niestety umarło, co mnie bardzo martwi, bo myślę, że muzyka nas kształtuje mocno i tekst również, bo dla mnie jakby, i ja to w tej książce podkreślam, że muzyka, wiesz, to nie są tylko dźwięki. Muzyka to jest też swego rodzaju poezja, którą twórcy wkładają w te rytmy, nie? Więc to jest tak naprawdę połączenie dwóch rodzajów sztuki, bo masz tam i jakby nuty, i masz litery. Dlatego wiesz, ja głównie takiej muzyki, no takiej piosenkowej, że tak powiem, słuchałam, tak? I te teksty na równi z tym, co czytałam, mnie kształtowały.
1: To jest ciekawe, co mówisz w kontekście poezji, bo kiedy staram się ludziom przekazać to, że właśnie poezja jest czymś niesamowitym i co w ogóle ratuje nas w tej grozie i przebodźcowaniu, to wiele osób mówi, no wiesz, ale żeby czytać wiersze, to trzeba mieć jakieś kompetencje, no właśnie, to jest trochę takie szkolne, albo z drugiej strony nie rozumiem poezji. I kiedy używam wtedy argumentu, że hej, przecież na pewno znasz zespoły, wokalistów, wokalistki, których teksty były dla ciebie najważniejsze i one są jak poezja właśnie, ale poezja nie zawsze kojarzy się z punk rockiem czy hardcorem, więc przejdźmy.
2: No nawet teraz. Bym powiedziała, że się wręcz nie kojarzy.
1: No więc właśnie.
2: Przeciwnie.
1: No więc właśnie, że szybka muzyka, krótkie teksty, antysystemowe, wiadomo, z bardzo jasnym przekazem politycznym i społecznym, a zarazem przekazanym w taki sposób, żeby ci, co tam się kłębią pod sceną i pogują, załapali kilka wyrazów i latali w kółeczko, a to pokazuje, że wcale tak nie jest. Powiedzmy zatem od początku, od momentu, kiedy odkryłaś, że muzyka, no szeroko pojęta, alternatywna, jest dla ciebie ważna. Czy to był też moment, w którym poczułaś, że chciałabyś być jej częścią i współtworzyć, skoro też lubisz słuchać i lubisz obcować z tego typu kulturą? Czy to gdzieś poszło w trakcie dopiero, nie wiem, chodzenia na koncerty czy poznawania ludzi?
2: Wiesz, u mnie ta droga no, wyglądała dość specyficznie, ponieważ mnie do sceny jakby instynktownie ciągnęło zawsze, bo ja już we wczesnym dzieciństwie zaczęłam swoją wielką przygodę z teatrem i z takim, wiesz, teatrem amatorskim, który tutaj w naszym mieście działał. I to było coś, co naprawdę, no, chyba uratowało mi życie. Ja czasem tak o tym myślę, bo teatr to było miejsce, do którego ja uciekałam każdego dnia. I tam znajdowałam, wiesz, niesamowitą realizację, znajdowałam grupę przyjaciół, znajdowałam ludzi dorosłych, którzy mnie wspierali w tej trudnej sytuacji. I to było, wiesz, ja wtedy poczułam scenę, nie? I scena stała się takim miejscem, w którym ja mogłam być kimś, kim bardzo chciałam być, a w tamtych czasach jeszcze nie mogłam z różnych względów. I jakby, no powiem szczerze, zakładałam, że absolutnie nie umiem śpiewać. Zresztą nawet piszę o tym w książce, bo tutaj no rola szkoły niestety. I to mówię z przykrością jako osoba, która w szkolnictwie pracuje. No czasem głupie słowo nauczyciela pod tytułem z ciebie to nigdy nie będzie śpiewaczka czy śpiewak, ty nigdy śpiewać nie będziesz albo ty się nigdy nie nauczysz matematyki. To jest takie słowo, które cię może pogrzebać na zawsze. Bo jednak... wiesz, ten nauczyciel jest autorytetem dla nas, więc ja takie słowa usłyszałam gdzieś tam we wczesnej podstawówce, ty to nigdy śpiewać nie będziesz i święcie w to wierzyłam. I właściwie przez przypadek zdarzyło się, że wchodząc na próby do mojego chłopaka, dzisiaj mojego męża, który gdzieś tam próbował grać punk rocka, zaczęłam nieśmiało coś do tego mikrofonu sobie tam buczeć, cichutko na początku, bardzo, i to była taka, wiesz, droga mentalno-głosowa, gdzie jakby ten mój głos ewoluował, aż do takiego momentu, kiedy ja zaczęłam krzyczeć i przestałam się bać własnego głosu, więc to była też taka no, psychologiczna walka ze sobą. I tak się znalazłam tak naprawdę na scenie punk rockowej.
1: Tak, to jest ważne, co mówisz. Ja mam też takie doświadczenie, że znowu pani od polskiego w liceum mówiła mi zawsze, że nic ze mnie nie będzie i nawet używała takiego sformułowania, że co najwyżej będę sprzedawała gacie na stadionie. W Warszawie był wtedy stadion dziesięciolecia, który był największym bazarem, zwany Jarmark Europa, pieszczotliwie.
2: Tak, no znany, nawet tutaj o nim wiedzieliśmy.
1: No oczywiście, że tak, przecież tam się przyjeżdżało, tam było wszystko. No więc pani od polskiego, pani od mojego złamanego hard, chociaż była hardkorowa zdecydowanie, wizualizowała sobie mnie jako sprzedawczynię gaci. I cóż się stało? Kiedy założyłam swoją drugą kapelę, to pierwsze co w naszym merchu, czyli takim sklepiku, gdzie można kupić różne gadżety związane z zespołem, zrobiłam oczywiście majtki. Zresztą Alina z Bielska, z twojego miasta, zrobiła mi sitodruk. To były piękne majtki fluorescencyjne z napisem Zimny Maj, bo tak się nazywała moja kapela, mój zespół. I cóż, sprzedawałam te majtki przed koncertem i po koncercie. Pomyślałam sobie, że to musi być jakaś ciągłość. Ale wiesz, myślałam sobie o tym wtedy, dobra, ja miałam jakąś taką siłę w sobie i przekorę, żeby właśnie zagrać na nosie pani od polskiego, ale zawsze myślę sobie o tych wszystkich dzieciakach, które nie mają tego i które właśnie nigdy więcej na przykład nie będą śpiewały, albo malowały, albo pisały, bo ktoś im w szkole powiedział, że nie nadają się do niczego. I jakoś strasznie mnie to smuci, jak wiele talentów pewnie gdzieś zostało w zarodku zniszczone tak naprawdę w szkole właśnie przez te słowa. I dzięki, że mówisz właśnie o tym momencie, kiedy mimo wszystko próbujesz i zaczynasz tworzyć. To jest też coś, co zawsze jakoś powtarzam osobom, z którymi pracuję warsztatowo przy pisaniu. Że już nieważne, czy umiesz, czy nie, pomyślisz o tym później, albo jutro, jak Scarlett O'Hara sprzęgnęło z wiatrem, a teraz rób rzeczy. No więc dobra, idziesz na próbę, coś tam sobie marudzisz do mikrofonu, ale potem, jak rozumiem, twój wewnętrzny głos przebija się przez nieśmiałość i poczucie, że to nie ma sensu. Czy pamiętasz te pierwsze emocje, kiedy się wydarłaś do mikrofonu?
2: Tak, bardzo dobrze je pamiętam. Pamiętam nawet tekst, który wtedy wykrzyczałam. To było związane z pewnymi wydarzeniami, tak? Bo tutaj, zresztą ja to opisuję w książce, tam nie chcę spoilerować za bardzo, ale jest taki rozdział, w którym ja opisuję pewne nieprzyjemne zdarzenie, które miało miejsce w moim życiu w związku ze skinheadami, z nazi skinheadami, którzy wtedy nas w latach 90. prześladowali na ulicach. I wiesz, jak się było jednak samotnie idącą dziewczyną, obwieszoną plakietkami i naszywkami niszcz nazizm, no to było to ryzykowne i czasami natknęliśmy się na jakichś bandytów. I takie momenty, wiesz, powodowały, że człowiek no, uczył się też walki o siebie. I właśnie po jednym z takich zdarzeń ja zrozumiałam, że głos to jest potężna siła, że wiesz, krzyk to jest coś, co, no, gdzie ty się możesz wyrazić, obronić, gdzie możesz stanąć sama przeciwko całemu światu. I dosłownie na kolejnej próbie miałam to już w głowie i stwierdziłam, spróbuję. I oczywiście wiadomo, że wiesz, jak pierwszy raz wydobędziesz z siebie taki mocny głos, to jest dosyć onieśmielające doświadczenie, dlatego że ty, wiesz, stajesz i myślisz, ojej, co się tam w ogóle podziało, nie? Ty słyszysz to z zewnątrz, nagle swój głos. I faktycznie był taki moment zawahania, no ale wiesz, fajne jest to, że właśnie my w tym środowisku alternatywnym otrzymywaliśmy mnóstwo wsparcia od rówieśników, nie? Jakby chłopaki z zespołu mówią, ej, super, idźmy w to dalej, nie? I tak w ogóle powstał w sumie nasz zespół już taki bardziej świadomy, no bo wcześniej gdzieś też mieliśmy pomniejszy projekt, natomiast Eye for an Eye właśnie powstał wtedy, kiedy mi się ten głos udało z siebie wydobyć.
1: Ten moment, w którym przez gardło przechodzi twój dźwięk gdzieś dalej, jest też takim momentem, powiedziałabym, napięcia genderowego, gdzie jesteśmy do tego jakoś socjalizowane od samego początku. Kiedy się urodzimy, że no oczywiście odpowiadaj, kiedy się pytają, ale nigdy sama, no i przede wszystkim nie krzycz i bądź miła i sympatyczna i grzeczna, i wiem, jak często kobiety mają po prostu zaciśnięte gardła. I w ogóle ja na przykład przez długi czas nie wierzyłam, że mam przeponę. Uważałam, że po prostu jestem jedynym człowiekiem może na świecie, który tej przepony nie ma. W ogóle nie. Chodziłam na jakieś warsztaty, wiesz, tam te wszystkie takie jakieś specjalne ćwiczenia na oddychanie, a połóż rękę na brzuch. Nie, w ogóle nie mam przepony. Za to mam wielki węzeł w gardle i moment, w którym on się odwiązuje, to jest też ten moment bardzo mocny tak psychicznie. Gdzie być może też zaczynasz po prostu wierzyć w siebie, że to nie jest tylko o głosie i nie jest tylko o przeponie i gardle, tylko o czymś o wiele większym. Czy miałaś też takie poczucie, że stając na scenie, jest to też ważne dla innych dziewczyn?
2: Wiesz co, chyba wtedy na samym początku jeszcze nie. Jeszcze nie. Dlatego, że jak wiesz, no, ten brak wiary w siebie jednak strasznie człowieka grzebie, wiesz, ten wstyd to właśnie coś, co tak jak mówisz, nabywamy przede wszystkim z wychowaniem, to bądź cicho, to zatykanie własnych możliwości, no bo zwróć uwagę, że niemowlę ma potężny głos, tak? To z takiego małego ciałka wydobywa się takie głosisko, które często słychać na pół bloku. My to mamy w sobie, każdy z nas, my się z tym rodzimy. Natomiast później w procesie socjalizacji jesteśmy coraz bardziej stłamszeni, no bo nie wolno, tak? Mamy być cicho i mamy się nie odzywać. Najgrzeczniejsze dzieci w szkole to są te, które nic nie mówią, według wielu nauczycieli. Więc ja na początku nie zakładałam, że będę mogła gdzieś stać się jakąś inspiracją dla innych dziewczyn. Nie? Dopiero z czasem, wiesz, kiedy po koncertach podchodziły do mnie dziewczyny, czasami wiele lat młodsze, i mówiły, ojejku, ale fajnie, bo wie pani, albo bo czasami będą mnie już przez pani dziewczyny, ja też mam kapelę teraz i cały czas słuchamy I for an Eye i też chcę tak krzyczeć i nawet gdzieś tam miałam czasami takie pytania, a jak to się robi? Proszę mi pokazać, nie, jak to otworzyć ten głos. Więc to był moment cudowny, kiedy to się zaczęło, kiedy ja odkryłam, że mogę też inspirować inne dziewczyny. Ale to trwało troszeczkę.
1: Aż korci mnie, żeby zapytać się, jak to się robi? Pani od śpiewania.
2: Jest takie ćwiczenie, my je próbowaliśmy robić w teatrze, ale wtedy mi to jeszcze słabo szło. No, jakby nam mój mentor teatralny zalecał, żeby iść samemu gdzieś na jakieś totalne odludzie, gdzieś, gdzie wiesz, do lasu, w góry, gdziekolwiek i tam po prostu krzyczeć ile wlezie, nie? Żeby jakby otworzyć się psychicznie, bo my mamy nie problem w narządach głosu, nie w krtani jest problem, tylko problem jest w naszej głowie. I my musimy tak naprawdę zrozumieć, że mamy ten głos, że on jest w nas, właśnie, że mamy tę przeponę, tak jak ty tutaj mówiłaś. I trzeba to zrobić najlepiej samemu i najlepiej na odludziu. I w momencie, kiedy my wiesz, naprawdę uda nam się pierwszy raz, no to jest odblokowanie tej bariery psychicznej i to potem już idzie. Nie? A czasami są to jakieś mocne zdarzenia, nie wiem, coś się dzieje i my po prostu krzyczymy ze strachu, krzyczymy, bo walczymy. I wtedy wiesz, też nagle odkrywamy, wow, ale we mnie jest moc. To są piękne chwile. Także ja myślę, że to jest jakiś moment w życiu, kiedy my odblokowujemy swoją głowę i okazuje się, że krzyczeć może każdy. Śpiewać każdy może.
1: Krzyczeć każdy może. Ja uważam, że to jest chyba lepsze.
2: Tak, to jest fajny pomysł na tytuł.
1: Tak, no bo w krzyku nie chodzi tylko o wydarcie się, ale też sobie teraz słuchając ciebie przypomniałam, jak chodziłam na takie zajęcia ze sztuk walki, kobiecą grupę, otwarte serce, zaciśnięte pięści i dziewczyny, które początkowo wstydziły się, wydawało im się, że nie potrafią krzyczeć, moment, w którym się wydzierały tłukąc worek bokserską rękawicą, no aż mam ciarki, kiedy sobie o tym przypominam, jak wiele z nich płakało po prostu wtedy, bo to się odblokowuje wszystko, to jest jak jakaś, nie wiem, terapia przez bicie, wiem, że to głupio brzmi, tak. Ale to zostańmy przy tym krzyku.
2: Nagle łapiesz kontakt ze sobą samą, ze sobą prawdziwą, nie? Tą stłamszoną gdzieś tam bardzo głęboko w środku.
1: Piękny mamy jakąś taką, tak, mamy jakąś taką głupią teorię, niepopartą oczywiście niczym, że dlatego nas tak strasznie irytują dzieci płaczące, o nich też wspomniałaś w swojej wypowiedzi, ponieważ my po prostu im zazdrościmy. To znaczy, sobie jakąś taką wizję. No, ile razy chciałaś po prostu na środku supermarketu rzucić się w łuku histerycznym i wrzeszczeć? Ja na przykład bardzo często. Więc myślę sobie, że właśnie ta autoekspresja, która jest taka też no, irytująca być może dla otoczenia, jest też szalenie jakoś właśnie otwierająca, więc no, może dzieci po prostu nam to dają. A do naszej rozmowy wrócimy po przerwie.

0: A naszą gościnią jest dzisiaj Ania Koziba-Świstek, autorka książki Panie od Hardcora. Rozmawiałyśmy o krzyku, rozmawiałyśmy o dziewczynach na scenie, również tej niezależnej. A teraz chciałabym trochę porozmawiać, Aniu, o twojej pracy jako pedagogzki, nauczycielki, bo Panie od Punk Rocka to nie jest takie oczywiste, chociaż myślę, że w naszym środowisku dość sporo osób edukuje, czy to na wyższych uczelniach, czy w szkołach. W swojej książce opisujesz ten moment, w którym stałaś się nauczycielką i dostałaś swoją pierwszą pracę, ale gdybyś mogła opowiedzieć też o tym, jakie były twoje pierwsze emocje, kiedy stanęłaś naprzeciwko klasy?
1: Przerażenie, absolutne przerażenie, większe niż na pierwszym koncercie. Dlatego, że wiesz, na koncercie masz przynajmniej sprzyjającą ci publikę, a w klasie niekoniecznie. W klasie, jak wchodzisz, no to pierwszy raz i masz 21 czy 22 lata i ci ludzie naprzeciwko ciebie są tylko parę lat młodsi, no to no jest to doświadczenie trudne, bo człowiek czuje się przede wszystkim oceniany. Masz wrażenie, że wszyscy traktują cię jak wroga, no bo generalnie pedagog, nauczyciel to wróg, nie? Więc było to bardzo trudne, ale dość szybko mi się udało, wiesz, nawiązać fajne relacje. Na początku uczyłam w szkole podstawowej, gdzie miałam też takie dzieciaki z ósmej klasy, na przykład siódmej, ósmej, czyli już całkiem duże jak na 21-letnią osobę. Także no... Wiesz, to z czasem się oswajasz, nie? Potem to już jakby rzeczywiście jest coś takiego, że codziennie wchodzisz na tę scenę, nie? Bo to jest rodzaj sceny, gdzie za każdym razem odgrywasz nowy spektakl. No ale te relacje udało mi się fajnie nawiązać z dzieciakami.
0: Kiedy rozmawiałam kiedyś z moim kolegą, który również, nie chcę powiedzieć, że niechcący, no ale takiego życie potoczyło się, że został nauczycielem, to mówi mi o tym, że na samym początku szedł z wielkimi ideami, naoglądał się Stowarzyszenia Umarłych Poetów i prawie że na pierwszej lekcji chciał wskoczyć na biurko i być takim, wiesz, szamanem, autorytetem, showmanem i najważniejszą osobą dla młodych ludzi, no ale bardzo szybko mu przeszło. Przede wszystkim dlatego, że no, gdzieś zderzył się z systemem edukacji i z tym, że no, nie masz za bardzo czasu na to, żeby realizować swoje wizje, bo musisz realizować program. Czy miałaś taki moment w swoim życiu zawodowym, że miałaś poczucie, że to, czego nauczyłaś się również właśnie z punk rocka, czyli tej takiej niezależności myślowej, wolności w mówieniu o tym, co się myśli, że to właściwie nie może być zrealizowane w systemie szkolnym, czy raczej właśnie odwrotnie? Myślałaś, że to jest punk rockowe, bycie w szkole?
1: Wiesz, ja myślę, że u mnie jakby ten proces przebiegał odwrotnie niż u twojego kolegi. Dlatego, że ja zaczynałam bardzo nieśmiało, niepewnie i byłam przekonana, że sobie nie poradzę z całym tym systemem nauczania i zupełnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Byłam też w tym bardzo samotna, bo nie miałam żadnej pomocy. Natomiast z czasem zaczęłam odkrywać, że jednak się da sporo autonomicznych, fajnych rzeczy do edukacji przemycić. I nie mam na myśli tylko i wyłącznie tekstów literackich, ale też pewne idee, w które ja wierzę, które dla mnie są ważne. I wiesz, dochodziłam gdzieś tam latami do tego, żeby tego takiego, wiesz, ten pewien wolnościowy styl myślenia, pewien światopogląd, również w jakiś sposób przemycać. Też teksty, które nie zawsze są, nie ma dla nich miejsca w podstawie programowej, ale można je dorzucać, bo mamy jakiś rodzaj autonomii. Więc myślę sobie, że jeżeli człowiek jakby ma otwartą głowę, poszukuje też rozwiązań w innych typach szkół, bo ja tutaj w Bielsku mam dziewczyny, które, wiesz, pracują w edukacji alternatywnej i one mnie też inspirują, podsuwają mi fajne materiały dydaktyczne. To da się nawet w naszej systemowej szkole dużo rzeczy fajnych przerzucić, a przede wszystkim, wiesz co, da się być takim swego rodzaju inspiracją może dla tych młodych ludzi, że poza takim zwykłym systemowym życiem, praca, dom, da się robić dużo fajnych rzeczy, bo oni pytają, nie? Pytają o zespół, być może teraz będą pytali o moje pisanie i to ich jakoś inspiruje. Chcę im pokazać, że jakby nie tylko szkoła, nie tylko podstawa programowa, ale w życiu są inne fajne, ważne rzeczy.
0: Często mówi się o tym, że kto za młodu nie był punkiem i tak dalej, to potem nie będzie dobrym człowiekiem, mówiąc naokoło. Czy to jest tak, że punk rock i w ogóle scena niezależna, ale też to, że jesteś wokalistką zespołu, jeździsz na trasy, cały czas jesteś aktywna muzycznie i artystycznie, że to cię czegoś nauczyło w życiu? Takiego, wiesz, co przydaje się też w życiu, nazwijmy je dorosłym. Czy są jakieś wartości, które wyniosłaś ze sceny i wynosisz nadal?
1: No oczywiście, bardzo dużo, bo jakby mój światopogląd życiowy wywodzi się, wiesz, z tamtego rdzenia. Ja też nie kryję, że będąc w zespole, cały czas mocno obracam się w środowisku takiej szeroko rozumianej alternatywy i ludzi, którzy mają trochę inny pomysł na życie niż to, co nam oferuje mainstream. I to też mnie inspiruje. Więc jakby moje prywatne wybory, począwszy, wiesz, od diety, od zakupów, które robię, po to, co robię w pracy, na pewno mocno jest związane i wywodzi się, wiesz, z punk rocka, nie czarujmy się. Też pewien chyba rodzaj podejścia do systemu, że właśnie szukam dróg ominięcia go, szukam sposobów na kontestowanie tego, co mi się nie podoba, a niekoniecznie godzę się ze wszystkim. Nie? No bo wiesz, no przykładowo, kiedy ten system nasz szkolny już był tak bardzo uciśniony, że zdecydowaliśmy się jako nauczyciele na strajk, no to byłam jakby tutaj no inicjatorką, tak, wielu działań, zorganizowałam w Bielsku ogromny wiec nauczycieli po to, żeby pokazać tym ludziom, że my jednak mamy siłę. No nie każdy odpowiedział na to, ale ja myślę sobie, że właśnie to, że jestem na scenie, że od tylu lat krzyczę o pewnych rzeczach, to też przekłada się później na moją działalność w związkach zawodowych i tak dalej, i tak dalej. Także tego się nie da oddzielić. To wiesz, to jest jedna rzecz, która jest w tobie i czy to robisz na scenie, czy to robisz w pracy, czy robisz pewne rzeczy w domu, to wszystko wywodzi się z tego wspólnego punkowego rdzenia.
0: Wrócę w takim razie do twojej książki. Czy pisząc ją miałaś gdzieś z tyłu głowy albo na przykład blisko na biurku jakieś inne książki, którymi się inspirowałaś, być może też dotyczące twórczych kobiet w muzyce, a może zupełnie inne, jak na przykład, nie wiem, może Czesław Niemen był tutaj jednak patronem. Czy jest coś, co miałaś w głowie, jeśli chodzi o lektury przy przygotowywaniu się do pracy nad twoją książką?
1: Powiem tak, że wcześniej, wiesz, w polskiej literaturze niewiele się takich rzeczy ukazało, natomiast gdzieś tam czytałam, wiesz, Kim Gordon i czytałam Trans, liderki Against Me, zresztą zespół, który uwielbiam. Natomiast to były zupełnie inne pozycje i dla mnie taką kluczową inspiracją była jednak muzyka i teksty zespołów, które się przewijały przez moje życie, bo kiedy pisałam to niejednokrotnie, wiesz, szukałam gdzieś w internecie starych tekstów, których często tam już nawet nie ma, więc musiałam pisać do znajomych z pytaniem, na jakiej to było płycie i w którym roku było wydane, no bo gdzieś tylko kołatało mi się w głowie fragment tekstu, natomiast nie zawsze byłam pewna, czy to to, o czym myślę. Więc szczerze mówiąc, to raczej muzyka, i raczej taka wewnętrzna, silna potrzeba skierowała mnie na to, żeby napisać tę książkę, bo to jest książka mocno no, intymna. To jest wyznanie swego rodzaju, więc tutaj jakby, wiesz, tutaj były pewne doświadczenia życiowe i pewne przemyślenia, w których ja jakby powiedziałam sobie, okej, koniec z tym wstydem, dosyć. Trzeba pewne rzeczy powiedzieć, trzeba te emocje, te flaki wyrzucić. Miałam po prostu taką potrzebę i dojrzałam do tego momentu. A w sumie punk rock, wiesz, jest tutaj okolicznością towarzyszącą. Jakby punk rock nie jest sednem tej książki, nie jest w tej książce najważniejszy.
0: Tak, i to się zdecydowanie wyczuwa. Jesteś już po pierwszych spotkaniach autorskich. Czy one są głównie na właśnie festiwalach punkowych, czy na przykład w nobliwych bibliotekach?
1: Wiesz, na ten moment są na festiwalach punkowych. Zresztą taki mieliśmy plan z wydawcą, żeby zdążyć jeszcze przed wakacjami, no bo właśnie podczas wakacji odbywają się te najlepsze i największe festiwale. I tam jakby to jest dla mnie taki oczywisty wybór. No bo ja na tych festiwalach i tak zazwyczaj bywałam i bardzo się cieszę, że mogę w nich uczestniczyć. Natomiast rzeczywiście po wakacjach jest plan również na odwiedzenie miejsc bardziej stonowanych i spokojnych, bo pojawię się w kilku miastach, w bibliotekach też między innymi, ale też w centrach kultury niezależnej, takich mniejszych, które nie są klubami koncertowymi. Także no ja jestem jakby, cieszę się z tego, że mogę być i tu, bo mam nadzieję, że trochę inni ludzie, trochę z innymi ludźmi będę miała do czynienia na festiwalach, a troszkę inni może przyjdą do tych bibliotek. Bardzo by mi zależało, żeby jednak wyjść poza tylko środowisko punkowe z tą książką.
0: Redakcyjny kolega Krzysiek Grabowski z zespołu Deserter, który ma swoją poniedziałkową audycję w Radiu Nowy Świat. Pamiętam, że kiedy wydał swoją książkę i zaczął właśnie podróżować nie tylko po festiwalach przy okazji grania koncertów, był w szoku, niedowierzaniu, że tak wiele osób może zmieścić się w bibliotece. Więc mam nadzieję, że będzie to również twoje doświadczenie. A to ciekawe rzeczywiście być artystą, artystką wszechstronną i tą swoją twórczość i kreatywność realizować w bardzo różnych językach, i muzycznym, i literackim, więc bardzo cieszę się z tej książki. Naszą gościnią była Ania Koziba-Świstak, autorka książki Pani od Hardcora. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Skarby ze śmietnika.
1: Mam taką przyjaciółkę i ona jest chomikiem. Zbiera wszystko, a głównie karteczki, stare gazety i w ogóle różne artefakty z dzieciństwa. To od niej na urodziny dostałam wspaniały numer pisma Filipinka ze stycznia 75 roku. Pismo Filipinka jest dla mnie bardzo ważne. To właśnie dzięki niemu w 95 roku trafiłam do klubu ludzi artystycznie niewyżytych, w skrócie KLAN, prowadzony przez nieżyjącą już poetkę dla dzieci Danutę Wawiłow. A to dlatego, że Danuta miała właśnie w Filipince swój cykl Cześć poeci i poetki, gdzie można było wysłać swoje wypociny licealne czy wczesnoszkolne. A Danka naprawdę z wielką cierpliwością pochylała się nad tymi wierszami i w miarę możliwości odpowiadała na każdy list, albo nawet zamieszczała te wiersze właśnie w Filipince. Samo pismo powstało w 57 roku z inicjatywy Kobiety i Życie, czyli właściwie starszej siostry, można by powiedzieć. Sama Filipinka jako pismo skierowane właśnie dla młodych dziewcząt istniała do 2006 roku, chociaż te ostatnie lata to już taki smutek komercjalizacji. A to dlatego, że tytuł ten zawsze uchodził za bardzo ambitny, taki właśnie dla osób, które chcą czegoś więcej od swojej młodości niż pięknego wyglądu, tak mogłabym w skrócie powiedzieć. Chociaż akurat ten numer, który dostałam z 75 roku, ma fantastyczny artykuł. Disco to zaledwie początek. Zaczyna się on tak. U progu karnawału warto pogadać chwilę o dyskotekach. Już widzę, jak się krzywicie i mówicie z wyrzutem. Dyskoteki? A gdzie je znaleźć? Ano, zacznijmy od statystyk. Najwięcej dyskotek prowadzą studenci w swoich klubach. Dostępne są one studentom, uczniom szkół pomaturalnych i osobom towarzyszącym. Wszystko za stosunkowo niewielką opłatą, bez konsumpcji i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Filipinka miała tylko, nie wiem, ciekawostki dla filatelistów albo porady szachowe. Tak, była blisko życia, a zarazem robiła to w taki sposób, który traktował młode czytelniczki jak najbardziej serio. I w tym sensie myślę, że była niesamowitym pismem, które też wychowywało kolejne pokolenia. Akurat to ten numer z 75 roku ma na okładce inne okładki podobnych pism z niemal całego świata i pokazuje to, że był to swoisty trend właśnie w magazynach, które chciały wychowywać pewne siebie kobiety, ale też takie, które zwracają uwagę na ważne rzeczy, które dzieją się nie tylko wokół nich i dotyczące ich, ale też na świecie. Myślę sobie, że gdyby teraz Filipinka miała powstać, oczywiście, nie wiem, czy w wersji papierowej, bardziej pewnie jako portal, to nie mogłaby opanować się, jeśli chodzi o reklamy i cały ten taki kapitalistyczny rynek nakierowany na młode osoby. I to sene vrati. Filipinka była wspaniała w tamtych czasach, bo właśnie była impregnowana na to, co działo się wokół i co można było sprzedawać. I to, co było też najważniejsze w tym tytule, to to, aby pokazywać, że rozwój może być też rozwojem intelektualnym, a nie tylko kosmetycznym.

0: Kącik różowej grzywki.
1: A w kąciku różowej grzywki chciałabym polecić Wam książkę Anne Serre, która jest, myślę, jednym z takich najmocniejszych i zdecydowanie najoryginalniejszych głosów współczesnej literatury francuskiej. Zresztą została doceniona między innymi Nagrodą Goncourt, ale znalazła się również w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera, więc nie jest to tylko opcja docenienia w własnym kraju. A książka Kapelusz w Lamparcie Cętki w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej, wydawnictwo Filtry, to bardzo interesująca, niewielka objętościowo opowieść o narratorze tytułowym, przyjacielu, dziewczyny, która wymyka się standardom i wymyka się szufladką. Smukła objętościowo, jak już powiedziałam wcześniej, ale potężna znaczeniowo. W pewnym sensie to świadectwo tego, jak z szacunkiem, godnością nie tylko pielęgnować pamięć o bliskich, ale w ogóle o nich mówić, szukać odpowiedniego języka, w szczególności po ich śmierci. Nie spoileruję to oczywiście, bo wiadomo to już na samym początku, że jest to opowieść o przeszłości, niesamowitej relacji, w której przyjaźń wymyka się wszelkim właśnie oczekiwaniom, ale też definicjom. Kapelusz w Lamparcie Cętki to również opowieść utkana z takich pojedynczych obrazów. I myślę sobie, jak bardzo nasze życie i też to, jak postrzegamy inne osoby, właśnie składają się z takich małych elementów, które potem stanowią mozaikę, w której możemy przyjrzeć się tej postaci całościowo. Ale w wypadku powieści Anne Serre myślę sobie, że ten obraz może być bardzo różnorodny. I tu chyba zawieszę głos, bo mam wrażenie, że w zależności od tego, kto czyta ten tekst, to może wyczytać odpowiednie elementy, które może, mam nadzieję, będą też bliskie jemu czy jej.

Trwa czas festiwali literackich, festiwali muzycznych, letnich. Ja sama jeżdżę tu i tam. Byłam między innymi w Drohobyczu w Ukrainie, ale również na festiwalu Góry Literatury. A teraz 21 do 25 sierpnia będę na Rzekach Literatury, czyli Zielona Góra i okolice. Między innymi będę opowiadała o swojej poezji, również prowadziła spotkanie, opowiadała też o tym, jak to się pisze dla dzieci, no i prowadziła warsztaty literackie. O tym chciałabym trochę opowiedzieć, bo na Festiwalu Góry Literatury również odbyły się dwudniowe spotkania z młodzieżą. Była to młodzież takim wieku, powiedziałabym, licealnym, jeszcze przed studiami, która bardzo, bardzo chciałaby tworzyć i pisać. I przyznam się wam, że to była niebywała frajda, nie tylko czytać ich teksty, ale widzieć, z jakim entuzjazmem podchodzą do kreatywności, spędzać z nimi czas, rozmawiać o literaturze, o tym, czego oczekują od sztuki i opowiadać sobie o tym, jak widzimy naszą przyszłość i jak chcielibyśmy opisać swoje życie. Pełen entuzjazm młodzieży, jeśli pani, czyli ja, mówiła im, słuchajcie, wyciągamy karteczki, to nie było szumu, tylko wielka radość, że ha, będziemy teraz pisać, więc naprawdę serce roście. Powiem wam, że spotkania z młodzieżą, ale również tymi starszymi osobami, myślę tu o swoich zajęciach z kreatywnego pisania w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, to zawsze jest taki moment, kiedy pisarka spotyka się z innymi osobami, dla których literatura są ważne. I to, co jest dla mnie też interesujące właśnie w tym kontekście mojego własnego pisania, to zderzanie się różnego rodzaju opinii, ale też wrażliwości literackiej, a nade wszystko wspólnie spędzany czas. I myślę sobie, że w tym momencie takiej bardzo silnej polaryzacji społecznej, siedzenie i pisanie, rozmawianie o literaturze, czy to właśnie na warsztatach, czy festiwalach literackich, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się przydarza. Zapraszam was do tego świata i do spotykania się z drugim człowiekiem, a my już słyszymy się za miesiąc.

Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Katarzyna Niewiadoma Fini po raz piąty stanęła na podium Tour de France, choć niestety nie udało się jej powtórzyć sukcesu z 2024 roku. Polka zajęła drugie miejsce w tegorocznej edycji wyścigu. W dzisiejszym finałowym etapie wokół Nicei triumfowała dotychczasowa liderka Holenderka Demi Vollering, a Niewiadoma Fini finiszowała jako trzecia. Przed startem Polka traciła do rywalki zaledwie 8 sekund. O wyniku przesądził finałowy podjazd, gdzie Vollering przeprowadziła skuteczny atak na 16 km przed metą i powiększyła przewagę na zjazdach. W klasyfikacji generalnej Polka finiszowała na drugim miejscu ze stratą minuty i 18 sekund.

0: więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I wracamy do Polski. W tym sezonie wakacyjnym dokładnie oglądamy każdą złotówkę. Z danych serwisu OLX wynika, że zamiast drogich kurortów czy oblężonych Mazur, turyści wybierali w tym roku mniej oczywiste, kameralne kierunki, takie jak Pojezierza Lubelszczyzny czy Świętokrzyskiego, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
1: Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane m.in. z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na nasze zlecenie. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu.
0: Oszczędności widać zarówno w wyborach urlopowych, jak i kondycji gastronomii. Dane m.in. Postbistro wskazują, że choć nie zrezygnowaliśmy całkowicie z wizyt w restauracjach, to ograniczamy je lub po prostu zamawiamy mniej. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: niezapominajki.
1: Dziewiąty dzień sierpnia w kalendarzu. Dobry wieczór. Wspólnie zamykamy kolejny tydzień. Wspólnie, czyli z Weroniką Wawrzkowicz przed mikrofonem, z Marią Zamachowską na stanowisku wydawczyni i z Kubą Strączyńskim, który siedzi z burzą swoich włosów za konsoletą. A program otworzy duet, taki duet zatrzymany w czasie. Whitney Houston i Teddy Pendergrass, Hold Me.

Drodzy Państwo, sprawdziłam, kiedy śpiewali ten duet. Whitney Houston miała 21 lat, a Teddy Pendergrass po 30, 33 lata. Tak sobie myślę, że ten utwór, który przed momentem wybrzmiał, gdyby został komuś zadedykowany, to pewnie można byłoby go uznać za taką całkiem przyjemną zapowiedź miłego wieczoru, a w zasadzie wspólnej nocy, połączonej ze wspólną pobudką. O, tak bym to nazwała. Utwór z 1984 roku, gdybyśmy się jeszcze przez chwilę zatrzymali na warstwie tekstowej, no to warto byłoby powiedzieć taką zapowiedź, że dziś wieczorem nasze serca zabiją jak jedno. No i ten męski głos, który obiecuje, że będzie trzymać, dotykać i uczyni ją kobietą dziś wieczorem. No i jest taka fraza, nie marnujmy tego cennego czasu, ten moment należy do nas. Mam nadzieję, że niedzielny moment nie zapomina, jak to też jest taki Państwa czas, kiedy jeszcze nie wpadacie w tak zwaną nerwicę poniedziałkową, bo są tacy, którzy trochę żartując, rzecz jasna, mówią, że istnieje taka jednostka chorobowa, kiedy zamiast cieszyć się jeszcze końcówką weekendu, głowa gdzieś już zaczyna kombinować i układać sobie plan na przyszły tydzień, to niech Państwo zatrzymają jeszcze tę karuzelę i zatrzymajmy się w tu i teraz. Tak sobie myślałam bardzo dużo o Whitney Houston, nie bez przyczyny, drodzy Państwo, ponieważ świętowała swoje urodziny 9 sierpnia przez lata, przyszła na świat w 1963 roku. No i myślałam o tym, jak bardzo często nasze marzenia, jakieś pragnienie sławy, rozpoznawalności, potem człowieka potrafi zabić. Historia Whitney bardzo smutna, zresztą polecam Państwu dokument, którego tytuł to właśnie jej imię. Tam wypowiadają się i współpracownicy, i były mąż, i bracia. I kiedy tak prześledzi się etap po etapie to życie, to było w nim tak bardzo dużo smutku, tak dużo takiej ucieczki od samej siebie. I myślę, że ogromne poszukiwanie miłości. W tym utworze, który otworzył Niezapominajki, tak jak Państwu wspominałam, zabrzmiał Teddy Pendergrass. To już był ten czas, kiedy on był po koszmarnym wypadku samochodowym, który wydarzył się w 1982 roku. Miał wówczas zaledwie 31 lat. No a konsekwencje tego wypadku wpłynęły na późniejsze jego życie, bo został sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Miał bardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o takie występy koncertowe, no ale warto też przypomnieć przy okazji tego pana, że powrócił na scenę w bardzo wzruszających okolicznościach. To był taki historyczny koncert Live Aid w Filadelfii. Wtedy ten występ na żywo obserwowało ponad 100 tysięcy osób. Przed telewizorami te liczby można było szacować na nawet 1,5 miliarda widzów. To był pierwszy występ Pendergrassa na żywo od czasu wypadku. No i nie ma co ukrywać, ze łzami w oczach podziękował publiczności za pamięć, za duże wsparcie, które otrzymał i wykonał utwór Diana Ross, Somebody's Hand. I tutaj, jak sobie to opowiadam, to od razu jakieś bardzo konkretne obrazki pojawiają się przed oczami. No ale wracamy do pani Houston. Ona dzisiaj będzie bohaterką pierwszej godziny naszego niezapominajkowego spotkania. Nie mam żadnych wątpliwości po wróceniu do jej muzyki, że to był wybitny talent. Kobieta, która zresztą przyszła na świat w bardzo takiej muzykalnej rodzinie. Mama Cissy śpiewała też bardzo długo w chórkach, na przykład u Elvisa Presleya. No i była też bardzo wymagającą nauczycielką śpiewu. Mocno też była cała rodzina związana z Kościołem Baptystów. Tam też Whitney się pojawiała, śpiewała. Zaczęła się bardzo szybko wyróżniać. Zresztą słyszeli Państwo ten głos przed momentem, jego siłę i skalę, a tak jak wspomniałam, to był głos 21-letniej Whitney. No to my gramy dalej. Kolejne historie do opowiedzenia przed nami, a sięgamy oczywiście po jej debiutancki album. Album, który pojawił się w 1985 roku i myślę, że jednym z popularniejszych utworów właśnie z tego krążka będzie ten, który już za moment trafi do Państwa uszu.

Debiutancki album Whitney Houston pojawił się w 1985 roku i nosił tytuł, który był po prostu jej imieniem i nazwiskiem. Jeżeli chodzi o ten utwór, który przed momentem wybrzmiał, Saving All My Love For You, no to tu już tak romantycznie nie jest, bo przecież w zasadzie w pierwszej zwrotce widać, że no to jest jakaś taka relacja, gdzie są kochankowie, ale poza kochankami ktoś jest, bo przecież ten tekst zaczyna się od słów, kilka skradzionych chwil, to wszystko, czym możemy się dzielić. Ty masz rodzinę, oni cię potrzebują, chociaż chciałam sprzeciwić się temu, by być ostatnią na twojej liście, no ale żaden inny mężczyzna tego nie zrobi, więc zachowuję całą moją miłość dla ciebie. Jak państwo teraz to będą interpretować, to już zostawiam oczywiście do osobistych decyzji. Myślę, że jeżeli państwo chcą dowiedzieć się trochę więcej o artystce, której nie ma już z nami od kilkunastu lat, no to warto sięgnąć też po książkę napisaną przez Robin Crawford, czyli dziewczynę, kobietę oczywiście już, z którą Whitney znała się od czasów bycia nastolatką. No i w tym czasie miała też okazję obserwować, jak jej koleżanka no, staje się super gwiazdą, bije kolejne rekordy popularności jako wokalistka. No, taki największy chyba wybuch popularności pani Houston pojawił się po filmie, w którym wystąpiła u boku Kevina Costnera, rzecz jasna. Tłumy, które bardzo wywindowały oczekiwania wobec artystki, a właśnie Robin towarzyszyła jej w zasadzie na każdym etapie tej podróży, od nieróżniącej się w zasadzie na pierwszy rzut oka nastolatki, nieróżniącej się od innych, po taką gwiazdę, która była rozpoznawalna na całym świecie. Ich relacja zaczęła się od fascynacji, przyjaźni. Mówiło się też o tym, że to był taki bardzo intymny związek dwóch bezgranicznie oddanych sobie kobiet. Zresztą to była też taka sytuacja, która w amerykańskim showbiznesie lat 80. XX wieku dla niektórych stanowiła pewne nienaruszalne tabu, bo tam ludzie doszukiwali się oczywiście jakiegoś drugiego dna. Zaczęły się rozmowy na temat orientacji seksualnej Whitney Houston, co też jest swoją drogą niesamowite, jak bardzo łatwo ludzie potrafią wchodzić komuś do łóżka, mają do czynienia z artystą, ale oczywiście muszą się interesować wszystkim, nie tylko muzyką. Więc jeżeli ktoś chciałby poznać taką historię również o lojalności, o zaufaniu, o takich dwóch dziewczynach, które bardzo szybko zawarły coś w rodzaju paktu, żeby się nawzajem chronić i wspierać, to warto sięgnąć po książkę Song for You, czyli Moje życie z Whitney Houston, Robin Crawford. O niej też na pewno państwo mogą posłuchać w filmie dokumentalnym, który opowiada o artystce. No to my sięgamy na naszą muzyczną półkę po kolejny utwór, który, jak sobie myślałam o życiu córki Whitney, no to muszę państwu powiedzieć, że ten tekst brzmi wyjątkowo smutno, może nawet momentami okrutnie, ale najpierw go posłuchajmy, a potem będziemy go tak trochę rozkładać na części pierwsze.

Greatest Love of All i Whitney Houston. I od razu przypomnę, że jako pierwszy ten utwór nagrał w 1977 roku jazzowy wokalista George Benson, no ale nie ukrywam, że jakoś dużo bardziej ten utwór kojarzy mi się właśnie z nią, kiedy zaśpiewała ten utwór w 1985 roku. No i kiedy zna się historię córki Whitney Houston, no to robi się bardzo smutno, bo ten tekst zaczyna się od takiej frazy: wierzę, że dzieci są naszą przyszłością. Potem jest fragment o tym, że warto je dobrze wykształcić, żeby pozwolić właśnie dzieciom nas prowadzić, pokazać im warto wewnętrzne piękno, dać im takie poczucie dumy, żeby było im po prostu łatwiej w życiu. Bardzo lubię też takie zdanie, niech śmiech dzieci przypomina nam, jacy sami byliśmy. No a potem, kiedy się zanurzymy głębiej w tę muzyczną opowieść, no to jest przecież historia o tym, że Whitney śpiewa, że znalazła taką miłość największą ze wszystkich, a chodzi też o taką miłość, która jest gdzieś tam w środku nas, a myślę, że wielu z nas niestety, ale to pokochanie samego siebie przychodzi najtrudniej i to ma być ta największa miłość i chyba najważniejsza ze wszystkich. No, a kiedy obserwuje się historię jej córki, Bobby Christiny, to naprawdę przerażająca jest ta powtarzalność losu, czyli problemy z uzależnieniem, przemocowe związki, śmierć też również bardzo do siebie podobna. No i kiedy się pomyśli o Bobby Christinie i o tym, że odeszła z tego świata w wieku zaledwie 22 lat, to po prostu jest w człowieku taki ogromny żal. Choć podejrzewam, że Whitney bardzo chciała być dobrą matką. Ona sama, co podkreślano w wielu wywiadach, w filmie dokumentalnym, bardzo długo walczyła o taką uwagę mamy. Nie chciała jej też zawieść, ale mama, skoro koncertowała, sama była wokalistką, to najzwyczajniej w świecie nie było jej często w domu. Rodzice się później rozwiedli. Natomiast sama Houston zabierała swoją córkę na trasy, ale też to dziecko cały czas potrzebowało uwagi, no i nie ukrywajmy, że w pewnym momencie obserwowała straszne sceny pomiędzy rodzicami. Bobby Brown to był ten mężczyzna przemocowy, który nie stronił od kobiet, który nie stronił od narkotyków. No i mamy dziecko, które no nie ma szans wychowywać się bezpiecznie w takiej przestrzeni. Bardzo smutny los, mimo że no ideo duży zakład bardzo na pewno chciała, planowała nie powtórzyć tego losu i zapewnić swojej córce szczęśliwe życie. I zastanawiam się zawsze w takich historiach, ile decyzji być może dzieliło ją od tego, że to życie byłoby spokojniejsze. Mam też taką refleksję, nie wiem na ile ona się pojawi w wielu głowach, że często gdzieś pędzimy z jakąś taką rozpoznawalnością, sławą, a nie doceniamy takiego zwykłego, codziennego życia, chociażby, nie wiem, głowy psa gdzieś na kolanie. Nic spektakularnego, prawda? A jednocześnie tutaj te marzenia, mam wrażenie, że były czymś, co Whitney Houston zabiły. No i też bardzo smutne jest to, że tak naprawdę w świat narkotyków tę wokalistkę też wprowadzili własna rodzina, czyli bracia, którzy w filmie dokumentalnym no mówią wprost o tym, że marihuana to była już od początku, potem pojawiała się kokaina, no i kolejne historie, które po prostu komplikowały życie. Mam w sobie taki ogromny żal, bo z jednej strony to jest oczywiście fantastyczny głos i cieszę się, że muzyka przynajmniej w taki sposób artystkę unieśmiertelnia, no bo zatrzymuje ten czas i myślę, że do wielu osób, które nie miały szansy pamiętać czasów, kiedy artystka przyszła na świat, cały czas ta muzyka jeszcze trafia i porusza bardzo czułe struny, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że cena, jaką za to wszystko artystka zapłaciła, no nie warta była chyba zapłacenia, ale no właśnie, tutaj każdy może mieć na ten temat własną opinię. A teraz z myślami przenosimy się na osi czasu do roku 1987. Wtedy pojawił się taki utwór, który stał się od razu absolutnym hitem. Sprawdziłam, że był numerem 1 na listach przebojów aż w 17 krajach.
No i wybrałam taką wersję, której być może się Państwo nie spodziewają, czyli nie tę, która faktycznie rozbrzmiewała w 1987 roku, ale wersję, która dla niektórych no, może być czymś w rodzaju może nawet profanacji, no bo jak można korzystać z głosu osoby, która nie żyje, a jednak taka historia się zdarzyła. I utwór I Wanna Dance With Somebody, który no, kojarzymy raczej z takiej dynamicznej wersji, został przekształcony w taką bardzo spokojną balladę rok temu. Kto się z tą historią zmierzył? Najpierw posłuchajmy, a potem trochę więcej o tym opowiemy.

No to powiem szczerze, że tak generalnie nie jestem fanką takich projektów, kiedy wykorzystuje się czyjś głos bez wiedzy tej osoby, która już nie może zareagować, powiedzieć tak lub nie. Ale w tym przypadku jakoś to połączenie bardzo do mnie trafia. Callum Scott, który Brytyjczyk, który nagrał ten wyjątkowy, no nazwę, nie wiem jak to nazwać, wirtualny duet z nieżyjącą Whitney Houston i przekształcił, tak jak wspominałam, ten, no umówmy się, bardzo taneczny przebój w oryginalnym wykonaniu w emocjonalną balladę. Ten utwór ukazał się w minionym roku, dokładnie we wrześniu. Od razu podkreślę, że za zgodą spadkobierców artystki i trafił na album Scotta. Zresztą premiera tego singla konkretnego zbiegła się z obchodami 40-lecia wydania debiutanckiego krążka Houston. I tej piosence też towarzyszył teledysk, w którym wykorzystano archiwalne materiały również z udziałem artystki. A sam Scott mówił o tym, że to było niezwykle delikatne zadanie, bo chciał oddać hołd ikonie, która wiele dla niego znaczyła i myślę, że Houston dla wielu artystów, którzy dzisiaj zdobywają serca, była bardzo ważną wokalistką. Oryginalnie wokal Houston był nagrany na taśmę, więc praca nad tą wersją, jak powiedział Brytyjczyk, wymagała wielkiej staranności, żeby zachować ten głos w takiej formie i w jakiej on został nagrany, żeby to była taka forma nietknięta, żeby to nie było zmodyfikowane, bo już samo to, no nazwijmy, takie przekroczenie, czyli połączenie głosu, który już nie może śpiewać, ponieważ wokalistki nie ma z nami, to już było to coś, co było granicą. Nic więcej już przy tym utworze nie chciał kombinować. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii, ale też proszę dać znać, w jakich okolicznościach dzisiaj mój głos Państwu towarzyszy. Zostawiam adres, bo jeszcze się nim nie podzieliłam. 36 minut po 20, bardzo dobry moment, żeby się podzielić. Chociaż na pewno ktoś zapyta, dlaczego Pani nie powiedziała za 24 minuty 21, bo to jednak chyba trochę zgrabniej brzmi, więc dwie opcje do wyboru, a adres brzmi niezapominajki, @nowyswiat.online. A my sięgamy po kolejny duet Stevie Wonder. Teraz będzie towarzyszył Whitney. No to słuchamy.

We Didn't Know. Nie wiem, drodzy Państwo, czy ja w ogóle ten utwór wcześniej słyszałam przed przygotowaniem do dzisiejszej audycji, czy nie, ale bardzo się uśmiecham, bo trochę mi przypomina taką moją miłosną historię życiową. Zaraz się zagłębimy w tekst, ale widzę, że Państwo słuchają nie zapomina jak w obłędnych okolicznościach przyrody. To jest komunikat skierowany do Krzyśka, który właśnie wysyła dokumentację na naszej grupie patronów. Zachodzące słońce, takie światło odbijające się w morzu. Obłęd. No to trochę zazdroszczę, ale zawsze sobie powtarzam, że dzięki radiowej audycji ja tak naprawdę tam z Państwem jestem, więc nie mam powodów do narzekania. Kasia napisała, że zna każdą piosenkę i nie omieszka śpiewać, aczkolwiek dziecko wyraża sprzeciw. No to może dziecko trzeba wysłać do innego pokoju, a może, no nie wiem, jakąś próbę przekupstwa tutaj chciałam zasugerować, ale to nie jest za bardzo wychowawcze. Ja dzieci nie mam, więc no nie znam się na tym, to może nie będę przez radio udzielać porad, ale wrócę do tego utworu, który przed momentem wybrzmiał, bo jest w nim coś takiego lekkiego, piękna opowieść, no bo tam jest historia przyjaciół i podkreślają od początku śpiewający, że w zasadzie nic więcej nie było, nic mniej, przyjaźń, która była najlepsza, taki głos do pocieszania, ucho do zwierzeń gotowe, no i jest ten ktoś, komu można powierzyć swoje najgłębsze uczucia, no ale nie wiedzieli, kiedy się obejmowali już, że zaczną się czuć tak dobrze, nie wiedzieli, że się zakochają, spojrzała ona na niego, on na nią, w sposób, którego no, po sobie by się nawet nie spodziewali. No i nagle ta przyjaźń stała się jeszcze czymś więcej. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli chodzi o dobry związek, to jasne, że trzeba tego kogoś kochać, ale przede wszystkim, i to jest baza, trzeba tego kogoś lubić, trzymać taką sztamę, a ta przyjaźń jest taką świetną bazą do tego, żeby to wszystko się rozwijało, więc polecam. Mój mąż obecny, jedyny zresztą, no wszystko u nas się zaczęło właśnie od takiej przyjaźni, a tak naprawdę tak mi się pomagał przeprowadzać, że aż się sam wprowadził i został i bardzo się cieszę, rzecz jasna, z tej obecności. Gdyby Państwo się chcieli podzielić swoimi historiami przyjaźni przy okazji tego utworu Stevie'ego Wondera i Whitney Houston, to ja z przyjemnością nadstawiam ucho, bo bardzo lubię takie historie, zawsze mnie zastanawia, kto tym wszystkim steruje, przypadek, czy my jesteśmy przygotowani na przypadek, czy w ogóle jesteśmy jakoś tacy uważni na świat, bo mam wrażenie, że czasami naprawdę przegapiamy takie historie, bo na przykład mamy jakiś plan, konkretny scenariusz rozpisany na to, jak ten człowiek powinien wyglądać, zachowywać, jak się mówić, czym interesować i jak tylko ktoś nie spełnia, nie wiem, jakiegoś jednego punktu, to od razu następuje dyskwalifikacja, a tak się, moi drodzy, nie da. Naprawdę. Więc bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko wyglądało u Państwa. No ale my, rzecz jasna, wracamy do opowieści muzycznych. Przypomnę tym, którzy może gdzieś już zapomnieli, no i powiem dla tych wszystkich, którzy być może teraz włączyli Radio Nowy Świat, że Whitney Houston jest dzisiaj w centrum naszego zainteresowania, a to wszystko za sprawą tego, że przyszła na świat 9 sierpnia w 1963 roku. Od razu powiem, że ten utwór, który wybrzmiał, pojawił się już w latach 90. i został jako ostatni dodany na album I'm Your Baby Tonight. To był ten utwór, który przed momentem zabrzmiał w Państwa uszach. No i tutaj wielkie zasługi warto podkreślić Stevie'ego Wondera, który był odpowiedzialny za produkcję całości. Bardzo lubię Stevie'ego Wondera, bo on ma w sobie taką lekkość i zawsze mam wrażenie, nawet taką pewność, że kiedy śpiewa, to opowiada bardzo konkretne historie i to również jest wyczuwalne w utworze, który za nami. To przypominam adres, a my gramy dalej. Nie zapominajki @nowyswiat.online.

Głos jak dzwon. Whitney Houston za nami 9 minut przed godziną 21. Pan Jakub napisał i powiem szczerze, że takiego oglądania meczu to jeszcze nie praktykowałam. Witam serdecznie, pisze pan Jakub. Dobry wieczór. Słucham pani audycji oglądając mecz Jagiellonii z Widzewem. Komentarz wyciszony, a pani głos i audycja robi za komentarz. Pozdrawiam. Jakub z Pogorzelic, więc jesteśmy też w województwie pomorskim, że będę komentatorką w pewnym sensie sportową, no bo to jednak jakoś się musi łączyć. Bardzo ciekawe doświadczenie. Muszę kiedyś spróbować. Na przykład będę oglądać jakiś film i słuchać sobie audycji radiowej, na przykład Marii Zamachowskiej. Dam państwu znać, jak takie doświadczenie wygląda. Na razie dziękuję, że w taki sposób mogę się u pana Kuby rozgościć. Jednak zdecydowanie tutaj dbamy o dykcję. 8 minut pozostało, tak jak mówię, do godziny 21. Zdążymy jeszcze dwa utwory zagrać. Celowo nie sięgam po te najbardziej rozpoznawalne. No, Bodyguard oczywiście dostarczył by nam tutaj porządnego materiału, ale nie. Where you are, już teraz.

0: Drodzy Państwo, to jest już ten moment, kiedy powoli zamykamy pierwszą godzinę, w której towarzyszyła nam Whitney Houston. Przypomnę, zmarła w 2012 roku. To już kilkanaście lat nieobecności, ale tak jak mówiłam, szczęśliwie muzyka zatrzymuje upływ czasu, a nawet zatrzymuje w czasie. In My Business. Z tym utworem zamykałem. Polecam Państwu dokument Whitney. Tam można krok po kroku prześledzić to jej życie, życiowe zakręty i te momenty, kiedy być może jeszcze tę historię można było uratować.
1: Yes, it's Whitney and Missy, y'all. Hey, Missy. You believe this girl? Misdemeanor. Miss, misdemeanor, huh?

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Hurtowe ceny paliw w Polsce wyraźnie spadły w pierwszym tygodniu sierpnia. Jak wynika z zapowiedzi, rządzący chcieliby wprowadzić pakiety osłonowe obniżające ceny na stacjach. Jak wskazuje analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak, rząd może jeszcze czekać na ustabilizowanie się sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: To odwoływanie się do rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazuje na to, że rzeczywiście rząd chce mieć pewność, że moment, w którym będzie wprowadzał ten pakiet osłonowy, jest właściwy i że tutaj się nic nie wydarzy. Takiego, co spowodowałoby, że decyzja o przywróceniu pakietu osłonowego byłaby niepotrzebna.
0: Miłosz Motyka poinformował, że już w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zapadnie decyzja w sprawie nowej wersji rządowego programu CPN. Miałby on zacząć działać w ostatnich dniach wakacji. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Skawiny w województwie

Ach, zginął 16-latek, który płynąc na skuterze wodnym z dużą prędkością uderzył w motorówkę. Na miejscu zdarzenia jest policja, straż pożarna i Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Służby ustalają okoliczności i przyczyny tego wypadku. To, że o bezpiecznym wypoczynku trzeba przypominać, pokazują statystyki utonięć. Tylko w tym tygodniu w Polsce utonęło 11 osób, a w sumie od 1 kwietnia już 160. Policja i ratownicy ponawiają apel do rodziców o nadzór nad dziećmi, a do użytkowników sprzętów motorowodnych o zachowanie rozsądku i wyobraźni. To był serwis Radia Nowy Świat.

Mniej czasami znaczy lepiej, prawda? Bardzo lubię delikatność tego utworu. Jeff Buckley za nami, a lubię, że był tylko głos i tylko gitara, a wybrałam ten utwór na otwarcie drugiej godziny Nie zapominaj, bo nie wiem, czy państwo mieli okazję widzieć. Moby był z wizytą w Warszawie i wrzucił kilka dni temu na swoje konto instagramowe właśnie taki zachwyt miejski z Warszawy. To jest ujęcie z krakowskiego przedmieścia na pewną skrzypaczkę, która wykonuje utwór, który przed momentem wybrzmiał. Anonimową skrzypaczkę. On ją nagrywa z balkonu najprawdopodobniej z jakiegoś wyższego piętra. Pokazuje też takie zachodzące słońce w Warszawie i pisze między innymi o tym, że za to lubi też takie podróżowanie, że można rejestrować właśnie takie momenty. Mam taką cichą nadzieję, że ten film dotrze do tej anonimowej skrzypaczki, bo myślę, że to jest duży powód do radości, kiedy do człowieka dociera, że tak, są przechodnie, no właśnie, którzy się zatrzymują, którzy nie, a czasem ktoś gdzieś tam z wysoka, nawet nie zarejestrowany przez grającą dziewczynę, zanotował sobie ten zachwyt. No to, drodzy państwo, teraz jeszcze wrócę do wokalisty, co do którego państwo już chyba nie mają wątpliwości, że to jest jeden z moich muzycznych prześladowców. Tak nazywam takich wokalistów, którzy po pierwszym w zasadzie przesłuchaniu zaczynają za mną chodzić krok w krok. I tydzień temu sporą dawkę muzyki Maćka Milewskiego tutaj państwu zaserwowałam. Myślę o tym wcieleniu Maćka w projekcie Cinnamon Gum. Świetnie się przy tych jego utworach jeździ na przykład samochodem. Ja oczywiście cały czas w roli pasażera. Myślę, że gdyby chodziło o takie zawody w prokrastynacji, to mogłabym być w czołówce, ponieważ już ponad rok temu zapisałam się na prawo jazdy, ba, nawet wpłaciłam pierwszą ratę i jeszcze swojego instruktora nie zobaczyłam. Wstyd. Myślę, że mówię tutaj publicznie, żeby się zawstydzić. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to się zmieni. Na razie cały czas jestem wożona, a prowadzenie samochodu jednak, kierowanie, to poczucie, że ten samochód człowieka słucha, to jest bardzo miłe uczucie. Ja nawet pierwszy raz, kiedy sobie tak usiadłam, to stwierdziłam, że chyba w końcu jestem dorosła. Ale nie do końca dorosła, ponieważ jest to jedna z tych czynności, które cały czas odwlekam. Ale również jak się siedzi po prostu na fotelu pasażera, to ta muzyka Cinnamon Gum bardzo pięknie wchodzi. No to niezależnie od tego, czy państwo na siedzeniu pasażerskim, czy za kierownicą, proszę dać znać, czy Maciek na państwa działa, czy nie. Amanita tym razem.

Cinnamon Gum. 16 minut po godzinie 21, 9 dzień sierpnia w kalendarzu, mamy niedzielę. Za chwilę znowu uruchomimy nasz wehikuł czasu, przeniesiemy się do roku 1914, żeby móc wtedy świętować narodziny takiej pisarki, która myślę, że była bardzo ważną częścią dzieciństwa wielu z nas. Nawet nie chciałabym mówić w czasie przeszłym, bo jej książki cały czas są wznawiane, były tłumaczone na wiele, wiele języków, więc są tłumaczone i znane na całym świecie. Kto przyszedł na świat 9 sierpnia 1914 roku w Helsinkach, to zdradzę Państwu za chwilę, ale przeglądam sobie tutaj komentarze w grupie patronów. Pani Basia wrzuciła zdjęcie, niedawno wróciła z działki, gdzie jej córka uratowała takie coś. A to takie coś to jest motyl. I pani Basiu, ja uwielbiam te motyle. One zazwyczaj sobie pojedynczo latają, dość duże. Kiedy się idzie na przykład lasem, to nawet taki malutki cień gdzieś przemyka nad człowiekiem. To jest rusałka żałobnik. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki. Jeżeli państwo nie należą do grupy patronów, to będzie można zobaczyć to znalezisko od pani Basi. Piękny motyl. On jest tak ubarwiony, powiedziałabym na czekoladowo. Taka no, trochę mleczna, może nawet ciemniejsza czekolada. Natomiast przepiękne są takie końcówki skrzydeł tego motyla, bo one są w barwie takiej jasno-żółtej, trochę w sepi. I jeszcze przed tą barwą sepi, która jest na samym końcu, są piękne takie ubarwienia niebiesko-granatowe. Obłędnie wygląda ten motyl, jest naprawdę spory i zawsze, kiedy się robi takie przybliżenie, to też widać, że one nie tylko zachwycają kolorami, ale też zachwycają fakturą i też no, czasami są takie trochę futrzaste w tej części, z której wyrasta głowa, czułki i trąbka, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o motyle, to ja chyba teraz najwięcej na swoich jeżówkach obserwuję rusałek admirałów, czyli takie pomarańczowo-brązowe motyle, też piękne. Bardzo intensywnie sobie tam podjadają. No ale też nie tak dawno z Patrykiem w Sobotnim Brzasku, nie tak dawno, czyli to było wczoraj. Chociaż tyle się wydarzyło w ten weekend, że mam wrażenie, że to było tydzień temu. Rozmawialiśmy o takich różnych ćmach i stworzeniach, które udało mi się sfotografować. Też się oczywiście tym z Państwem podzielę, bo jestem pod niesłabnącym wrażeniem takiej grupy zawodowej jak entomolodzy, czyli ci wszyscy, którzy zajmują się owadami, bo nazwy, jakie nadają tym najmniejszym stworzeniom, są czymś, co mi zawsze, absolutnie zawsze poprawia humor. No to za chwilę wyruszymy do Finlandii i zatrzymamy się w roku 1914. Jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa już ma jakiś trop? Proszę sprawdzać. A teraz Imani, no i świetny utwór o tym, że jeżeli chcemy mieć w życiu tak, jak sobie zaplanujemy, to warto robić też cały czas takie aktualizacje i dbać o to, na czym tak deklaracyjnie nam zależy.

Mobile Money. 22 minuty po godzinie 21. Bardzo dziękuję za informację, gdzie jestem razem z Państwem. Na przykład na Błoniach Ursynowskich, czyli kawałku zieleni na peryferyjnym Dzikszym Ursynowie, pisze Dorota. Wieczorny obchód ze słuchawkami w uszach, a już za 2 dni przeprowadzka. Niedaleko, ale jednak z wiatrem w żaglach przesyłam uściski serdeczne. Ja odsyłam równie serdeczne do Doroty i bardzo dziękuję, ponieważ ja doskonale już kojarzę część z Państwa i Dorota to jest jedna z tych naszych patronek i słuchaczek, od której podczas jednej z naszych wyjazdowych audycji, to znaczy takich poza Ostrą 14, otrzymałam piękną, zieloną filiżankę i lubię zaczynać z nią dzień. To są takie drobne gesty, które powodują, że cały czas konkretne twarze ma się przed oczami. Powiedziałam o zielonej, nawet takiej miętowej filiżance, a przed sobą mam taką intensywnie zieloną książkę. Książkę, która dotarła do mnie za sprawą pani Marzyny Bomanowskiej, czyli dyrektorki Muzeum Kinematografii w Łodzi. Muminki, drzwi są zawsze otwarte. Dlaczego mam tę książkę? No bo 9 sierpnia 1914 roku na świat przyszła Tuva Jansson. I ja nie ukrywam, że lubię wracać do Muminkach w różnych momentach swojego życia. I też kompletnie inaczej czytam tę historię po przeczytaniu biografii pisarki i z taką świadomością, w jak trudnych wojennych czasach te opowieści powstawały, ile tam jest zaszytych metafor. No ale sięgnę do pięknie wydanego albumu i we wstępie pani Marzena Bomanowska pisze tak, to była książka, która została wydana rok temu, zresztą przy okazji świetnej wystawy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Muminki mają 80 lat, teraz już nawet ponad 80, jeśli liczyć od pierwszej opublikowanej historii, której są bohaterami. Małe trole i duża powódź. Pierwsza z serii 9 książek muminkowego cyklu Tuva Jansson ukazały się w Finlandii w 1945 roku. Polscy czytelnicy poznali ją przewrotnie jako ostatnią. Już Państwu mówię, w 1995 roku jej bohaterami są mamusia Muminka i Muminek wędrujący przez ciemny las, bagna i zalane powodzią pustkowia. Jak to w baśni albo w jednym z reportaży opisujących rodziny szukające schronienia czy lepszej przyszłości. Opowieść jest jednak nietypowa, bo zaginęło nie dziecko, ale tatuś Muminka, który powędrował gdzieś z tajemniczymi Hatifnatami. Mama z Muminkiem szukają go po drodze, spotykają oczywiście w trakcie tych poszukiwań różne stworzenia, przygarniają przestraszonego małego zwierzaczka. W następnych tomach ten zwierzaczek będzie się nazywał już bardzo konkretnie, to będzie Ryjek. Przeżywają niebezpieczne przygody i wszystko, no może nie powiem, że dobrze się kończy, ale jak pisze pani Marzena Bomanowska, czyli dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi, przynajmniej na jakiś czas wraca do ładu. I ten świat stworzony przez Tuva Jansson, której nie ma z nami już od 25 lat, zamieszkują takie istoty, które ona nie tylko opisała, wymyśliła, ale też narysowała, bo kiedy mówimy o Tuva Jansson, to warto powiedzieć, że to nie tylko pani od Muminków, chociaż no taką łatkę, miłą lub nie, trudno powiedzieć, ma, ale to przecież świetna malarka, ilustratorka, pisarka również bardzo ciekawych tekstów dla dorosłych. Przodkowie Muminków mieszkali razem z trollami domowymi u ludzi, najchętniej za piecami kaflowymi, czytamy, co zdaje się być echem mitologii nordyckiej oraz wierzeń w krasnoludki ukrywające się przed wzrokiem ludzi. Muminki wiodą niezależne życie, w ich świecie ceni się przyjaźń, rodzinę, miłość, życzliwość, wolność, tolerancję i umiłowanie przygody. Obok rodziny Muminków w książkach pojawiają się takie postacie jak Włóczyki, Panna Migotka, Mała Mi. Ja wiem, że wiele kobiet nawet tak wprost mówi, że mają trochę z tej małej, złośliwej Mi w sobie i bardzo dobrze, bo grzeczne dziewczynki może i idą do nieba, ale niegrzeczne tam, gdzie chcą, sobie chadzają. Niektórym z tych stworzeń Tuva Jansson nadała pewne cechy osób z jej najbliższego otoczenia. No i jak to w rodzinie, pisze pani Marzena, bardzo słusznie zauważa, nie wszyscy mają łatwe charaktery, no ale jak to w rodzinie, mogą na siebie liczyć, kiedy przytrafia się coś złego. Nie we wszystkim trzeba się zgadzać, ale najważniejsze jest to oparcie. Dalsze perypetie Muminków zostały opisane w Komecie nad Doliną Muminków i kolejnych tomach aż po zamykającą cykl Dolinę Muminków w listopadzie
opublikowaną aż 25 lat po ukazaniu się Małych Troli. Ja poszperałam i szczęśliwie na wsi miałam muminkową książkę, Muminki, księga druga. No i znalazłam taką paszczakową historię. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja właśnie ostatnio jakoś tak z paszczakiem się utożsamiam. Może dlatego, nie wiem czy pamiętacie, że on biegał z taką, jak to się nazywało, cały czas mi wypadają jakieś słowa z głowy, biegał z siatką na motyle. No w końcu się udało, a ta siatka na motyle przypomniała mi się dzięki pani Basi, która tutaj wysłała zdjęcia motyli ze swojej działki. A przy okazji pozdrawiam też panią Antoninę, która pisze, że wraca właśnie z kolejnej wycieczki warszawskiej. Bardzo się cieszę, bo panią to się poznałam w audycji Wrzenie Nowego Świata w kawiarni i przyjechała do nas specjalnie z Tarnowa. Przy okazji w sierpniu mamy wakacyjną wrzeniową przerwę. Wracamy do naszego cyklu we wrześniu i będziemy na Państwa oczywiście czekać z otwartymi ramionami. To co? Historię z paszczakiem za chwilę Państwu zacytuję i przypomnę, że 9 sierpnia 1914 roku przyszła na świat ich autorka. A jeżeli ktoś z Państwa po drugiej stronie dzisiaj świętuje imieniny, urodziny, to proszę się ujawnić, z przyjemnością będziemy wspólnie celebrować.

Leszek, bardzo dziękuję za wiadomość. To jest tak, że nie śledzę od początku do końca wszystkich historii, a tu się okazuje, że anonimowa skrzypaczka już się odezwała na profilu Mobiego. Zachwycona, wzruszona dla Mobiego i anonimowej skrzypaczki Niezapominajka z Warszawy, napisał Leszek. Bardzo, bardzo dziękuję za ciąg dalszy tej historii i faktycznie zaczęłam ją teraz zgłębiać. No i okazuje się, że to jest Karolina, skrzypaczka Karolina, która napisała po prostu, że trochę nie wierzy, że gra sobie na skrzypcach i w ogóle nie ma świadomości, że Moby słucha jej z balkonu. Tak myślałam, że w tych czasach na pewno się to wszystko odnajdzie. Jeżeli Państwo chcą teraz wejść na profil Karoliny, to Karo Melf przez V Violi, podłoga tak zwana, V Violi, no, czytam tutaj Państwu już po polsku, żeby dobrze wpisać, czyli Karo Melf przez V podłoga, czyli no powiedzielibyśmy myślnik tylko niżej i przez V, V-I-O-L-I i już możecie zobaczyć reakcję Karoliny, którą ten świat tak mile zaskoczył, a ona dała Mobiemu takie poczucie, że jednak jest trochę spokoju w tym świecie i jakiejś takiej życzliwości. Bardzo lubię takie dobre historie. W ogóle marzyłabym, szczerze mówiąc, żeby istniał taki kanał, w którym 24 godziny na dobę mówiono by o tym wszystkim, co ludzie potrafią zrobić dobrego. A wspominam o tym nie bez przyczyny, bo 9 sierpnia też wystartowała przecież telewizja TVN24, więc bardzo ciepłe i gorące życzenia dla wszystkich dziennikarzy, którzy na co dzień tam pracują. No ale chyba się zgodzimy, drodzy Państwo, że w 2001 roku i teraz w tych wiadomościach TVN24, no tak nie powiedziałabym, żeby przeważały informacje pozytywne. Oj, bardzo bym chciała, żeby taki kanał istniał, bo myślę, że bardzo łatwo stracić taką wiarę w to, że tego dobra na tym świecie jeszcze trochę jest, przynajmniej już nie mówię, że przeważa, ale że jeszcze trochę jest. Gdyby ktoś z Państwa znał takie strony, gdzie można się naprawdę karmić tym, co dobre, bo to jest trochę jak z dobrym śniadaniem. Jeżeli od rana się napompujemy informacjami o wypadkach, o tym, kto się z kim pokłócił, o co znowu jest awantura w Sejmie, no to trochę się potem tak żyjemy. Więc gdyby ktoś z Państwa mógł też popodrzucać strony, które Wam pozwalają wejść łagodnie w poranek i też zachować dobrą energię, żeby przynajmniej do połowy dnia wystarczyło, to proszę dać znać. Ale obiecałam przecież Paszczaka, żeby mi ten Paszczak nie zginął po drodze. Wszystko za sprawą dnia urodzinowego Tuve Jansson, bo ona właśnie na świat przyszła 9 sierpnia 1914 roku. No i sięgam po historię z Paszczakiem. Na rysunku jest Paszczak w takiej koszulinie długiej aż do kostek, który stoi sobie przed lustrem, bardzo małym lustrem, a jak wiemy, Paszczak paszczę miał dość dużą. A historia zaczyna się następująco. Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastawał już nowy dzień, który będzie trwał do wieczora, a potem przyjdzie następny, jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka. Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie przychodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki. Lecz i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią. I starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi. Znają Państwo czasem takie paszczakowe uczucie? Chyba każdy. W końcu wstał i wciągnął spodnie. Nie pamiętam na ilustracjach Paszczaka w spodniach. Państwo pamiętają? Proszę dać znać. Nie lubił ani ubierać się, ani rozbierać, bo wtedy miał wrażenie, że dni mijają i nic godnego uwagi się nie dzieje. A przecież wciąż coś organizował i urządzał, ciągle czymś dyrygował od rana do wieczora. Wszędzie dookoła wszyscy wiedli niedbałe, bezcelowe życie, gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie było coś do ustawienia we właściwy sposób i Paszczak wychodził z siebie, żeby uprzytomnić innym, jak powinni żyć. Oj, to takich paszczaków to nie lubię, jak ktoś mi tutaj udziela rad nieproszony. Zupełnie jakby nie chcieli, żeby im było dobrze, martwił się myjąc zęby.
Spojrzał na fotografię, na której był on sam i jego żaglówka w dniu wodowania. Piękne to było zdjęcie, lecz gdy patrzył na nie, zrobiło mu się jeszcze smutniej. Powinienem nauczyć się żeglować, uznał. Tylko, że nigdy nie mam czasu. Nagle przyszło mu na myśl, że wszystko, co robi, nie jest niczym innym, jak tylko przenoszeniem rzeczy z jednego miejsca na drugie, albo mówieniem, gdzie one powinny stać, i przez krótką chwilę olśnienia zastanawiał się, co by się stało, gdyby dał temu spokój. Prawdopodobnie nic. Ktoś inny zająłby się tym wszystkim, rzekł sam do siebie, odkładając szczoteczkę do zębów do szklanki. Lecz to, co powiedział, zdziwiło go i trochę nawet przeraziło. Zimny deszcz przebiegł mu po plecach, tak jak to się dzieje, kiedy zegar wybija północ w noc sylwestrową, i zaraz w następnej sekundzie pomyślał, ale w takim razie musiałbym zacząć żeglować. I wtedy poczuł się już tak źle, że musiał usiąść na łóżku. Co się działo dalej, oczywiście Państwo będą musieli sami dopowiedzieć, i to jest też trochę to, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli mamy czasami jakieś deklaracje, na czym nam najbardziej zależy, no a potem z niewiadomych względów całą uwagę i energię wrzucamy w kompletnie inny obszar zainteresowań. No to paszczak tutaj, tak do autorefleksji, dla mnie i dla Państwa rzecz jasna, 20 minut pozostało do godziny 22. 9 dzień sierpnia to również był dzień urodzin bardzo przebojowej kobiety, takiej, która nie bała się mówić tego, co myśli, która słynęła z ogromnego poczucia humoru, pisała też teksty piosenek i myślę, że nawet Państwo czasami nie mają świadomości, jakie piosenki pisała. Zaraz o niej słów kilka. Na imię miała Maria, jak na nazwisko wyjaśni się za chwilę, a teraz już Sei Shishi.

Dziewczyny Sei z formacji Sei Shishi też tutaj w Niezapominajkach bardzo lubimy. 17 minut przed godziną 22. Przenosimy się do roku 1939. Wtedy 9 sierpnia na świat w Warszawie przyszła pani Maria Czubaszek. Nie ma jej z nami już ponad 10 lat, bo odeszła 12 maja 2016 roku. Fantastyczna autorka piosenek, ale przecież też pisarka, satyryczka, scenarzystka, felietonistka, komentatorka życia społecznego. A ja dzisiaj chciałam Państwu przypomnieć jeden z jej utworów, który napisała. Na pewno doskonale Państwo znają ten utwór i oczywiście jego wykonawczynię, ale nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że tekst do tego utworu napisała właśnie pani Maria Czubaszek. To może przypomnę też jeszcze jedną z wypowiedzi pani Marii, która jakoś bardzo się połączy z tym utworem muzycznym. Było takie zdanie, w zasadzie dwa zdania, które brzmiały następująco. Mężczyzn można zmieniać jak rękawiczki, ale mężczyzny zmienić nie można. I to bardzo się linkuje z utworem, który za chwilę zabrzmi, zaśpiewa Ewa Bemę.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Tekst tego utworu napisała Maria Czubaszek. Przypomnę, przyszła na świat 9 sierpnia 1939 roku. Wybrałam sobie tutaj takie fragmenty, które zostawały na pewno w głowie po wypowiedziach czy felietonach pani Marii Czubaszek. Niepalący też żyją tylko do śmierci. No pamiętamy, że pani Maria kopciła te papierosy bardzo mocno. Ja jestem wielką przeciwniczką palenia, ale też już dojrzałam do tego, że każdy ma własne życie i wybiera to, jak chce żyć, więc w ogóle nie śmiałabym się wtrącać. A zdanie, no przyznają państwo, piękne. Niepalący też żyją tylko do śmierci. Pamiętam też takie zdanie, przy życiu trzyma mnie świadomość, że umrę. Nic gorszego sobie nie wyobrażam, gdyby się okazało, że człowiek żyje wiecznie. Prawdziwej miłości, jeszcze odnośnie tego utworu, który przed momentem wyśpiewała Ewa Bem, prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo. To też słowa pani Marii Czubaszek. Miłość przenosi góry, wyrzuca czasem śmieci, ale nie leczy z alkoholizmu. I to też był bardzo konkretny przekaz, który pojawiał się w ustach pani Marii. Przed ślubem trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a po ślubie trzeba je przymykać. No i też zdanie, które bardzo lubię. Każda kobieta powinna w pewnym wieku ustalić, ile ma lat i już się tego trzymać. 10 minut pozostało do godziny 22. U nas Jamie Woon. Pamiętam, że rowerowałam po prostu godzinami przy tym utworze, a płyta też już ma swoje lata. Zaraz sprawdzę ile. Jamie Woon dla Państwa i takie nocne powietrze. Swoją drogą ciekawe, jak teraz pachnie. Idę otworzyć okno.

Jamie Woon. Państwo pytają, czy była mowa o rusałce żałobniku. Tak, dokładnie, pani Aniu. Niedawno z Krzysztofem spotkaliśmy w lesie. No to bardzo się cieszę, że my faktycznie już poszerzamy przestrzeń wspólnie naszych znajomych. Przepiękny motyl przeleciał nad głową z białymi otoczkami na skrzydłach. Dokładnie tak. Pomyślałam, że to mały ptaszek. Niestety udało mi się tylko tak nieuchwytnego motyla złapać. Jak fotografia jest na grupie naszych patronów, proszę sprawdzać. Rusałka, żałobnik, faktycznie przepiękny jest ten motyl. A jeżeli chodzi o te wdzięczne nazwy entomologów, no to ja ostatnio sfotografowałam takiego nocnego motyla, który, uwaga, nazywa się rozszczepka nosatka i faktycznie ma taki wydłużony ryjek rozszczepiony. I te nazwy, które cały czas tutaj są nadawane, cały czas zapisuję. Patryk Rabiega jest fanem odorka zieleniaka, więc ja chyba specjalnie dla niego wydrukuję mu to zdjęcie w ramce, bo powiedział, że nawet by się chciał sam z odorkiem zieleniakiem sfotografować. Zasugerowałam tylko, że to się może skończyć wydzieleniem przez zieleniaka tego odorku, który ma w nazwie, ale jest gotowy nawet się poświęcić. Więc, drodzy państwo, polecam poszerzanie przestrzeni znajomych. Do tego jeszcze na pewno będziemy wracać, więc motyl tutaj już przez państwa został opisany. Ja będę państwu życzyć już za chwilę dobrego tygodnia, pięknych spotkań, takich ludzi, z którymi można rozmawiać do rana i przede wszystkim z którymi można zwolnić. A swoją drogą dzisiaj pierwszy raz uciekłam z takiego rozkrzyczanego, bardzo gwarnego krakowskiego przedmieścia. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ja zobaczyłam gdzieś krótki film na ten temat i zastanawiałam się, czy ten ogród jest otwarty od tak z ulicy, czy nie. I jest, już mówię, jest ogród, słuchajcie, klasztorny za kościołem sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu, głośno, tłum ludzi i nagle sobie wchodzicie do tego ogrodu, który jest czynny bodajże do godziny 18 i macie nagle drewnianą zabudowę i takie miejsce, gdzie bardzo lubił przesiadywać ksiądz Jan Twardowski. I kiedy się tam człowiek zanurzy, to jest ten kontrast niesamowity pomiędzy takim tętniącym życiem miastem i nagle macie wrażenie, jakbyście się trochę cofnęli w czasie i też przede wszystkim zanurzyli się w przestrzeni spokoju. Polecam. Uciekamy już do swoich spraw pewnie powoli. Państwo się kładą. Ja dziękuję za dziś. Kuba Strączyński realizował audycję. Maria Zamachowska ją wydawała. Weronika Wawrzkowicz mówiła do państwa. Do usłyszenia w sobotę.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od apelu o krew dla 15-latka, który walczy o życie w szpitalu po tym, jak w piątek wieczorem został pchnięty nożem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Stan chłopca jest poważny. Nastolatek stracił dużo krwi i przeszedł trudną operację. Bliscy oraz środowisko sportowe, z którym związany jest nastolatek, apelują o oddawanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ze wskazaniem dla Kacpra. W sprawie ataku policja zatrzymała 16-latka. Na razie decyzją sądu rodzinnego trafi on na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Katarzyna Niewiadoma Fini podsumowała swój występ w Tour de France, w którym zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Przypomnijmy, Polka przegrała jedynie z Holenderką Demi Vollering, ale po zakończeniu wyścigu w rozmowie z Eurosportem podkreślała, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
1: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach. Akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu szczęśliwi.
0: Jak dodaje, już myśli o rywalizacji w kolejnej edycji wyścigu.
1: To jest, może nie wiem, czy powiedzieć pozytyw czy negatyw każdego zawodnika, ale zdecydowanie już wiem, że pierwsze muszę odpocząć, zrelaksować się, znaleźć w tym wszystkim balans, ale zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć po tą żółtą koszulkę, bo tak naprawdę wygrana na Mont Ventoux i założenie koszulki w tym momencie była dla mnie bardzo emocjonująca, także chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
0: Nasza reprezentantka po raz 5 uplasowała się na podium Wielkiej Pętli. Druga Polka, Dominika Włodarczyk, zmagania w kobiecym Tour de France zakończyła na wysokim 7. miejscu. Już za kilka dni, 12 sierpnia, nad Europą dojdzie do pierwszego od 27 lat całkowitego zaćmienia słońca. W tym samym czasie przypada także nocne maksimum meteorów z

Dobry wieczór. Bigos melduje się na koniec tygodnia. marcin.man@nowyświat.online. Tam można się zgłaszać, choć przyznaję, tak jak obiecywałem, a właściwie zgłaszałem w zeszłym tygodniu, że Bigos dziś również zapuszkowany. Jestem wciąż wyjechany. Mogę chyba już zdradzić, bo nie mówiłem wcześniej, że jestem właściwie na Islandii. Może dzisiaj co nieco opowiem o tym, co widziałem. Zresztą będzie kilka utworów zszazamowanych w lokalnym radiu. To nie będzie audycja bardzo islandzka, choć może i będzie, bo wybór utworów, choć głównie z minionego wieczoru, ale jednak odpowiada nastrojowi dosyć tego, co tutaj spotkałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak przez ostatni tydzień nieco, może nie kulturą, ale tym krajobrazem zdążyłem przesiąknąć. Co do kultury, też może coś tam opowiem, jakieś ciekawostki, o których opowiedziała mi sztuczna inteligencja, bo ona umilała nam również jeżdżenie tutejszymi, no nie bezdrożami, ale pięknymi, pięknymi naprawdę trasami, pustymi zresztą, równinami, o może w ten sposób. Co ciekawe, tutaj kiedyś były lasy, ale ktoś je wyciął i to wszystkie prawie 90% albo i więcej, ale to o tym za chwilkę. No więc tak, Bigos powiedziałem, mail powiedziałem, to, że nagranie powiedziałem, nie będę czytał na bieżąco, bo będę chyba w samochodzie. U mnie jest środek dnia, jest piękna pogoda, trafiła nam się naprawdę poza dwoma dniami po środku najlepsze chyba możliwe lato na miejscu, o pogodzie też trochę będzie, ale poza tym będzie dużo muzyki. Również właśnie początek przynajmniej jest taki islandzki w tym sensie, że ze stacji lokalnej. Nie będę podawał nazwy, jakby ktoś bardzo chciał, to mogę wysłać mailem, bo dużo tutaj dobrej muzyki, dużo nowej islandzkiej, ale też i trochę starszej, no więc, ale też nie tylko. Zaczynamy więc nagraniem artysty, którego nigdy nie było w Bigosie, ale pojawił się w radiu i to chyba nie raz nawet. Przepraszam, kot u mnie, jeden tym, co się opiekujemy, właśnie psuje kartonowe pudełko, więc jeśli słyszycie ten dźwięk, to jest właśnie kot. Tymczasem Steve Okoński i The Okoński Trio z numerem Biblio. To jest rok 2024, The Session Demos i nagranie, które miło mnie zaskoczyło w trakcie jednej z podróży.

To oczywiście tylko taka nieśmiała rozbiegówka. Myślałem, że dzisiaj w ogóle będzie dużo więcej surowszego potem techno 4x4, bo takiego sporo między 2 a 3 w nocy dzisiaj znalazłem, naklikałem i to rzeczy, których właściwie w Bigosie nie było, artystów, których nie było, a których powinniśmy nadrobić, bo te zaległości, co mówię w każdej audycji, są niekończące się i ciągłe. Natomiast w trochę inną stronę to wszystko poszło, ale to wszystko w swoim czasie. Ja się witam z tymi, którzy się przywitali, mam nadzieję stali bywalcy, ale też i witam nowych, jeśli ktoś taki jest. Zawsze zachęcam, żeby dać znać, jeśli ktoś jest po raz pierwszy, bo to bardzo interesujący, jeśli ktoś trafia po raz pierwszy, ale też oczywiście rozumiem, że się nie zawsze chce pisać maila. Mówiłem o lasach, no właściwie ich braku. Nie trudno chyba sobie wyobrazić, kto mógł je wyciąć. Byli to oczywiście Wikingowie, którzy przypłynęli tutaj ze Skandynawii gdzieś w połowie IX wieku naszej ery. Przypłynęli w poszukiwaniu lepszej ziemi, uciekając przed, on się chyba nazywał Pięknowłosy, taki król, który tam zjednoczył sobie różne ziemie. Nałożył przy tym bardzo wysokie podatki, no i część ludzi, zwłaszcza tych, która starszych synów, ponieważ co pierworodni dostawali ziemię i dziedziczyli, no to część z tych starszych postanowiła szukać szczęścia, no nie za oceanem całkowicie, no ale 7 dni wędrówki przynajmniej ich czekało w stronę Islandii, ponieważ najkrócej, w tyle mniej więcej dało się przepłynąć. No i po dopłynięciu tutaj, nie będę całej historii opowiadał, jak się Hjalmur chyba nazywał, ten pierwszy, który tutaj dotarł i stworzył osadę w miejscu, gdzie teraz jest Reykjavik. Co ciekawe, no dobra, mogę szybko wspomnieć, że dwa ze swojego tronu czy jakiegoś ważnego krzesła ze Skandynawii, jeszcze jakieś takie dwa rzeźbione, drewniane, to nie były pachołki, tylko jakoś inaczej to się nazywało, ale wrzucił do morza. I przez 3 lata jego niewolnicy szukali ich, gdzie zostaną wyrzucone przez morze. No i w tym miejscu, to była ta zatoka, w której teraz jest Reykjavik, okazało się, że jest ziemia, która się dymi i stąd też nazwa. No i w ten sposób Wikingowie trafili na Islandię i się tutaj osiedlili. To jest cała w ogóle fantastyczna historia, nie wiem, czy tak bardzo fantastyczna, jak w ogóle wygląda pula genetyczna tego miejsca, może o tym będę za chwilę wspominał, bo nie chcę kompletnie zagadać, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe wszystko. A, nie powiedziałem o drzewach. No dobra, ale to o drzewach i o puli genetycznej powiemy za chwilę, a teraz wracamy do jednej z propozycji z islandzkiego radia. To jest nowość zespołu, który wcale nie jest taki nowy. Pop, nie, rap, pop, rap rock, nie pop, no nieważne, rap rock z Islandii, Quarashi.

0: Nie wiem, czy to możliwe, ale tak mi wyszło z moich poszukiwań radiowych, że ten zespół nigdy nie grał jeszcze u nas na antenie. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale islandzkie Quarashi po raz pierwszy dzisiaj w Bigosie. Uważam to za wielkie niedopatrzenie innych redaktorów, których więcej jest takiej muzyki, ale może też i mojej, bo to świetny band. Co prawda większą popularność zdobył dopiero gdzieś w 2002 roku z wydaniem albumu. Już wam podpowiadam, jaki to jest tytuł, bo z niego za chwilę będziemy grali Jinx, bo to przed chwilą to jest najnowsze ich nagranie, za chwilę posłuchamy ich w starszej wersji, a oni sami, choć może nie tak bardzo popularnie jak na to zasługują, bo uważam, że to jest świetne, ale supportowali m.in. Fugees czy The Prodigy, pewnie właśnie we wczesnych latach 2000. No dobra, to zanim w takim razie zacznę opowiadać o tych drzewach i puli genetycznej, posłuchajmy ich jednego z hiciorów właśnie z tej płyty z 2002 roku, zatytułowanej Jinx, a z niej numer jeden Stick Them Up.
1: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

No dobrze, ponieważ nie chcę tą Islandią zanudzić kompletnie, a tych utworów takich stricte islandzkich mam tylko trochę na początku. Przepraszam bardzo, kot tutaj biega, dostaje tak zwanych zoomis. To może zacznę od tych drzew. No więc jak już się ci wikingowie tutaj osiedlili, ponieważ potrzebowali bardzo dużo drewna i na opał, ale nie tylko na opał, ponieważ również musieli rozgrzać jakoś swoje piece, w których wytapiali topory oraz gwoździe i inne materiały metalowe potrzebne im do i ekspansji i przetrwania i do ścięcia większej jeszcze liczby drzew. Tak więc przez pierwszych 100 lat wikingom udało się wykarczować prawie całą wyspę. Nie wiem, co o tym sądzić, poza tym, że to podobno jedna z największych tragedii w historii ludzkości, w sensie kataklizmów, właściwie kataklizmów, ale takich tragedii naturalnych. Właściwie, czy one są naturalne, skoro są w konsekwencji działań człowieka? No ale wiecie, o co mi chodzi. Wikingowie wykarczowali absolutnie całą wyspę. No i od jakiegoś czasu chyba... Nie wiem, nie chcę się teraz wymądrzać od kiedy, ale to już chyba było od poprzedniego wieku. Trwają próby odbudowy, czy właściwie to nie jest odbudowa, ale posadzenia na nowo lasów. A, co ważne jeszcze, przepraszam, że tak kluczę, ale tych informacji sporo wchłonąłem przez ostatnie dni. Powodem, dla którego teraz te lasy nie odrosły, było to, że wikingowie ze sobą przywieźli również owce. No i te owce wypuszczone na polany tak bardzo smakowały się w pędach sosen i tych różnych innych drzew, które tutaj rosły, że nigdy ten las nie miał szansy odrosnąć. Owce po prostu zjadały na bieżąco to, co sobie powolutku kiełkowało po tych wyciętych różnych drzewach. No i w ten sposób Islandia została, no może nie pustynią, ale to jest naprawdę interesujący widok, że są tutaj takie pustkowia. No i jeżdżąc przez nie, między innymi taki utwór usłyszałem w radiu, a że ta grupa stąd pochodzi, a nie było jej jeszcze nigdy w Bigosie, to wydaje mi się, że kolejna zaległość do nadrobienia.

No dobra, opowiadać można by długo o Islandii, bo ta historia jest fascynująca. Jeszcze jedną rzecz dodam, zanim już nie przejdę w tryb zwykłego zapowiadacza kolejnych utworów. Duża część puli genetycznej kobiet to jest Irlandia, no i Wyspy Brytyjskie. Dlaczego tak jest? No ponieważ Wikingowie pływający w tamtą stronę na łatwy łup, ponieważ większość tych wysp chrześcijańskich wtedy mało było jakoś zabezpieczona. No i oni zwyczajnie porywali stamtąd piękne dziewczęta, zawozili je ze sobą, zabierali z powrotem na Islandię. No i w ten oto sposób bardzo duża część puli genetycznej to właśnie Irlandia i Szkocja. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego, jak wyglądało tutaj niewolnictwo, bo to są szczegóły dość brutalne, no ale możecie sobie pewnie wyobrazić, jak 1000 lat temu traktowało się osoby bez praw, czy to kobiety, czy to po prostu zwykłych niewolników. Choć kontrowersje dotyczące Islandii, wtedy jeszcze nie, to nie były kontrowersje, teraz tak na nie spoglądamy, natomiast nie ograniczają się do 10 wieków wstecz, ponieważ jeszcze w latach 50. była na przykład afera związana z tym, że w amerykańskiej bazie wojskowej w Keflaviku na Islandii wyszło na jaw, że Pentagon nie kierował tam czarnoskórych żołnierzy. Strona amerykańska twierdziła wówczas, że ugięła się pod nieoficjalnymi rasistowskimi żądaniami władz islandzkich, czemu z kolei islandzcy urzędnicy zaprzeczali. A chodziło oczywiście o to, żeby nie, w cudzysłowie i to takim bardzo dużym i pogrubionym, nie psuć sobie puli genetycznej, która już wiecie, w jaki sposób w ogóle została stworzona. No nic, kończymy w takim razie opowieści islandzkie i przechodzimy do propozycji, która już jest moim nocnym poszukiwaniem utworów, ale pasuje jeszcze tytułem jako Sunrise, ponieważ tutaj w tym czasie lata słońce właściwie w ogóle nie zachodzi, czyli w nocy można powiedzieć, że jest ciągle w stanie wschodzenia.

Ten artysta to Moj. W Bigosie jeszcze nie występował. Jak można przeczytać na jego Bandcampie, to przestrzeń między basem, kwasem a breakami. No to zostańmy w niej jeszcze przez jedną chwilę. To przed chwilą to numer z płyty The Phenomenon of Memory, zatytułowany Sunrise, i to w wersji live. Co ciekawe, wydaje mi się, że tutaj jednego z naszych polskich artystów, Kosmodernizm, mamy grafikę na okładce. Oczywiście sporo jest innych podobnych twórców, którzy robią takie rzeczy, ale ta konkretna wygląda bardzo, bardzo jak jego twór. Pod mikroskopem robione z użyciem ferrofluidów i różnych kolorów. Naprawdę fantastyczne wizualizacje. Polecam, sprawdźcie sobie Kosmodernizm. Jestem prawie pewny, że to jego dzieło tutaj na okładce The Phenomenon of Memory artysty Moja. Choć pisze się go Moj. No to jeszcze jeden jego numer w takim razie z płyty Error 502 z... Czy to ważne z którego roku? Mogę podać. Z 2020 Megatherium. A nie, przepraszam. Wisdom Track.

No i bardzo szybko trafiliśmy do artysty, który dziś największą część bigosu, któremu największa część bigosu będzie poświęcona. Artysty, który okazuje się, że był przeze mnie już kiedyś w bigosie zagrany, a ja się tak w nocy zacząłem nim zachwycać, pomyślałem sobie, wow, ale odkrycie. Genialny. Dlaczego nigdy wcześniej na niego nie wpadłem? Co za znowu zaległość do nadrobienia? Okazuje się, że trąba ze mnie, bo 23 lipca 2023 roku grałem już jeden z jego numerów i z jakiegoś powodu nigdy do niego nie wróciłem. Tak jak wielokrotnie mówię, że przecież wrócę i będziemy grać i będziemy nawiązywać. No i nigdy tego nie zrobiłem. Tak więc przepraszam Was najmocniej. A właściwie chyba najbardziej samego siebie, bo te eksperymenty, które za chwilę usłyszycie, bo w ten sposób jednak jego produkcje są opisywane, no to jest mistrzostwo świata. Ja polubiłem wszystkie chyba teraz jego utwory. Nie wiem, czy te 3 lata temu byłem, no na pewno byłem dużo mniej osłuchany niż jestem teraz, ale żeby aż tak zmieniło się postrzeganie muzyki, to się nie spodziewałem, ale pewnie tak będzie jeszcze przez cały czas w moim życiu. Pisze, że inspirował go Ryuichi Sakamoto, Steve Reich, Panasonic, Dan Bell. Mnóstwo jest tutaj nawiązań i wariacji, czy to nawiązania do berlińskiego Basic Channel. Thomas Brinkman po prostu, tak się nazywa, no i posłuchajmy jego, właściwie nie wiem, bo to nie są, no właśnie, inaczej, zacznijmy od niego samego, a potem przejdziemy do jednego z jego projektów, to będzie na razie drobne uspokojenie, Margins z płyty Retrospective Rock 2017.

0: conclusion that anyone else could love you so.
1: Choć debiutował w późnych latach 90. i tam są jakieś cuda przez niego wymyślone, jak nagrania z płyt Richiego Houghtina tworzone przy pomocy gramofonu o dwóch ramionach, po jednym na każdy kanał. To do tamtych nagrań będę chciał wrócić przy okazji audycji bardziej eksperymentalnej, ale dziś bardziej mnie coś ciągnie do tych jego do współcześniejszych nagrań. To właśnie rok 2017, a teraz w takim razie z 2013 z płyty Guy Martin, otwierający numer TT.

Gdyby ktoś nie załapał tego skojarzenia, a nie skojarzył załapania, no to Guy Martin, właściwie chyba, to brytyjski motocyklista i mechanik. Mechanik co prawda pojazdów ciężarowych, ale również prezenter telewizyjny, ale największą sławę przyniosły mu właśnie starty w wyścigach tych ekstremalnych, ulicznych, motocyklowych, szczególnie na Isle of Man. Na te wyścigi to Isle of Man TT, czyli Tourist Trophy. Myślę, że część z Was może absolutnie kojarzyć te wyścigi, jak po tej brytyjskiej wyspie bez ograniczeń prędkości pędzą ulicami miast z prędkością 200 czy nawet pewnie sięgającą 300 km na godzinę. To jest obłęd, co tam się dzieje, co w ogóle też bardzo ciekawy jest, świetny materiał, dokument o tym, jak Guy Martin tam startował. Serdecznie go Wam polecam. No to w takim razie to było właśnie Brinkmana Thomasa nawiązanie i to bardzo bezpośrednie, ponieważ przypomnę, że tytuł tej epki to właśnie Guy Martin. A teraz zagramy jego projekt nieco bardziej wciąż abstrakcyjny, wciąż eksperymentalny, ale dużo bardziej funkujący, Soul Center.

No i na tej płycie dzieją się już totalne cuda. Soul Center, tak właśnie brzmi ten pseudonim Thomasa Brinkmana. Płyta z 2014 roku, zatytułowana 3. No i na niej 11 numerów, z czego, no nie, może nie wszystkie, ale zdecydowana większość robi mi dokładnie to, co bardzo, bardzo lubię, a co ciekawe, robi to jeszcze w taki minimalistyczny technosposób. Ten funk obnażony do swoich jakichś takich prostych, najprostszych składowych i w taki sposób z powrotem poskładany przez Thomasa Brinkmana, że jestem naprawdę zachwycony. Do tej płyty za chwilkę jeszcze wrócimy, ale tymczasem nagranie Pig Peg ze składanki z 2017 roku, The Orb Chronicles 20 Years of Shit Catapult.

Mógłbym dzisiaj go słuchać na okrągło, ale myślę, że 5 utworów jednego artysty to i tak jest dosyć sporo jak na bigosowe możliwości. No to na koniec jeszcze jeden Soul Center z tej płyty Trójki z 2014 roku z robotycznym pieskiem na okładce. To chyba jest piesek. No i wpadamy trochę w 4x4. Będzie to Who's My Girl?

Skoro jesteśmy przy 4x4 i artystach, no właśnie, mówiłem, że dzisiaj podejrzewałem, że może będzie więcej surowego jakiegoś techno. Okazuje się, że wpadliśmy w nieco inne klimaty i jesteśmy właściwie pomiędzy gatunkami cały czas. Ale skoro jesteśmy przy artystach, którzy w Bigosie byli, ale których było zdecydowanie za mało, to no, ta lista się nie kończy, ale przychodzi mi na myśl jeden konkretny, który gdzieś pojawił się właśnie w minionej nocy wśród playlist, podpowiedzi i utworów, które wpadły mi w ucho i zdecydowanie pasują do i tej wycieczki, i nastroju, ale to już się powtarzam. Tym artystą jest berliński Shed. Występował już w Bigosie, ale dawno temu. No to teraz z jego płyty Fünf z 2010 roku. Boom Room.

Sprawdziłem teraz i w sumie szedł się trochę przewijał, bo był raz w 2023, w 2024, ostatni raz w lipcu 2025 roku, a nie, był też i w grudniu. No, czyli podtrzymuję jednak jego obecność w audycji. Natomiast ponieważ stroniłem ewidentnie od wyborów bardziej oczywistych z jego dyskografii, to dziś mogę sobie pozwolić na Mansion und Mauern z płyty Oderbruch, rok 2019.

A skoro przy hiciorach jesteśmy, to jeszcze jeden taki z 2005 roku od Matthew Johnsona, którego w audycji jeszcze chyba nie było. Jeden z filarów wydawnictwa Wagon Repair, którego nakładem zresztą ten numer został wydany w 2005 roku. Urodzony w Kanadzie, ale przeprowadził się do Berlina, do Niemiec i tam tworzy, choć gdzieś widziałem, że wyświetliła mi się Portugalia, chyba na jakimś Bandcampie, więc nie wiem, czy się przeprowadził, ale właściwie dla samej muzyki nie ma to większego znaczenia. O tyle jest on ważny, że pojawi się jeszcze jako część Tria, które wystąpi pod koniec dzisiaj audycji. Zresztą jest częścią wielu innych projektów, nie działa tylko solo. Ci, którzy siedzą trochę więcej w takiej muzyce, pewnie wiedzą już, czego się spodziewać, jak mówię, że jego hicior z 2005 roku, bo kiedy wszedł na scenę we wczesnych latach 2000, to trochę namieszał. No i właśnie między innymi za sprawą tego utworu pełnego arpeggiów, dużo tam arpeggiatora. Rok 2005, Matthew Johnson i Marionette.

A to trio, o którym mówiłem, że w nim Matthew Johnson macza swoje palce, również pojawiło się w Bigosie, ale tylko raz, znowu rok 2023, Cobblestone Jazz, tak się nazywają. Daniel Tate, Matthew Johnson, Tiger Dula. Ta trójka tworzy ten projekt, no i jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt zdecydowanie około jazzowy, ale tak samo jak około jazzowy jest również około elektroniczny. Na początek najnowsze ich nagranie z 2023 roku, tutaj towarzyszy im jeszcze, ich podejrzewam, że kolega, bo również producent z Kanady, występujący pod pseudonimem The Mole, a tytuł tego nagrania to Does Your Mama Know?

No i kończymy ten wyjazdowy bigos dwoma nagraniami jak zawsze. Jeszcze nie wiem, jak się zmiksują. Mam nadzieję, że całkiem sprawnie. Jeśli nie, no to po prostu wybrzmią jedno po drugim. Mówię tak, ponieważ jeszcze tego nie sprawdzałem, ale pomyślałem sobie, że je zderzę ze sobą, ponieważ to drugie wynika z pierwszego. A dlaczego, to już tłumaczę. Na początek właśnie Cobblestone Jazz, ale w wersji swojej po prostu tercetowej, płyta 23 Seconds, rok 2007. Bardzo dobra płyta, z niej mnóstwo rzeczy mam polubionych. Wczoraj idealnie mi się tego w nocy słuchało. Natomiast my posłuchamy numeru Lime in the Coconut, to numer 3 z tej płyty. I w nim pojawiają się takie dźwięki, które przez północy i większość poranka dzisiejszego, których nie byłem w stanie rozgryźć i rozszyfrować, z czym mi się one kojarzą. No i nagle przyszło oświecenie. Tym artystą, a konkretnym nagraniem nawet, który skojarzył mi się z tym, co robił Cobblestone Jazz, jest Stevio i to, co on wyprawia na modularze. Tak więc bardzo wszystkim dziękuję za, mam nadzieję, przemiłą audycję. Miło mi się to wyjątkowo dzisiaj nagrywało, choć zapewne lepiej by mi się mówiło do Was na żywo. Mam nadzieję, że wybór znośny. No i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Obawiam się, że też chyba uda się nie, ponieważ będę na, zapraszałem Was zresztą na Tribalangę, co podtrzymuję. Widzimy się tam w czwartek, piątek i sobotę. W niedzielę będę musiał stamtąd wrócić, ponieważ mam obowiązki w Warszawie, więc na pewno audycja potribalangowa będzie na żywo. Ja przypominam, że w czwartek będzie można posłuchać nas na, no mam nadzieję, że się nic nie zmieni, na tribalangowej scenie Patchouli w zestawie Green Jesus, Michfu i ja. Trochę przygotowani, trochę improwizując, no ale będziemy grali z różnych pudełek, pukadełek i innych instrumentów, które nie wymagają, właściwie nie wiem, dużo wymagają. No dobra, kończymy w takim razie. Jeszcze raz, Cobblestone Jazz, Lime in the Coconut, a potem Stevio i Primes. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.